0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze

0: kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27, i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Firma Milwaukee, światowy lider w branży elektronarzędzi wraz z autoryzowanym dystrybutorem Plasmet Kalisz zaprasza na pokazy i testy elektronarzędzi podczas Milwaukee Day w Kaliszu. Już 16 czerwca w godzinach od 8 do 13 w siedzibie firmy Plasmet, Kalisz, ulica Radoszewskiego 19. Na odwiedzających czekają specjalne oferty z cennymi nagrodami. Elektronarzędzia Milwaukee, szczegóły u dystrybutora Plasmet Kalisz. Telefon 62 764 56 74. Plasmet.pl.
3: Firma Diana w Opatówku poszukuje osoby na stanowiska pracownika w branży metalowej. Operator robota spawalniczego, spawacz, pracownik fizyczny i operator CNC. Kontakt praca@diano.pl lub telefon 783 897 459.
4: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
5: Zapraszamy. Salon Renault Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Renault. Złotówka wraca? 5 złotych wraca? 10 złotych wraca? Szukam produktów z cashbackiem, skanuję kartę bonus przy kasie i bum, kolejne złotówki wpadają na konto bonus. A wiesz, co jest najlepsze? Że mogę nimi zapłacić za kolejne zakupy. Eleclair. Mi bonus zawsze w kieszeni.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Miałeś wypadek i auto wymaga naprawy? A może potrzebujesz pomocy w likwidacji szkód? Jeszcze dziś odwiedź JK Cars. W naszej ofercie mamy solidny serwis, który podoła każdej usterce. A

0: Dzięki bezgotówkowej likwidacji szkód komunikacyjnych znowu ruszysz w trasę. JK Cars to także wynajem aut osobowych, dostawczych czy premium. Więcej na jkcars.pl. Pleszew, Polna 37. jkcars.pl.
1: I po reklamie.
2: Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
3: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to nie, że to jest iluzja, że

0: właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że, i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
0: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
0: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam że to na przykład przy Tańcz Głupia, które zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: trochę ma mrok.
0: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi? I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
0: tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy tak. -10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
0: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
0: właśnie
1: to czasami
0: się, że jest
1: jeden do jednego i jest odwrotnie.
0: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie,

bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strach dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości.

i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strop dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości.

0: ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
1: Body, Voice, Mind.
0: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
0: W ogóle
1: czasem rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
0: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
0: dużo
1: dają.
0: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
0: Moje centrum, no właśnie, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię coś nowego.
0: Tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frikiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artyst,

0: myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: To jest bardzo trudne,
0: zakładam. To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie, ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: Jakieś dziecko oddajesz,
0: jest to jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no, że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak. Lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, wszyscy super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
0: jest to. I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
2: SK Ostrów Kalisz News.
3: Basia Źródlewska-Olejnik. Już ten weekend Ostrów zamieni się w Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa za sprawą platformy Cerberus H9 przez 48 godzin w 5 lokalizacjach, m.in. w 3MK Arenie i na Stadionie Miejskim w Ostrowie. Szkolić się będą delegacje z 15 krajów NATO, weterani US Army oraz elitarne jednostki psów służbowych. Będzie też masa atrakcji dla mieszkańców.
4: Cerberus H9 to międzynarodowa platforma szkoleniowo-operacyjna, poświęcona bezpieczeństwu, pracy zespołów K9 i współpracy środowisk służbowych, ratowniczych oraz cywilnych. Organizatorem platformy tej szkoleniowej jest Fundacja Pacta K9. To projekt absolutnie wyjątkowy, bo nie mówimy o żadnym seminarium czy pokazach. Mówimy o 48 godzinach intensywnych działań realizowanych równolegle w 5 lokalizacjach na terenie powiatu ostrowskiego. Pierwsza edycja odbyła się w 2025 roku w Gdyni. Zgromadziliśmy wtedy ponad 150 uczestników, 80 psów, służby z Polski i 7 krajów Europy. To wydarzenie też odbiło się głośnym echem.

0: FM. Relacjonowały je TVN, TVP1, Polskie Radio, Radio Gdańsk, Czeska Telewizja Publiczna. Teraz w 2020 roku podnosimy poprzeczkę, stawiamy na Ostrów. Dlatego w mojej ocenie Ostrów ma potencjał, którego wiele osób wcześniej po prostu nie dostrzegało w kategorii bezpieczeństwa publicznego. Po sukcesie w Gdyni generalnie stanęliśmy przed decyzją, gdzie dalej. Mogliśmy jako organizatorzy wybrać Warszawę, Trójmiasto, Wrocław. Wybraliśmy Ostrów, bo to miasto daje realne możliwości stworzenia scenariuszy głównie działań K9 i bezpieczeństwa na poziomie dostępnym dotychczas, głównie podczas specjalistycznych wydarzeń zagranicznych. To wydarzenie ma dla mnie również bardzo osobisty wymiar. Fundacja Pacta jest zarejestrowana na terenie naszej gminy, a ja sam przez wiele lat pełniłem służbę jako funkcjonariusz ostrowskiej policji. Chciałem właśnie w ten sposób pokazać mieszkańcom Ostrowa oraz mieszkańcom naszego powiatu, żeby zobaczyli z bliska, jak ogromną wartość dla bezpieczeństwa ludzi mają odpowiednio wyszkolone psy i profesjonalnie przygotowane zespoły K9. To nie będzie widowisko, zastrzegam na pewno. Będą to realne umiejętności, które każdego dnia pomagają odnajdywać ludzi, wykrywać zagrożenia i ratować życie. I myślę też, że piękne jest to, że wydarzenie o międzynarodowym poziomie odbywa się właśnie tutaj, w miejscu, które dla mnie jest domem.
1: Wspomina Pan o 48 godzinach ćwiczeń, działań. Gdzie dokładnie będzie się to wszystko działo, jeżeli chodzi o konkretne lokalizacje? No i oczywiście też kwestia terminu.
0: Cerberus K9 odbędzie się 13 i 14 czerwca bieżącego roku w Ostrowie Wielkopolskim. Sercem wydarzenia będzie 3MK Arena. Tam znajdzie się główna strefa, konferencja bezpieczeństwa, strefa edukacyjna oraz otwarta strefa pierwszej pomocy, prowadzona przez ratowników medycznych naszego ostrowskiego WOPR-u. Działania operacyjne i moduły szkoleniowe będą realizowane równolegle w 5 lokalizacjach, które wybraliśmy jako organizatorzy. Będzie to 3MK Arena, Szkoła Mundurowa w Przygodzicach, Ośrodek Piaski Szczygliczka, Stadion Miejski oraz infrastruktura Orlenu w Gorzycach. To 5 zupełnie różnych środowisk operacyjnych w odległości kilkunastu minut od siebie. Warto podkreślić, że wydarzenie jest objęte w tym przypadku patronatami honorowymi instytucji państwowych oraz patronatami medialnymi czołowych mediów w Polsce oraz lokalnych, w tym Polski Zbrojnej, Wojskowego Instytutu Wydawniczego, no a teraz dołączyło do nas również Radio SK, z czego ogromnie się cieszymy.
1: Wspomina Pan, że jest to impreza, nie wiem, czy mogę tak to też nazwać, event, który ma charakter międzynarodowy, więc do Ostrowa tego 13 i 14 czerwca przyjadą służby instruktorzy z różnych zakątków, nie tylko Polski, ale i świata. Kto z takich być może ważniejszych, może nie tyle wartych wymienienia, ale kto do Ostrowa przyjedzie, czego my możemy się spodziewać, co my będziemy mogli zobaczyć? Jakby Pan w skrócie mógł opowiedzieć, co dokładnie przez te 2 dni będzie się działo?
0: Przez 2 dni w Ostrowie Ostrów stanie się Międzynarodowym Centrum Środowiska K9 i Bezpieczeństwa. Będą u nas przedstawiciele służb, instruktorzy, operatorzy, przewodnicy z 15 delegacji z krajów NATO, Unii Europejskiej. Polską stronę będzie reprezentowało Wojsko Polskie, Policja, Straż Ochrony Kolei, Służba Ochrony Państwa, Straż Miejska oraz emerytowani operatorzy jednostek wojskowych komandosów oddziałów specjalnego żandarmerii wojskowej. Będziemy realizować 8 modułów równolegle. Detekcję, SAR, tropienie, medycynę pola walki. Zakładamy również działania z dronami rozpoznawczymi. Scenariusze zagrożeń terrorystycznych. Dodatkowo konferencja bezpieczeństwa z prelegentami i przedstawicielami środowisk NATO. Rywalizacja Hardest Kit. Jest to taki konkurs, który będzie odbywał się na terenie Stadionu Miejskiego. I najważniejsze, to nie jest wydarzenie do oglądania z trybun. Uczestnik wchodzi w działania, pracuje obok ludzi, którzy na co dzień realizują zadania w służbach i jednostkach specjalistycznych.
1: Zmierzam do tego, że wspomina Pan o uczestnikach. Czy mówiąc o uczestnikach, ma Pan na myśli osoby, które na Cerberusa się zapisały, czy także o mieszkańcach, którzy po prostu będą mogli w niektórych elementach wziąć udział? Jeżeli będziemy my jako mieszkańcy mogli wziąć udział w niektórych elementach, to gdzie my możemy po prostu wejść i co możemy w tych dniach my jako ludzie z zewnątrz zobaczyć?
0: Oczywiście, że tak. Impreza, która będzie się odbywała w tych 2 dniach pod nazwą Cerberus, będzie otwarta dla lokalnej społeczności oraz gości, którzy będą chcieli to zobaczyć z zewnątrz. I tak jak wspomniałem wcześniej, całym sercem będzie 3MK Arena. Będzie można tam odwiedzić konferencję bezpieczeństwa, strefę

0: edukacyjną i obserwować wybrane działania zespołów. Ogromnie ważnym punktem jest otwarta strefa pierwszej pomocy. Tak jak wspomniałem wcześniej, będzie prowadzona przez ratowników medycznych Ostrowskiego WOPR-u. Dostępna będzie ona przez oba dni, bez zapisów, bez biletów dla każdego. Bo wiecie, możemy zaprosić najlepszych instruktorów świata, ale jeśli ktoś leży w centrum miasta z zatrzymaniem krążenia, to ratunek nie przyjdzie od US Army. Ratunek przyjdzie od człowieka, który stał obok i wie, co zrobić. Dlatego postawiliśmy tutaj bardzo mocno na udzielanie, pokazanie, jak należy w profesjonalny sposób udzielić pierwszej pomocy. To jest tak naprawdę dla nas misja, żeby Ostrów po tym weekendzie miał setki ludzi, którzy realnie potrafią ratować życie. Cerberus ma zainspirować, ale jednocześnie dać ludziom konkretne kompetencje.
1: Wróćmy na chwilę do samych uczestników, osób, które na Cerberusa się zapisały. Nieodzownym oczywiście elementem tego eventu są też psy. I wspomina Pan o kilku modułach w ramach których będą one szkolone i są to rzeczy, że tak powiem, hasłowe. Jakby mógł Pan trochę dokładniej powiedzieć, co na przykład takie psy będą robiły? Jak my na przykład będziemy, co my będziemy mogli też pod tym kątem zobaczyć?
0: Tak jak wspomniałem wcześniej, cały Cerberus, cała platforma została podzielona oprócz tego centrum, które będzie się odbywało w arenie. Zostało podzielone to na 5 modułów symulacyjnych dla psów. Psy będą realizowały zadania takie, jakie wykonują w prawdziwych działaniach operacyjnych. Bo pamiętajmy, że Cerberus. Jest to platforma szkoleniowa, która łączy środowisko cywilne i cywilne i służbowe. I tak pierwszą, taką najmocniejszą grupą będzie obrona. Pracujemy wtedy nad kontrolą, nad reakcją na zagrożenie, nad ochroną przewodnika, działaniem pod presją. W detekcji, czyli rozpoznawaniu źródła zapachowego, wskazywania źródła zapachowego, psy będą wyszukiwać określone zapachy w obiektach, pojazdach, przestrzeniach infrastrukturalnych. Jeśli chodzi o tropienie, zespoły będą prowadziły działania poszukiwawcze i będą pracować na śladzie człowieka, głównie w obrębie ośrodka Piaski Szczygliczka, gdzie tak naprawdę w tym elemencie bardzo istotną rolę będzie odgrywał nasz ostrowski WOP. Z uwagi na fakt, że fundacja nasza Pakta K9 ma podpisane porozumienie i jest to nasz partner statutowy. Będą też scenariusze w obiektach zamkniętych, działaniach w terenie miejskim. Na pewno jednym z takich elementów będzie detekcja, gdzie ludzie niestety, ale na teren infrastruktury Orlenu, gdzieś tam nawet z boku nie będą mogli dojść. Chciałbym tutaj jako prezes też fundacji mocno zaznaczyć i powiedzieć, że cały Cerberus to nie jest pokaz. Będą to realne scenariusze szkoleniowe oparte na doświadczeniach ludzi, którzy pracowali w działaniach operacyjnych i bojowych. Na dzień dzisiejszy jesteśmy za tym, żeby pokazać każdemu człowiekowi, który stoi tak naprawdę z boku, przy wykorzystaniu psów, ich umiejętności, przy doświadczeniu ludzi, którzy na co dzień przy tym pracują, w tym sektorze, naprawdę niejednokrotnie można uratować ludzkie życie.
1: Czyli tak trochę konkludując, uczestnicy, cywile i służby będą się szkolić, a my będziemy mogli jako osoby w cudzysłowie z zewnątrz trochę podpatrzeć, jak to szkolenie wygląda, tak? Dobrze rozumiem?
0: Dokładnie tak, tak to wygląda, taki jest też tego zamysł, stąd nie zamknęliśmy tego tej platformy tylko, traktując to jako szkolenie dla osób, które się zarejestrowały, zapisały do tego szkolenia, tylko podjęliśmy decyzję, że tworzymy to szkolenie jako szkolenie otwarte, żeby każdy, kto chciał realnie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, mógł przyjść w rejon areny i zobaczyć od ranka soboty, jak to wszystko będzie ewoluowało przez 2 dni.
1: Wspomina Pan też o kilku lokalizacjach na terenie miasta. Czy w związku z Cerberusem możemy spodziewać się na przykład jakichś utrudnień w ruchu chociażby?
0: Powiem szczerze, że nie zakładam jako główny tutaj organizator, z uwagi na fakt, że nie jest to pierwsze wydarzenie, które jest realizowane przez nas. Mamy to tak odpowiednio zabezpieczone i koordynowane, aby uniknąć oczywiście utrudnień z uwagi na przeprowadzanie tego typu scenariuszy. Niemniej muszę wspomnieć, że może być gdzieś sytuacja, że państwo, ludzie, przechodnie, gdzie będą widzieć natężenie ruchu, przyczepy z samochodami przemieszczającymi się w odpowiedni sektor, ale na pewno będzie to tylko chwilowe i bardzo w tym momencie chciałbym też prosić o wyrozumiałość przez te 2 dni. Ostrów się stanie naprawdę wyjątkowym miejscem na mapie Europy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. My już wiemy, że po pierwszej edycji oczy świata są skierowane i będą w tych dniach na pewno na to, co będzie się działo w naszym Ostrowie.
1: Jednym z punktów programu jest inscenizacja zamachu terrorystycznego. Czy mógłby Pan powiedzieć kilka słów więcej na ten temat? Jak, gdzie to będzie wyglądać?
0: Oczywiście. Generalnie będzie to przeprowadzone w rejonie centrum całego Cerberusa, w samym sercu

0: wydarzenia, czyli w rejonie 3MK Areny. Na pewno będą tam strefy wydzielone, gdzie nie będzie można wejść, ale będzie na pewno można gdzieś z boku stanąć i podpatrzeć, jak to realnie będzie wyglądało. Będzie to podzielone na 2-3 sekwencje. Te sekwencje, które będzie można zobaczyć oczywiście na zewnątrz, wszyscy Państwo, którzy przyjdą w tym czasie, oczywiście będą mogli to zobaczyć. Natomiast część epizodu będzie realizowana już w samym środku budynku.
1: Nie jest to pierwsza edycja, pierwsza Wybrzeże, druga Ostrów. Jak nie mam plany są dalsze i ta druga ostrowska nie będzie ostatnią, prawda?
0: Od początku budujemy Cerberusa jako projekt długofalowy. Z uwagi na nasze doświadczenie, naszą ambicją jest stworzenie jednej z najważniejszych platform bezpieczeństwa i szkolenia zespołów K9 w Europie Środkowej. Chcemy rozwijać kolejne moduły, zapraszać następne delegacje, zwiększać poziom realizmu, scenariuszy i jeszcze mocniej angażować mieszkańców w edukację. Zainteresowanie, proszę mi wierzyć, jest ogromne. Już teraz dostajemy zgłoszenia z kolejnych krajów, które chcą wysłać swoje zespoły. Limity miejsc pozostają twarde. Pracujemy w realnych, bezpiecznych grupach, dlatego liczy się również kolejność zgłoszeń. Na dzień dzisiejszy list

zaangażować mieszkańców w edukację. Zainteresowanie, proszę mi wierzyć, jest ogromne. Już teraz dostajemy zgłoszenia z kolejnych krajów, które chcą wysłać swoje zespoły. Limity miejsc pozostają twarde. Pracujemy w realnych, bezpiecznych grupach, dlatego liczy się również kolejność zgłoszeń. Na dzień dzisiejszy list

0: K9, Cerberus K9.org i tam będzie można zapoznać się z całym planem. Jest tam wszystko bardzo, bardzo rzetelnie i skrupulatnie rozpisane.
1: Myślę, że dość istotne jest, żeby to jeszcze raz wybrzmiało. Zapisać, zarejestrować się, jak rozumiem, mogą nie tylko osoby związane stricte ze środowiskiem służb mundurowych.
0: Dokładnie tak. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest to połączenie platformy sektora służbowego i cywilnego. Jako organizator mogę zagwarantować Państwu jedno, że każdy, kto przyjdzie, kto zobaczy, jak to wygląda, na pewno wyjdzie z Cerberusa z zupełnie innym spojrzeniem na bezpieczeństwo, odpowiedzialność i współpracę przede wszystkim człowieka z psem. A wszystkich zainteresowanych udziałem, tak jak wcześniej wspomniałem, zapraszam na oficjalną stronę wydarzenia cerberusk9.org. Tam znajdziecie cały program, rejestrację i bieżące informacje. Do zobaczenia 13-14 czerwca w Ostrowie.
1: Jaki jest limit miejsc?
0: Limit miejsc 250.
1: No to jeszcze na sam koniec takie 2-3 słowa od organizatora. Dlaczego warto w tych dniach w Ostrowie być? I dlaczego warto wziąć udział w Cerberusie? Przyjść, zobaczyć.
0: 13-14 czerwiec. Dlaczego warto? Powiem szczerze, w mojej ocenie pierwsze manewry tego typu w tej części Polski, na taką skalę, z tak szerokim potencjałem, jeśli chodzi o sektor bezpieczeństwa. Przyjazd 15 delegacji, 7 krajów, instruktorzy międzynarodowi, naprawdę warto, poziom światowy. Warto zobaczyć, jak pracują zagraniczni specjaliści, jak dzielą się wiedzą. Warto posłuchać również też i ludzi, prelegentów, którzy będą na miejscu, którzy tak naprawdę mają potężny bagaż doświadczenia, jeśli chodzi o cały sektor bezpieczeństwa obrony cywilnej.
2: Powiedział nam organizator Mariusz Lis, z którym rozmawiała nasza reporterka Jagoda Moś, pan Radio SK z medialnym partnerem tego wydarzenia. I już teraz Was na nie zapraszamy. Co ważne, w tych lokalizacjach, takich jak 3MK Arena i na Stadionie Miejskim, będzie można te szkolenia oglądać i wstęp będzie darmowy. A więcej informacji oczywiście cały czas na antenie i na stronie SK.pl.
3: SK Ostrów Kalisz News.
4: Jagoda Moszpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrów Kalisz. Dziś zabieramy Was do Mikstatu, a konkretnie na wzgórze cmentarne, gdzie stoi drewniany kościół Świętego Rocha. To właśnie tam co roku odbywa się wyjątkowy obrzęd błogosławieństwa zwierząt. Skąd się wziął i co wyróżnia ten kościół? Posłuchajcie rozmowę z regionalistą i burmistrzem Mikstatu, Henrykiem Zielińskim.
5: 18 wiek, a tak naprawdę znów niespodzianka. Ten kościół, który dzisiaj widzimy, postawiono w 1786 roku, ale jako kościół odbudowany w miejscu poprzedniego, który stał lat kilkadziesiąt. Obraz Świętego Rocha to jest 1707 rok, a zatem początek XVIII wieku. Mówimy o ziemi królewskiej. Przywilej króla Augusta II dla Mikstatu wydany mówi o tym, żeby dziesięciny przekazywać proboszczowi na Świętego Wojciecha i na Świętego Rocha. To jest 1713 rok, czyli gdzieś tam te początki XVIII wieku pokazują, że ten kult już był. Kościół pierwotnie wzniesiony jako wotywny, czyli dziękczynny, miejsce dziękczynienia za uratowanie miasta od zarazy. Wówczas to była cholera. Choroba, której tak na dobrą sprawę nie umiano zdiagnozować. Skąd ona się bierze? Sądzono według ówczesnej wiedzy, że z powietrza. Czyli żeby tej choroby pozbyć się, trzeba było oczyścić powietrze. No ale jak oczyścić powietrze? Problem nie występujący tylko w Mikstacie. Problem, który występował w miastach Europy, gdzie mamy wąską, ściśniętą zabudowę. I na przełomie XVI i XVII wieku już powstawały w europejskich miastach tak zwane towarzystwa powietrzne. One nie zajmowały się lotami. Te towarzystwa zwalczały morowe powietrze w tych miastach. Jak to robiono? Jak zwalczyć morowe powietrze? Dzisiaj byśmy włączyli klimę. Okej, dobra, na filtrach jeszcze mamy coś tam. Ale wówczas biciem w dzwony, rozpalaniem ognisk, w których palono różne kwiaty, rośliny, które dawały jakiś intensywny zapach, oraz przepędzając zwierzęta ulicami tych miast, żeby zwierzęta biegnąc wychwytywały to morowe, niedobre powietrze. Stąd właśnie, z tego właśnie źródła jest Pampaluna. Tam jako gonitwa byków dzisiaj i zresztą nie ku czci Świętego Rocha, a w Mikstacie to pozostało jako procesja zwierząt z poświęceniem tych zwierząt, pokazaniem tej jedności

świata zwierząt, przyrody i ludzi, ale właśnie to źródło jest w tym przepędzaniu morowego powietrza. I efektem tego było również postawienie tego kościoła. Ja sądzę, że to był koniec XVII wieku, początek XVIII. Niestety nie zachowały się księgi metrykalne. Nixon ma bardzo

średniowiecza. I efektem tego było również postawienie tego kościoła. Ja sądzę, że to był koniec XVII wieku, początek XVIII. Niestety nie zachowały się księgi metrykalne. Nixon ma bardzo

mistrzów. Niestety nie mamy ksiąg dotyczących zgonów. One sięgają dopiero 1740 roku, więc te najstarsze księgi, ponoć urzędnicy pruscy zabrali je, bo tam były również zapisy dotyczące śmierci, odnotowane zgony czarownic, bo i takie rzeczy w Miksacie miały miejsce, czyli sądy nad czarownicami. Tam miejscowi księża starali się to zwalczać. Pruscy urzędnicy zabrali te księgi i dlatego nie możemy również dojść do dokumentów dotyczących epidemii, kiedy te epidemie dokładnie były. Ale według mnie to jest koniec XVII wieku, początek XVIII, gdzie Kościół Świętego Rocha powstaje. I to była kaplica. Kaplica poświęcona świętemu Rochowi, bo zresztą legenda mówi, że jeden z mieszkańców Miksatu, mając chorą żonę, wiózł ją do lekarza do Ostrzeszowa. I na wzgórzu pojawił mu się właśnie, przy wyjeździe z Miksatu, na tym wzgórzu pojawiła mu się postać świętego Rocha, która do niego przemówiła: módlcie się za moją przyczyną, na pewno będziecie uzdrowieni. On wrócił, rzeczywiście ta żona wyzdrowiała, no i na pamiątkę tego wzniesiono tą kaplicę świętego Rocha. Ona po jakimś czasie już była zrujnowana, tak jak zresztą w księgach odnotowują, że ludzie zapomnieli o tym, żeby dbać o tą kaplicę, no bo już zdrowie wróciło, jeszcze nie myśleli o tym, że kiedyś COVID przyjdzie i zapomnieli o tym kościele, ale przyszedł ksiądz Łapczyński na proboszcza, który ten kościół odbudował. Po nim przychodzi ksiądz Marszałkowski, niesamowita też postać, bo on dokonuje rzeczy bardzo ważnej,

0: funkcjonariusz. Tylko że one miały ograniczenia obszarowe. Po jakimś czasie już warunki higieniczne nie pozwalały na pochód. I tak mieliśmy również w Niksacie, ale w Niksacie była już ta kaplica świętego Rocha. I co ciekawe, ten cmentarz świętorochowy, on już funkcjonował, tylko rzadko tam dochodziło do pochówków w 1750 roku. To jest jeden z najstarszych cmentarzy w Polsce. Żadna tam Rosa w Wilnie, Łyczaków czy inne Powązki. 1750 rok odnotowany jako cmentarz u świętego Rocha w dokumentach. Ale żeby wszystkich ludzi, żeby już to było powszechne, te pochówki, no trzeba było jakoś tych ludzi przekonać. No jak do tych ludzi dotrzeć, jeżeli oni mają tam dziadka pochowanego przy kościele farnym, ciotkę, wuja, mamę? Ksiądz Marszałkowski, no dziwne zrządzenie losu, to był rodowity Miksacza, który trafia do Miksaty na proboszcza. On tych ludzi zna, on potrafi do nich dotrzeć. On do tego kościoła świętego Rocha dobudowuje, do tej kaplicy, dobudowuje wieżę. Może nic takiego. Dobudowuje wieżę, tam zresztą funduje dzwony. Uwaga, zachowane do dzisiaj oryginalne dzwony. I on tym ludziom pokazuje, słuchajcie, to też jest kościół. No bo oni wychodzili z założenia, ale tam mamy się chować, za miastem, tu jest ziemia poświęcona, a tam... No kocham, kto się chował za miastem? Panie lekkich obyczajów, złodzieje. I nagle oni mają przejść w inne miejsce. On im musiał pokazać, że to jest kościół. Jak oni nie zobaczyli, że to jest budowla, widać, że to jest kościół, okej. Zaczęli akceptować to. I zrobił jeszcze jedną rzecz. Jego poprzednik, proboszczy w Miksacie chowano pod podłogą w kościele przed ołtarzem. I jego poprzednik tak był pochowany jeszcze w kościele. Nie? Natomiast on już kazał się pochować też w kościele świętego Rocha. I od tego momentu proboszczowie Mikstacy są chowani właśnie na cmentarzu świętego Rocha. W kościele jest pochowanych trzech proboszczów Mikstacji. Właśnie pierwszy to był ten ksiądz Łukasz Marszałkowski. I następnie już też tam są chowani. I w sposób taki łagodny przekonał mieszkańców Mikstatu i oni od tego momentu już tylko tam pochówki na cmentarzu świętego Rocha. Dzisiaj, gdy tam wchodzimy do kościoła świętego Rocha, no to tam mamy, tak wspomniałem, ten obraz z 1707 roku, unikalny. Świetny obraz. Natomiast mamy też zestaw wielu płaskorzeźb, które były przeniesione z kościoła ze starej fary. Bo gdy starą farę przebudowywano w Miksacie, to nabożeństwa przeniesiono do świętego Rocha. No w Miksacie było to szczęście, że mieliśmy kościół świętego Rocha, gdy wyburzano starą farę. Tego na przykład nie było w Ostrowie i dlatego w Ostrowie fara została wybudowana obok starej drewnianej fary i dlatego ulica Kościelna nie wychodzi w Ostrowie do fary, a w Miksacie ulica Kościelna z rynku wychodzi do fary, bo można było przenieść nabożeństwa do kościoła świętego Rocha. Gdyby w Ostrowie był kościół świętego Rocha, to prawdopodobnie fara by stała przy ulicy Kościelnej i nie byłoby tego problemu, że stoi przy ulicy, powiedzmy, Wiosny Ludów, na wprost Wiosny Ludów. Te elementy, które przeniesiono z fary w Miksacie przy budowie nowej fary, one tam pozostały i dlatego oprócz tych płaskorzeźb, które są na ścianach, również jest chrzcielnica. Piękna XVIII-wieczna chrzcielnica, co jest niezgodne z prawem kościelnym, ponieważ prawo chrzcielnicy zgodnie z prawem kanonicznym to jest tylko kościół parafialny. A Święty Roch nie jest kościołem parafialnym. Słyszałem, że tam były chrzty udzielane. Nie chcę ich kwestionować, żeby tych ludzi gonić z powrotem do chrztu w kościele parafialnym, ale z tego co wiem, to zgodnie z prawem kanonicznym prawo chrzcielnicy przysługuje tylko kościołowi parafialnemu, a nie kościołowi filialnemu, takiemu jak kościół świętego Rocha. Natomiast jest to taka pozostałość po starej farze w Miksacie. No i unikalna rzecz, bo ten obrzęd świętego Rocha odpustu błogosławieństwa zwierząt, to trzeba powiedzieć, że ten kult cały czas jest żywy. Mamy szkołę świętego Rocha. Dzieciaki przychodzą co miesiąc, 16 każdego miesiąca odbywają się zajęcia w szkole świętego Rocha. Pani doktor Małgorzata Strzelec znakomicie to prowadzi, pomysł księdza kustosza Ordziniaka. Dzieciaki przychodzą. Ten kult jest żywy. To nie jest tylko odpust odbywający się 16 sierpnia. To żyje przez cały rok. I sam odpust, błogosławieństwo zwierząt, jako pierwsze w Wielkopolsce wpisane na listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ten kult żyje.
1: SK Ostrów Kalisz.
2: 90 lat temu narodziło się krwiodawstwo w Polsce. Kluczową rolę w jego rozwoju odegrał polski Czerwony Krzyż. O historii krwiodawstwa w Polsce mówi nam Janusz

0: Sibiński, prezes Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK.
1: To w tym roku obchodzimy 90-lecie krwiodawstwa. Jak to wszystko?
2: Tak, to do czasy zdawało się zamierzchłe, bo to jest 20-lecie międzywojenne, 1935 rok. W Warszawie przy Szpitalu Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża powstała pierwsza w Polsce placówka pobierania i przetaczania krwi. Oczywiście tu mówimy o krwiodawstwie w Polsce, nie mówimy jeszcze o krwiodawstwie honorowym. Żeby to mogło się w ogóle zadziać, to też trzeba było się cofnąć jeszcze troszeczkę wcześniej, czyli do początku XX wieku i do odkryć, które umożliwiły w ogóle ratowanie życia za pomocą pozyskanej od innej osoby krwi, czyli mówię tutaj o odkryciu grup krwi, czyli 1901, później czynnik RH, zasady dziedziczenia, więc te takie naukowe osiągnięcia dały podstawy do tego, by można było skutecznie podjąć wysiłek z jednej strony organizacji krwiodawstwa, czyli pozyskania tego leku, jakim jest krew, a z drugiej strony, żeby skutecznie można było ratować ludzkie życie. Tak, czyli tak jak powiedziałem, Warszawa, Szpital Główny Polskiego Czerwonego Krzyża przy Smolnej 6, pierwsza placówka pobierania krwi, krwiodawstwo, które opierało się wówczas przede wszystkim na krwiodawstwie płatnym, takie jakby sytuacje, które były naturalne, to, że rodzina chorego czy na sobie gdzieś tam próbujące pozyskać krew, szukały dawców albo wśród studentów, albo gdzieś tam innych osób, które właśnie za odpłatnością oddawały krew. Polski Czerwony Krzyż od początku, oprócz tego, żeby zaczął rozwijać jakby krwiodawstwo, także zaczął promować samoleczenie krwią. Stąd już rok później kolejna placówka w Łodzi. I sukcesywnie te placówki aż do rozpoczęcia II wojny światowej się rozwijały. Natomiast później wiadomo, okres wojenny spowolnił te procesy. Po II wojnie światowej kolejne placówki były tworzone przez Polski Czerwony Krzyż. Tak było do przełomu lat 40. i 50., kiedy wszystkie ówczesne stacje krwiodawstwa zostały przejęte przez państwo zgodnie z ówczesnymi tendencjami, tak to się zadziało. Natomiast w 1958 roku Polski Czerwony Krzyż został jakby ustawowo zobowiązany do promowania już idei honorowego krwiodawstwa, do pozyskiwania dawców i promowania idei honorowego krwiodawstwa. To takie w ogóle wielkie uproszczenie, natomiast ten czas to także całe procesy budowania świadomości społecznej, tak jak powiedziałem, akcje takie edukacyjne, akcje w przestrzeni, oczywiście zdarzały się też akcje pozyskiwania dawców honorowych, czyli takiej akcji chociażby oddawania krwi dla potrzeb wojska. Wiemy, że II wojna światowa to już w ogóle szczególny okres, kiedy ta ofiarność też była związana z tą sytuacją wojenną. No, inne metody, inny świat po prostu.
1: A jak kiedyś wyglądały metody pobierania krwi?
2: To zupełnie musimy też mentalnie cofnąć się do możliwości, jakie wówczas były. Po pierwsze, w wielu sytuacjach była ta bezpośrednia transfuzja, czyli pomiędzy dawcą a biorcą, ale to też było takie zbieranie krwi do szklanych pojemników, krótki okres przechowywania i to, co najważniejsze, to nie było tych możliwości frakcjonowania krwi, czyli praktycznie krew była wykorzystywana tak jak została pobrana. Dzisiaj ta sytuacja jest zupełnie inna. My dzisiaj wiemy, że jedna donacja, czyli jedna porcja pobranej krwi może być wykorzystana bardzo różnie dla różnych chorych. Może uratować życie trzem osobom, bo my oddzielnie możemy potraktować krwinki czerwone, oddzielnie płytki, oddzielnie osocze, w zależności od tego, jaka jest potrzeba zastosowania leczniczego poszczególnych składników krwi, jest taka możliwość. Oczywiście kwestie samego bezpieczeństwa dawców, badań, to dzisiaj mamy już tak rozwinięte, że możemy powiedzieć, że proces jest w pełni pod kontrolą, pełni bezpieczny. Wtedy było to raczkowanie.
1: A jeżeli chodzi tutaj o Kalisz, jak wyglądało o rozwój krwiodawstwa?
2: Znaczy, w Kaliszu stacja krwiodawstwa powstała już po II wojnie światowej. Doktor Pniewski ją tworzył. Zresztą ta taka tablica pamiątkowa znajduje się w środku obecnie budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiodawczyństwa. A więc to już mieliśmy późniejszy okres. Te pierwsze, które były, to był właśnie Warszawa, Łódź, po II wojnie światowej Poznań, więc raczej te duże ośrodki takie aglomeracyjne.
0: W Polskim Czerwonym Krzyżu działa blisko 800 klubów honorowych dawców krwi PCK.
3: SK Ostrów Kalisz News.
0: Jako Damoszpan zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrów Kalisz. Coraz więcej osób korzysta z terapii z udziałem zwierząt. Kto

0: powinien wybrać hipoterapię? Na czym polega dogoterapia? A dla kogo najlepsza będzie alpakoterapia? Dziś o zwierzęcych terapiach rozmawiamy z Magdaleną Cieśla z Ośrodka Rehabilitacji i Rekreacji na Wzgórzu w Parzynowie w powiecie ostrzeszowskim.
1: To zaczęło się od hipoterapii, dogoterapii, czyli na początku konia miałam gdzieś na hotelu i tam sobie zaczynałam tę hipoterapię prowadzić małymi kroczkami. Dogoterapia to była głównie, jeździłam do szkół, do szkoły specjalnej, do domu dziecka, do różnych właśnie takich ośrodków. No i później w tym 2012 roku udało mi się tam wyremontować to miejsce, ponieważ to takie moje miejsce na ziemi, które pokochałam, kupiłam i krok po kroku sobie tam robimy, upiększamy. No i tam przeniosłam konie i tam zaczęłam też dodatkowo prowadzić jazdę konną. Tak naprawdę zaczynałam głównie od dzieci, czyli dogoterapia, no to jeździłam głównie do szkół, do przedszkoli.

0: psem. Z alpakami byliśmy, właśnie zaczęłam z tą, że ja połączyłam dwie pasje, czyli pracę z osobami niepełnosprawnymi i zwierzęta, bo zwierzęta są moją miłością od dziecka, więc taki pomysł mi wpadł właśnie te lata temu. No i hipoterapia jest to terapia na koniach, ale też z udziałem koni, przy udziale koni, czyli nie jest koniecznością wsiadania na konia, bo tak jak na przykład osoby starsze, no to nie wsiadamy na konia, to wtedy robimy terapię taką bardziej kontaktową. Dogoterapia, no to jest to terapia z psami, w udziale psów, gdzie też właśnie od razu powiem, o co tam chodzi, bo dużo osób ma takie wyobrażenie, że to ten pies jest tak cały czas, jak te wszystkie dzieci, taki przytulany, oblegany, ale to nie o to chodzi, bo tak naprawdę no pies by psychicznie nie wytrzymał, nie? Czyli ten pies jest, on jest takim, no staje się tym przyjacielem takim bardzo, bardzo dla tych dzieci i on jest motywatorem. Czyli na przykład jak zajęcia zaczynamy, zawsze jest takie uczą się dzieci takiego poczucia obowiązku, czyli one dbają o tego psa. Na wszystkie krótkie czesanie, na karmienie, napojenie, w dużej formie karmimy, czyli na przykład no proste ćwiczenia liczymy, to smaczki takie do miseczek, kolorowych, wielkości misek, orientacja przestrzenna, czyli na przykład miseczka jest na krześle, pod krzesłem, za przed i dzieci robiąc to dla psa, szykując jedzenie, nie myślą o tym, że one teraz ćwiczą, że muszą się czegoś uczyć, tylko to jest dla nich taka zabawa, one robią coś dla tego psa, a przy tej okazji nawet nieświadomie się uczą takich dla nich ważnych rzeczy.
1: To jakie psy na przykład są najlepsze w tego terapii?
0: Ogólnie nie ma tak, że ta rasa i tylko ta, bo może być zwykły kundelek. Ważne są predyspozycje. Wiadomo, są rasy, które są nie predysponowane, czyli te z tych takich ostrzejszych, tak, typu tam Rottweiler, Doberman. Chociaż nie jest powiedziane, że trafi się jakaś taka perełka. Ale no to musi mieć pies predyspozycje, bo wiadomo, że czasem są dzieci z autyzmem, z różnym stopniem autyzmu i zdarzyło się naprawdę się, no, mimo takiego mojej takiej uważności bardzo, bardzo, bo dbam o te moje zwierzaki, żeby się nic nie stało, no to czasem były sytuacje,

został albo odepchnięty tak nagle, albo uszczypnięty. Więc kilka takich sytuacji było. No w takich sytuacjach ktoś musi być naprawdę taki, że nie zareaguje, nie ogryzie się, nie? Bo no było właśnie ten mój taki produkt, który już w świętej pamięci pierwszy z którym zaczynałam. No po prostu zapiszczał, zawsze odchodził, nie? I no, to takie są sytuacje, że muszą się przed dyspozycji wiadomo, że jest to tylko zwierzę i mimo tego, że ja w szkole

usocjalizowany pies, czyli nie taki przypadkowy, który nie wiadomo co przeszedł. Oczywiście, że może być, może się trafić taki pies nawet ze schroniska, który będzie aniołem i będzie super, no ale to jest taka już bardziej loteria, nie? Jak wiadomo, że z hodowli też może się trafić, który nie będzie miał tej cierpliwości, no ale jednak...

0: który jest taki bardzo, bardzo taki do przodu, że on może być niekoniecznie, nie może być też taka całkiem czamajka, który będzie, może być strachliwy, nie? Może się właśnie bać, tak nie wiem, jak wszystkich przyszłych. Obecnie mamy dwa labradory, jednego Golden Retrievera, chociaż Golden jest już staruszkiem i już ma tak od 2 lat około emeryturkę, czyli on już nie jeździ. Ewentualnie jak mamy właśnie gości w ośrodku, czyli na przykład z Domu Pomocy Społecznej mieszkańcy przyjeżdżają, no to wtedy sobie właśnie z tymi starszymi osobami ten nasz staruszek super się sprawdza. Czyli ten Golden, dwa labradorki i jeden taki mieszaniec. I właśnie ten mieszaniec też fajnie się nadaje, chociaż jego to też muszę tak właśnie obserwować i świadomy, czyli to trzeba jednak właśnie umieć obserwować te psy, bo on tak, nada się do indywidualnych zajęć, czy tam powiedzmy 2, max 3 osoby, ale już do takiej większej grupy nie, bo to już jest dla niego zbyt duży stres, nie? Czyli ten marszalek nasz to tak sobie jedynie do wybranych, na te labradory. Właśnie dlatego tak najbardziej predysponowane są labradory, bo one są bardzo odporne psychicznie. One mogą dużo wytrzymać. Zawsze szkolenie jest, odbywam szkolenie. Ja wcześniej jeździłam do Wrocławia do takiej mojej koleżanki, która jest behawiorystą i super trenerem. Już później kolejne to już sama sobie szkoliłam, bo już tą wiedzę, jak przygotować do dogoterapii, to już robiłam sama. Jak jakiś miałam problem, to oczywiście zawsze do się mogę zwrócić. Są egzaminy na psa dogoterapeutycznego, które ogólnie nie jest to wymóg taki prawny, że musi ten pies mieć, ale można sobie dla własnego sprawdzenia robić co roku, można rzadziej. I właśnie jest taki egzamin, czy tam ileś jest zadań, chyba 12 było, i ten pies właśnie, jeśli przejdzie te wszystkie zadania, no to dostaje taki certyfikat psa terapeutycznego. No i tam właśnie w tych zadaniach jest między innymi, że ktoś z komisji tu ściśnie łapkę, tu pociągnie za ucho, no i patrzą, czy jest jakaś reakcja, czy nie, nie? Taka właśnie agresywna. Przy dzieciach z różnymi niepełnosprawnościami nie da się takiego sobie scenariusza, że się trzymam od deski do deski. Wiadomo, mam sobie zawsze jakiś plan, ale czasami trzeba zmodyfikować dane ćwiczenie, czyli jak widzę, że to jest za trudne, to idę troszeczkę ułatwiam to i cały czas na bieżąco staram się obserwować. Nie? Właśnie też jakie potrzeby, które dziecko potrzebuje więcej takiego, bardziej takiego wyciszania, relacji, czyli ta obecność tego psa i takie właśnie, no jest to głaskanie, oczywiście jest przytulanie, ale nie cały czas, żeby też ten pies psychicznie miał ten komfort. A niektóre dzieci takie właśnie bardziej sprawne, no to już więcej tak usprawniamy i ruchowo.
1: Lepiej indywidualnie czy grupowo? Czy można w ogóle to sklasyfikować?
0: Kurczę, trudne, znaczy właśnie to jest trudne. Zależy. Czy do których dzieciach jest lepiej być jeden na jeden, a przy niektórych jest fajnie drugi grupy, można wtedy fajnie takich zadań, takich grupowych, jakieś troszkę rywalizacji wprowadzić, no takich a la zawody, jakieś takie rzeczy. Czyli w sumie czasem tak.
1: To troszeczkę o dogoterapii już porozmawialiśmy. Kolejną z form terapii, która myślę, że jest w ogóle takim fenomenem trochę, jest alpakoterapia. Mm-hmm. Proszę mi powiedzieć, czym jest alpakoterapia i jak te alpaki znalazły się u Pani w ośrodku? I też, czy to są na przykład głównie zajęcia, warsztaty, nie wiem, czy tak też można to nazwać, skierowane do dzieci, do dorosłych? Jak to wygląda?
0: Alpaki, no właśnie to było kolejne takie moje marzenie po tym, jak zrobiłam kursy hipoterapii i zakupiłam tego pierwszego konika, później dogoterapii. Więc tak właśnie mówię, kurczę, te alpaczki też się takie robiły powoli, teraz popularniejsze, więc wyczytałam trochę o tym i kupiłam 2 chłopców. Właśnie, no bo było też takie, a czemu nie weźmiesz sobie samiczki, żeby mieć małe, tylko to też jest tak, jak jest samica w ciąży, to już zajęcia, to już jest stres. I tak stwierdziłam, że albo jedno, albo drugie, albo hodowla, albo terapia. No głównie, wcześniej mieliśmy tak, że to były głównie spacery. Głównie spacery, karmienie, taki po prostu kontakt, bo alpak da się jakiś sztuczek nauczyć, ale nie wytresuje się aż tak jak psa, bo on nie będzie, alpaka nie będzie taka wierna i taka za człowiekiem, bo to jest jednak bardziej takie dzikie zwierzę. Ale wiadomo, że da się je oswoić, one są, my mamy Deosia, który daje całuski, trzeba nie widziała, ja ten brązowy, to jest się taką marcheweczkę może on zaraz tam skidaje. Także da się je tak fajnie socjalizować, ale zawsze no nie będzie to takie zwierzę, które będzie chodzić jak pies za nami i aż tak przywiązane, nie? Ale też to jest właśnie głównie taki, że to jest takim fenomenem alpak, to chyba takim głównym, to że jak się spojrzy w te pyszczki takie słodkie, to się po prostu się człowiekowi zaraz poprawia humor. I to jest takie główne to, co moim zdaniem te alpaki mają. Plus to, że one ta ich wolna jest alergiczna, czyli jej na przykład dziecko ma uczulenie na sierść psa czy konia, to może skorzystać z alpakoterapii, bo to nie uczula ta wełna. No to i miękkość tej wełny w ogóle, to właśnie podczas tego głaskania, to zatapianie w tej wełnie, jak się tak właszczenie ta rączka zatapia, to jest też już samotą przyjemne. No właśnie można jakiś kurczyczek, można coś w tym stylu. I tak samo można robić zadania na zasadzie dogoterapii, czyli są alpaki, przywitamy się, nakarmimy, pogłaszczamy, bo będziemy razem i znowu robimy coś dla nich, ucząc się przy tym. No i właśnie cały czas jest ten kontakt, ale jest też właśnie taka terapia obok, czyli są te różne ćwiczenia. No i tutaj też i do dzieci, i do dorosłych, do osób starszych, no teraz byśmy, bo my wcześniej robiliśmy tylko w ośrodku, nie jeździliśmy z alpakami, jakoś tak nie było czasu w sumie ich tak do tego przyzwyczajać i bo też tych zajęć dosyć dużo mamy, więc dopiero tak w sumie w tym poprzednim roku zaczęliśmy, bo pojechaliśmy do PCPR-u, tam była akurat mniejsza grupka i fajnie się, naprawdę super się alpaki sprawdziły. No i później właśnie z Domu Pomocy Społecznej Rzeczy jesteśmy zaproszeni na Dzień Babci i Dziadka. Tam była duża grupa, ale no chłopaki się naprawdę super się spisali, później chodziliśmy też po pokojach do osób leżących. Także radość tych osób no, była niesamowita. To jest sama obecność tych zwierząt. W ogóle właśnie to jest fenomen zwierząt. Czemu, dlaczego one właśnie tyle dają, co ja tak to bardzo wierzę, bo podstawa przede wszystkim zwierzę nie ocenia. Ja na przykład na psychoterapii wsiada dziecko bez nogi czy bez rączki. Jak my widzimy takie dziecko, to tak on świetny, zaraz sobie coś tam myślimy. No i ono to czuje. Bo człowiek czuje, jak ktoś tam sobie coś... Często da się to uczyć. Dla zwierząt nie ma znaczenia, czy ktoś jest taki, a ten jest taki. Każdy jest równy, nie? I to jest też takie bardzo ważne, że dzieci czują się równe, a nie gorsze. Nie wiem, jak to jest.
1: A czy można powiedzieć o jakichś takich uniwersalnych korzyściach płynących ze wszelkiego rodzaju zwierzęcych terapii? Bo tak jak rozmawiamy, współpracuje pani, współpracuje

tylko w głowie, to jest prezes Igor się nazywa, no tak samo, no, to, no była sytuacja, że poszłam sobie na łąkę, miałam jakiś taki gorszy dzień, wysiadłam taka, tak słuchnie, on przyszedł i tak mi tą główkę wciskał, tak się wtulał, no nie robię tego na co dzień, no on jest przylepa, tam zawsze za sobą, że szuka smaczków i w ogóle, ale tak, no takie właśnie miałam kilka sytuacji i z wolnych, i z mężczami, to też to jest częściej, bo więcej osób ma w domu, psy też wyczuwają koty, ale ten osiołek czy te konie, to jest niesamowite, jak one potrafią nas wyczuć. No konie w ogóle na kilka metrów wyczuwają nasze tętno i konia się nie oszuka. Prawda, jak nas podsiadało na konia, to mówi, a jak ja się boję, to mnie zrzuci, nie? Ja nie zrzuci, bo się boisz, tylko może mnie słuchać, bo on będzie wiedział, że aha, okej, ten jeździec nie jest dla mnie przywódcą, on mi nie zapewni bezpieczeństwa, bo on się boi, to ja to muszę teraz decydować. No jak chcę na przykład zakusować, czy to, no jak jest koń taki trochę sprytniejszy i nie chce mu się pracować, to nie będzie jechał, jak czuję, że ta osoba na już być nie jest pewna tego, czego chce, nie? Czyli one wyczuwają te nasze emocje i my super przy nich możemy sobie te emocje tak jakby regulować i naprawdę nas tak, taki dobry, ogólnie ten emocjonalny koniec.

0: tylko na koniu i tak samo jak mamy problemy z chodzeniem, to rzut konia, ten trójwymiarowy ruch daje do mózgu człowieka, tak jakbyśmy chodzili. I często właśnie wiadomo, nie w przypadkach, gdzie to jest nieodwracalne, że nie ma opcji, żeby zacząć chodzić, ale w takich, gdzie po prostu to jeszcze jest do odrzucenia, czy w jakichś wypadkach, to ten ruch naprawdę idąc przez miednicę do mózgu daje nam to poczucie tego chodu i często są takie efekty.
1: SK Ostrów Kalisz.
2: Co zrobić, gdy jesteś świadkiem pożaru albo wypadku? Jak nie dać się panice i skutecznie pomóc? Kiedy dzwonić pod 112? Co powiedzieć, jak się zachować i czego absolutnie nie robić? Wyjaśnia Noemi Biel ze Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.
3: Jak powinien się zachować taki świadek podczas pożaru lub jakiegoś innego zagrożenia, które napotkamy na swojej drodze? Najważniejsze to zachowanie spokoju. Panika tu nie będzie naszym najlepszym doradcą. Spokojna ocena sytuacji pozwoli nam zadziałać skutecznie, jak i bezpiecznie. Kolejnym tutaj bardzo ważnym elementem podczas takiego zdarzenia będzie zadzwonić pod numer alarmowy 112, podawając takie podstawowe informacje, co się dzieje, z czym tutaj mamy akurat do czynienia, pożar, wypadek czy jakieś miejscowe zagrożenie, gdzie dokładnie to się stało, podawając dokładny adres lub jakiś taki znany punkt orientacyjny, czy są osoby poszkodowane, ile jest tych osób i jaki jest stan tych osób poszkodowanych i swoje dane oraz numer telefonu w razie potrzeby, gdyby operator chciał do nas oddzwonić. Pamiętajmy, że to operator rozłącza się jako pierwszy. Zawsze może mieć jakieś dodatkowe pytania, które będą tutaj kluczowe w sytuacji zagrożenia. Następnie, jeśli jest konieczność, informujemy i zabezpieczamy osoby, które są w okolicy. Jeśli mamy tutaj do czynienia z osobami poszkodowanymi, udzielamy im pierwszej pomocy. Jeśli mamy do czynienia z pożarem, nie wchodzimy w strefę objętą ogniem, czy też zadymieniem. Pamiętajmy, dym zabija szybciej niż ogień. Nawet kilka wdechów może okazać się dla nas śmiertelne. Obserwujemy następnie sytuację i udzielamy informacji do przekazania tak jakby służbom, które przyjadą, aby wiedziały, co się działo i co nastąpiło. Pamiętajmy, że tutaj świadek jest bardzo kluczowy, aby przekazać te informacje, ale też gdy już przyjadą strażacy, nie przeszkadzać im, aby mogli sobie spokojnie tutaj działać.
1: SK Ostrów Kalisz News.
2: Jagoda Mostan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrów Kalisz. Zapobieganie samobójstwom i wsparcie osób w kryzysie psychicznym jest bardzo ważne. O tym, gdzie osoby w kryzysie mogą szukać pomocy, jakie sygnały powinny nas zaniepokoić i jak wspierać ludzi w kryzysie psychicznym, rozmawiamy z psycholog Bibianną Muszyńską-Czerewkiewicz z Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Kaliszu.
4: Gdzie młodzi ludzie, no, nawet nie tylko młodzi ludzie, w kryzysie samobójczym mogą szukać pomocy.
5: Najlepiej jeśli jest taka możliwość, mogą udać się osobiście do psychologa czy do Centrum Interwencji Kryzysowej. Czasem to nawet lepszy wybór niż własny psycholog czy własny psychoterapeuta, dlatego że psychoterapia nie jest tym samym, co pomoc wtedy, kiedy jest taki ostry kryzys, zwłaszcza kryzys samobójczy. To jest jakby zupełnie odwrotna praca, ale bardzo często dobrym wyborem są rozmaitego rodzaju telefony zaufania.

0: samobójczym i to jest numer, który działa, zresztą wszystkie te, które podam, to są numery telefonów, które działają całodobowo we wszystkie dni tygodnia, co jest niezwykle istotne, dlatego że często takie kryzysy pogłębiają się w godzinach wieczornych, nocnych czy w wolne dni, wyraźniej je czuć. I ten numer to jest numer 514-202-619. Inny numer, który łatwo zapamiętać, 512-200-200, to jest całodobowy numer dla dorosłych osób w kryzysie samobójczym. Natomiast są też telefony kryzysowe, telefony zaufania i osobny jest dla dorosłych, osobny jest dla dzieci i młodzieży. 1-116-123 to jest ten dla dorosłych, natomiast wart zapamiętania i bardzo ważny numer telefonu 116-111 to jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.
1: Jakie są sygnały świadczące o tym, że osoba na przykład w naszym otoczeniu może być w takim kryzysie?
0: Z tym jest dość trudno, dlatego że są mity, że na przykład jeśli ktoś mówi o samobójstwie, to że go nie popełni. To nie jest prawda. Może być tak, że ktoś mówi i to jest jego wołanie o pomoc, ale może też być tak, że ktoś nic nie mówi i nie zapowiada swojego samobójstwa w sposób, który może być identyfikowany przez otoczenie, może być jasny dla otoczenia, natomiast wykonuje pewne ruchy, które pokazują, że porządkuje swoje życie i domyka pewne sprawy. Zresztą to może być czas, w którym wyraźnie lepiej funkcjonuje psychicznie. Planuje albo zapowiada opiekę nad zwierzętami, rozdaje jakieś swoje rzeczy. Mnóstwo tego rodzaju ruchów, które później umiemy odczytać i umiemy zrozumieć wtedy, kiedy tego kogoś już z nami nie ma, albo kiedy nieudanej próby dokonał. Natomiast wtedy, kiedy się to dzieje, to po prostu nie bardzo rozumiemy. Nie takie jakieś dziwne rozmowy o tym, kto weźmie mojego kota, no dlaczego niby i po co. Ale tak, to mogą być tego rodzaju rzeczy i robienie tego przynosi tak wyraźną ulgę, że może po prostu poprawiać nastrój komuś, kto wcześniej był depresyjny, smutny albo drażliwy.
1: To jak zareagować? Jak pomóc takiej osobie?
0: Nie lekceważyć tego. Jeśli to możliwe, to pomagać w dotarciu do specjalisty, dlatego że dla nas to może być zbyt ciężkie. Nie musimy umieć w tym momencie radzić, ale na pewno nie mówić rzeczy, które mogłyby sugerować lekceważenie tego, czy umniejszanie problemu.
1: Jakich słów najlepiej
0: nie używać? Myślę, że dobrze byłoby nie mówić czegoś w stylu przestań, taki problem to nie problem, ty sobie popatrz na ludzi wokół siebie, zobacz w jakiej są sytuacji, teraz ludzi spotkała powódź, a ty tutaj z jakiegoś swojego życia, o co ci chodzi, wszystko masz. Jeśli to jest na przykład kryzys samobójczy po nieudanym związku, to a po kim ty niby płaczesz, co ta osoba była warta, znajdziesz sobie nową pracę, nowe życie, nową, nie wiem, żonę, męża. Albo właśnie przywoływanie jakichś osób chorych, na przykład, które są w pozornie gorszej sytuacji, lub przekierowanie rozmowy na siebie. Czemu tak? Po co? Zobacz, ja kiedyś było mi źle i zacząłem biegać, zacząłem uprawiać sport, nie wiem, zrobiłem coś tam. To nie chodzi o to, że to są złe pomysły, bo one mogą być nawet wyśmienite. Ale mnóstwo zależy od tonu i tego, w jaki sposób to mówimy, ponieważ ważne jest, żeby ktoś czuł się rozumiany. Bardzo często te słowa, które mają być pocieszeniem, właściwie są wypowiadane w sposób albo przy użyciu słów, który oddala i który powoduje, że ten ktoś, kto jest w kryzysie i kto chciałby się podzielić, bo właściwie większość osób, które są w kryzysie samobójczym, bardzo chciałyby się z kimś podzielić i gdzieś w głębi duszy, może to zabrzmi kontrowersyjnie, ale gdzieś w głębi duszy poszukują sposobu albo osoby, której pewność, że można się nie zabijać, będą na tyle przekonujące, żeby rzeczywiście nie musieć tego robić. Natomiast, no niestety, takie lekceważenie czy umniejszanie może te osoby oddalać i zniechęcać do dzielenia się z nami.
1: Czyli po prostu czasami dobrym sposobem też jest wysłuchanie osoby.
0: Wysłuchanie, bycie, zapewnienie, że możemy pomóc w dotarciu do specjalisty. Ja mogę z tobą być, mogę ci zrobić herbatę, mogę z tobą przesiedzieć całą noc, ale nie wiem, jak mogę ci pomóc, żebyś nie popełnił samobójstwa, jak poprowadzić z tobą rozmowę. Nie znam się na tym. Boję się razem z tobą o twoje życie jest mi źle razem z tobą. Jeśli jesteśmy empatyczni, to tak jest, współodczuwamy z drugim człowiekiem, więc

0: Kierowanie do specjalisty może być najlepszym, co możemy zrobić.
1: Z Bibianną Muszyńską-Czerewkiewicz rozmawiała Marta Rejewska.
2: SK Ostrów Kalisz.
1: Zabieg, który wykonuje się w szczególnych przypadkach, by ratować ludzkie zdrowie, a nawet życie. Mowa o transfuzji krwi. O tym, czym jest i jak przebiega, rozmawiamy z dr Bożeną Andrys, lekarzem czuwającym nad bezpieczeństwem krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.
3: Transfuzja krwi to jest przytoczenie składnika krwi osobie bezwzględnie tego potrzebującej. Mówię składnika krwi, dlatego że współczesne krwiolecznictwo zakłada podawanie tego składnika krwi, którego czy tego elementu krwi, którego niedobór występuje u osoby potrzebującej. W dzisiejszych czasach nie przetacza się krwi pełnej.
4: A jak w ogóle przebiega cały taki proces?
3: Najpierw podejmuje decyzję lekarz leczący pacjenta, czy pacjent bezwzględnie wymaga przetoczenia składnika krwi, bo chciałam powiedzieć, że w pierwszej kolejności pacjent powinien być leczony lekami, które nie są materiałem biologicznym. Natomiast jeśli nie ma wyjścia, jeśli bezwzględnie pacjent wymaga szybkiego uzupełnienia składników, jest zagrożenie jego życia, wtedy przetacza się składniki krwi. Decyzję o podaniu określonego składnika krwi podejmuje lekarz leczący. W zależności od tego, jaki rodzaj składnika jest wymagany, przed przetoczeniem wykonywana jest próba zgodności serologicznej lub nie jest ona wykonywana. Niemniej jednak przed każdą transfuzją, każdego składnika krwi musi być znana grupa krwi pacjenta. Musi być to potwierdzony wynik badania grupy krwi, czyli pobiera się od pacjenta dwie próbki krwi w różnym czasie przez różne osoby i oznacza dwukrotnie. Jeżeli te wyniki są spójne, wtedy wypisuje się potwierdzony wynik badania grupy krwi. I na podstawie tego potwierdzonego wyniku grupy krwi lekarz zamawia składnik krwi określonej grupy. Dodatkowo przed przetoczeniem koncentratów krwinek czerwonych czy ewentualnie koncentratu granulocytarnego wykonywana jest próba zgodności serologicznej, która gwarantuje pacjentowi większe bezpieczeństwo transfuzji. Oczywiście nie jest tak, że przetoczenie składnika krwi jest pozbawione ryzyka, ponieważ każda transfuzja wiąże się z wystąpieniem, czy może się wiązać z wystąpieniem niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych. One mogą być różne, od łagodnych do ciężkich, nawet zagrażających życiu, więc decyzja o przetoczeniu składników krwi powinna być podjęta rozważnie i no, jest to decyzja odpowiedzialna, bo z jednej strony ratuje życie chorego, a z drugiej strony naraża go na potencjalne ryzyko wystąpienia niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych.
4: I jakie to mogą być reakcje?
3: Jak już wspomniałam, mogą być to łagodne reakcje pod postacią gorączki, najczęściej niehemolitycznej reakcji gorączkowej czy reakcji alergicznej. W sumie są to łagodne, niepożądane reakcje poprzetoczeniowe. One występują w 80% wszystkich zgłaszanych niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych. I z nimi właściwie nie ma większego problemu, nie ma dla pacjenta zagrożenia. Wskazane są wtedy określone składniki krwi, na przykład ubogoleukocytarne w przypadku wystąpienia niehemolitycznej reakcji gorączkowej. Usunięcie leukocytów zmniejsza ryzyko wystąpienia takiej reakcji. Natomiast w przypadku reakcji alergicznej często zalecamy podanie premedykacji czy podanie leków przeciwhistaminowych, ewentualnie steroidów przed kolejną transfuzją na wypadek, gdyby taka reakcja alergiczna miała się powtórzyć. Jeszcze zaznaczę, że reakcje alergiczne częściej występują u dzieci.
4: A ile czasu trwa takie przetoczenie krwi?
3: Podanie jednej jednostki koncentratu krwinek czerwonych może odbywać się maksymalnie do 4 godzin. W zależności od stanu klinicznego pacjenta, czasami ta transfuzja

0: odbywa się przez około te 4 godziny. Zwykle pacjenci mają podawaną jedną jednostkę mniej więcej około godzina, półtorej godziny. Jeśli pacjent jest kardiologiczny, jest podejrzenie, że może dojść do przeciążenia układu krążenia, wtedy ten czas przetaczania musi zostać wydłużony, żeby pacjent w trakcie transfuzji mógł przystosować się do tej dodatkowej objętości krwi podawanej.
1: A w przypadku pacjentów onkologicznych?
0: W przypadku pacjentów onkologicznych to są tacy pacjenci, którzy dosyć stosunkowo często wymagają przetoczeń składników krwi. Taką szczególną grupą to są pacjenci hematologiczni, nie z nowotworami hematologicznymi, czy przygotowywani do przeszczepu szpiku, czy po przeszczepie szpiku. To jest taka grupa, gdzie zdecydowanie dużo tych składników krwi wymagają. I różnie, w zależności od rozpoznania. Czasami jest tak, że pacjenci zgłaszają się raz na 2 tygodnie, żeby otrzymać 2 jednostki koncentratów krwinek czerwonych, czy raz w tygodniu, żeby dostać koncentrat krwinek płytkowych, w zależności od rozpoznania.
1: A w przypadku pacjentów, którzy są po wypadku na przykład samochodowym?
0: W przypadku urazów i różnego rodzaju krwotoków może zdarza się, że to są duże ilości składników krwi przetaczane pacjentowi. Może tak być, że 10, nawet ponad 10 jednostek koncentratów krwinek czerwonych. W przypadku masywnych krwotoków przetacza się praktycznie w zależności od sytuacji pacjenta wszystkie składniki krwi. To jest koncentrat krwinek czerwonych, osocze świeżo mrożone, koncentrat krwinek płytkowych, jeśli te płytki są poniżej 75 tysięcy, krioprecypitat, jeśli spada fibrynogen poniżej 1 grama na litr. Przetacza się te składniki w stosunku 1 do 1, jeśli chodzi o kakacze osocze, do 1, to jest jedna dawka terapeutyczna koncentratów krwinek płytkowych i krioprecypitat 10 jednostek.
1: Jeżeli mamy pacjenta, który na przykład jest w trakcie przeszczepu wątroby, to on ile jednostek potrzebuje?
0: Przy przeszczepach wątroby nawet do 30 jednostek koncentratów krwinek czerwonych trzeba pacjentowi przetoczyć w trakcie zabiegu operacyjnego i w tym okresie okołooperacyjnym.
1: I taka jedna jednostka to jest ile mililitrów?
0: Jedna jednostka to jest 450, krwi pełnej, to jest 450 ml plus minus 10%, pobierają się od jednego krwiodawcy. Jedna jednostka jest poddawana preparatyce,

0: zgodny grupowo, jest zlewany od innych również dawców pobranych w tej samej grupie po 5 jednostek i zwykle to jest jedna dawka terapeutyczna.
1: SK Ostrów Kalisz News.
2: Jagoda Mośman, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrów Kalisz. 35 lat razem na scenie, w życiu jeszcze dłużej. Rokowa kapela Big Cyc, czyli w 3/4 składu Ostrowianie. Jacek Jędrzejak, Roman Lechowicz i Jarek Lis. W 2025 roku ukazała się reedycja ich pierwszej płyty z partyjnym pozdrowieniem. Tym razem na winylu. Rarytas dla kolekcjonerów. Nam opowiadają o tym, jak z ich perspektywy zmienił się przez ten czas rynek muzyczny.
3: To o czym śpiewamy? I dla wielu kapel, zespołów, to w zasadzie, ale okej, bo są zespoły, które mogą śpiewać o kwiatkach, o miłości i fajnie to wychodzi. Dla mnie na przykład Wilki czy ten, no, znamy się bardzo dobrze, są nasi kumple i bardzo ich lubimy. I to proste, tylko że nam by to nie pasowało, wiesz, no, śpiewać o miłości czy o tam, o lataniu po jakichś polach, więc tam kumple
4: tego. To trochę tak też te...
3: Ale te też to...
4: Powodują,
3: że... Właśnie to spowodowało, że nie wszędzie nas chcą grać. I to też jakby zaprzestali tego grania, bo za każdym razem jak ktoś tam, nasza menadżerka, czy my tam dajemy numer do radia, do tego tam gdzieś ogólnopolskiego, to nie, no, ale to jest polityczny numer, tego nie ma, my jesteśmy od polityki, tak. To jest za ostre, no punkowy, to my takie nie gramy takiej muzyki.
4: I to jest odpowiedź na pytanie, jak się zmienia ten rynek muzyczny, bo kiedyś Trójka, właśnie Rągłośnia Francuska czekała na takie numery, bo chciała zmieniać świat, a dzisiaj po prostu chcą, żeby to było...
3: To, co jest modne, ma
4: tak,
3: ma być słuchane, dokładnie.
4: Tak, żeby to była konfekcja, żeby nikogo nie zdenerwować, żeby jedno ucho wlatywało, drugie wlatywało, żeby to było bezpieczne, żeby nikt nie protestował i tak dalej. I tak się zmienił rynek muzyczny. Wiadomo, że tak jest też na świecie, ale rock and roll jednak, że nic się nie udrawa, bo to jest muzyka buntu i wtedy ta muzyka jest prawdziwa, kiedy protestuje coś. Czemuś
3: no, ale my mimo tych wszystkich, mimo tych lat, jakie teraz już mamy, to cały czas się buntujemy mimo wszystko. To jest tylko, no przez ostatnie 2-3 płyty są bardzo polityczne, takie bardzo prodemokratyczne, mówiące o wolności słowa.
4: To nas to interesuje.
3: I nas to interesuje, my cały czas uczestniczymy w tym życiu. No,
4: ale ty nas prowokują cały czas.
3: Nas prowokują, no właśnie, no, ale widzisz,
5: proszą cię o
4: was. Tak,
3: ale dużo artystów, no nie mówisz, olało, no, ale jakby zrezygnowało z tego, bo mówi, że tu nie zrobi żadnej kariery, nie? Bo tak naprawdę myśmy zostali chyba jako jedyny zespół, może jeszcze Kobranocka, która coś tam jeszcze komentuje ten świat polityki i wiesz, no i tak no zostaliśmy, tu gdzie staliśmy cofnięci, ale przez to się też dobrze czujemy.
5: Nie macie też takiej świadomości, znaczy takiego poczucia, że w tej takiej dobie wszechogarniającej poprawności politycznej pod każdym względem, to trochę kupiecie się z koniem w ten sposób?
4: Tak, trochę mamy takie poczucie, ale...
3: Od kilku lat.
4: Ale to troszeczkę nas też napędza, bo wiesz, to nie ma co ukrywać, że skończyła się era wielkich zespołów i tak dalej, zupełnie inaczej robi się muzykę. Właśnie robiąc muzykę bezpieczną, robi się tak, że bierze się jednego artysty, obudowuje się go producentami, którzy piszą teksty temu artyście, robią muzykę temu artyście, właściwie wszystko za niego decydują. Już nie ma czegoś takiego, tak wielkie zespoły takie jak YouTube między innymi, czy Smiths, czy Zeppelin, czy Parker, że to jest wypadkowa, czy jakiś głos 5 facetów, każdy od siebie daje porówno, że chce sobie to, o tym, że o tym. Teraz już tego nie ma, no i łatwiej sterować jedną osobą i teraz zobacz, nawet jak się patrzy na chociażby ten festiwal Eurowizji, jak to wszystko wygląda, nie? No to jest papka taka, że właściwie...
3: Ale no więc właśnie, dobrze o tym właśnie wspomniałeś, że jest jeden facet, który nawet komponuje i się okazuje, że... znaczy jest kilku takich, który komponuje dla tych wszystkich artystów nawet, którzy tam biorą udział. Ja o tym tam na przykład nie wiedziałem, że... Nie wiem, czy też wiedziałeś, że pierwsze miejsce zdobył teraz jakiś Austriak, czy... Nie, czytaliśmy. Austriak... Rok wcześniej też coś tam zdobył i te kompozycje, które zdobyły pierwsze miejsce, skomponował Polak, który gdzieś jest tam zapisany
4: do
3: jakichś banków.
4: Do banku.
3: Są jego kompozycje.
4: Tak, można sobie wybrać.
3: Otóż mamy coś z tego festiwalu, nie? Że jakiś element polski jest, no bo to Justynie się nie udało.
4: A to tak naprawdę trochę jest takie odświeżanie coverów, nie? Bo to no, nie jest
3: no, nie,
4: co,
3: no to
4: co
3: nie,
4: ten artysta chce powiedzieć, tylko po prostu dobrze śpiewa technicznie.
3: No ale wiesz, ale kiedyś też tak było, wspominając jeszcze lata 70. naszych rodziców, których słuchali na przykład Frąckowiak, czy tam ktoś tam jeszcze, czy Połomski, on też nie grał swoich numerów, nie śpiewał.
4: Nie, no to był też...
3: Wszyscy komponowali.
5: Głos miał.
3: Ale oczywiście, że tak. No. Wszyscy artyści wtedy mieli fajne głosy.

0: pokoju Sofonii to był sklasyfikowany przez gang kompozytorów i autorów tekstu. Pewnie proponowali, no nie wiem, tam było naprawdę, ale myślę, że tak właśnie było, że zaśpiewasz mój utwór, to będzie po prostu,
1: ale
0: nie zaśpiewasz,
1: ale te utwory jeszcze były fajne, bo teraz rzeczywiście no, te utwory są tak podobne do siebie, że nie można nic odróżnić, tu nie wiesz, czy to, a potem okazuje, że to skomponował, jakaś tam dwójka skomponowała to, wylansowali jakiegoś nowego artysty i taki, no też są też jakieś tam plusy, są też takie małe gwiazdeczki, które naprawdę rzeczywiście sami to robią, tak jak Podsiadło, sami komponują, sami
0: tak. Właśnie to, fajnie mieć ten dostęp do muzyki, bo kiedyś to było tak, że jakiś menadżer przyszedł, menadżer i ci zaproponował, albo ci zaproponował kontrakt płytowy, albo mu się to nie podobało i zginąłeś gdzieś tam na przestrzeni lat, na pewno wielu zdolnych artystów przepadło.
1: Bo na całym świecie, nie tylko
0: ten menadżer powiedział, nie, to się nie nadaje, zresztą wiadomo, jak było z Beatlesami, czy ze Stonesami, że nikt ich nie chce, a potem się okazało, że jednak ludzie tego chcą, bo nikt nie jest wyrocznym. A teraz jednak każdy ma możliwość wrzucenia do internetu, wyprodukowania samemu, bo też są większe możliwości. U nas to też hamowa, na przykład brak dostępu do instrumentów, do wzmacniaczy, do perkusji. No, nie można było nawet kupić, bo nas nie było stać na to, a nawet tego nie było w sklepach, żeby porządną zachodnią perkusję trzeba było ściągać, gdzieś kombinować. I tak samo ze studiami nagraniowymi. Teraz każdy ma w domu, jeżeli tylko ma
1: pisać. Ale ludzie sama komponują, nagrywają i jeszcze wydają z tego płyty. No,
2: tak. Czy to jest fajny kierunek według was? Właśnie to, że powszechność jest tego do dostęp?
0: To fajny kierunek, tylko jednak to jest tak, wszyscy mówią, że wszystko jest w internecie, trzeba wiedzieć czego szukać, bo oprócz tego zalewu dobrych rzeczy jest mnóstwo śmieci, nie? I też tak, z drugiej strony też nie docieramy, też czekamy na kogoś, kto nam podpowie, że to jest fajne, czyli kiedyś tam Trójka była taką wyroczną, że kształtowała gusty, że powiedzieli, że tam Kaczkowski, czy ktoś, że to jest dobra płyta, wszyscy chcieli tam prawdę, czy rzeczywiście jest dobra.
2: To jeszcze czasy, kiedy całą płytę można było
1: wprowadzić. Tak, no, to jest właśnie fajne.
0: A teraz wiesz, jednak no,
1: zalewie... Skraca numery się skracamy, jeden numer 5 minut, nie, ale musimy mieć 2,5.
0: Nie, to też... O, no 3 góra. Widzisz, to też jest charakterystyczne, że kiedyś czegoś takiego nie było, bo jak się słucham Death Metal, teraz jakiś tam największy przebój to facet z wokalem w pierwszej minucie, czy 15 sekundzie, a na nas nacisnęli, żeby zaczynać od refrenu, od razu, bo ludzie nie dosłuchają 15 sekund i je przepadnie, nie? Także też to wszystko się zrobiło takie, wiesz, skrótowe, takie trochę po łebkach, nikt już tam dogłębnie nie, no tak jak internet, nie? Krótki artykuł, a już tak dogłębnie nikt nie bada, czy fajna płyta, czy jeden numer, dobra, tam następny, bo tam to tak trochę się zrobiło pobieżne, no i teraz się tylko jednak tego boję, że wszystko jest jednak, właśnie fajnie, że te winyle się nagrywa i płyty, bo jednak to jest zarejestrowane na czymś stałym, bo to wszystkie serwery, nie wiadomo co będzie, kiedyś czas, no bo ta muzyka
2: nic nie zostanie, nie,
0: nic nie zostanie, tak? No taki archeolog wykopie, to jest partyjny postulat.
2: Czujecie się gonieni właśnie przez to młode pokolenie?
0: Nie, mało rokowych rzeczy.
3: Nie, oczywiście.
1: Mało... Ale my się chyba z tego też wyliczyliśmy. Wiadomo, że no, są, każde pokolenie ma swoich artystów i to obecnie również. Cieszymy się, na przykład ja się teraz cieszyłem, graliśmy tam w tej Gliwicach. Oczywiście padało, było mało tych ludzi, ale na przykład przyjechały takie młode dziewczyny, ubrane normalnie jak my im 30 lat temu, ale miał tam po 15-16 lat. I to jest fajnie, przyszedł do nas z płytą jakąś tam, bo tata słuchał ten i to się im podoba. I to wtedy rzeczywiście, jak w rodzinie ktoś tam słuchał, to te dzieci najczęściej też tego słuchają, nie? I to tak, jak słuchają Disco Polo, to dzieci słuchają Disco Polo, to jest jakby normalnie, ktoś nie ma co mieć pretensji do tych dzieciaków, nie? No, bo rodzice właśnie kształtują ich gusty i gusty.
0: Ale wtedy tak się też wydarzyło, że na juwenaliach są Disco Polo, nie? Bo niby to jest dla jaja, tak naprawdę oni tego chcą, bo słuchają.
1: Ale potem parę razy graliśmy tam, gdzie Japona zresztą występuje jakiś tam ten, nie wiem,
3: Bojszy,
1: czy tam ktoś. No. A my jak możecie, tu my ten i ten. Ale wiesz, nie lubimy Disco Polo, ale nie lubimy się tym bawić. No ale przy nas też się, bo mi to nie lepiej.
3: To było niemożliwe, kompletnie.
1: Gdzie? No przecież jakby ktoś tam Disco Polo, tam
0: część przyszedł.
1: Ukrzyżowani, studenci.
0: No nawet w Jarocinie było tak, że tam zespół popowy nie mógł metalowym zagrać, bo od razu były rozruchy.
1: No.
0: To nie było niewybaczone.
1: A teraz wszystko się tak pomieszało, że tak. A takie troszeczkę bezguście też jest, nie? Że to tak ludzie jakby już nie zwracają na to uwagi, że to będzie fajne. Liczy się bardziej może nie sztuka, ale liczą się takie promocje, tak jak ten festiwal, Eurowizja. No wiesz, myśmy akurat gdzieś tam też grali, ale jak tam widzieliśmy tam gdzieś w hotelu coś, fragmenty jakieś, no to w zasadzie tam jest cały taki cyr, bo to musiałem się z kolata świecić, mrugać, coś, nie wiem, przebierać się.
0: Muzyka jest tłem. Tak.
1: Oprawa.
2: No to ma przykryć te niedoskonałości, chyba
1: coraz większe.
3: I coraz większe dziwelągi jestem na tej scenie, bo to nie wiadomo, że to jest facet, czy kobieta.
1: A dobrze, ale może być.
3: Może być,

0: Ale to
1: nie,
0: się
1: to nie było... interesuje, czy on jest facetem,
2: ale kobieta. Ale fajnie, jak umiał śpiewać.
0: No, no właśnie, tak, tak. To. I to, to, i to było najważniejsze. A się okazuje, że teraz się nie idzie.
3: Ale najważniejsze, żeby sprowokować, żeby się tam przebrać ze słonia, kurczę, i do domu ktoś tam patrzy
0: z słońca. Justyna Staszkowska nie musiała być też przebierać z tym baletem, że ona ma naprawdę bardzo dobry głos.
4: Żona, świetny
0: jest dom, ale no, to jest taki festiwal, że teraz się okazuje, że no trzeba mieć taki wielki show. Jak nie masz tego show, to w ogóle nie istniejesz, ale się okazuje, że ten koleś, bo to gdzieś czytałem, że ten Austriak wcale nie miał jakiegoś wielkiego show właśnie, że on podobno fajnie śpiewa, ale to, tego też nie wiem, czy, no i że to tak jakby wygrało akurat nie show, a sztuka jakaś, tak. No to tak, ale czy to prawda, coś nie wiem.
2: To skoro mowa o jeszcze kolejnym pokoleniu, wasze dzieci idą w wasze ślady?
0: No moje dzieci właściwie poszły, ale też tak, no poszły, miały tam swój zespół, ale to właśnie on też był zauważany, grali przed wieloma takimi znanymi kapelami, grali we Francji gdzieś, ale teraz poszli jakby w inne strony. Jeden pisze muzykę do sztuk teatralnych, a drugi robi, zajmuje się zdjęciami, ale też gra, ale jeden i drugi gra. I to bębniarz gra lepiej w sumie ode mnie, no tak jakoś, no, bo taki większy power, nie wiem, no i troszeczkę tej techniki nawet więcej, bo my byśmy musieli uczyć sami. No to były tam jakieś te domy kultury, gdzie uczył, pamiętam, Łępa, pan Łępa, który... Tak. Kurczę, miał 70 lat, a my wtedy mieliśmy 18.
4: Trójkę do niego chodziliśmy, Jacek, no, Jarek,
0: no,
4: ja.
0: I tak. No to co on mógł nauczyć w zasadzie nas, nie? A oni już mają dużo więcej. Michał skończył tam szkołę muzyki, jazzu i gitary we Wrocławiu, więc tam...
3: To mają możliwości, bo są po prostu
0: te... Też oni nasze dzieci też słuchają właśnie tak, muzyki podobnej jak my.
4: Moje dzieci to
0: oczywiście... Nie są wychowane.
4: Tak, nie są muzykami, ale no, słuchają fajnej muzyki, przekazane przez nas, przez rodziców.
3: Samo, no Kasper trochę śpiewa.
4: To koncerty to jest, oczywiście to jest...
0: No tak, no to tak.
3: U nas Kasper trochę śpiewa, mam mój głos, tak żeby mnie zabrakło, to już wokalista jest.
0: Ale też się nie... A to się pójdzie, no jak ja na przykład już będę chodził o lastę, no to Bobin będzie grał za mnie.
3: No, będzie firma rodzinna.
0: Kubaku będzie super, no.
2: Jeszcze chciałam zapytać, bo mówiliście o tym, że zostaliście w Ostrowie, ale ta recepta na to, że zostaliście też przyjaciółmi, że nawet można zostać w Ostrowie i się na siebie poobrażać i zespół, że się rozpada.
0: Myśmy byli już przyjaciółmi wcześniej, nie? Znaliśmy się już wcześniej, jeździliśmy czasem na wakacje, tam pod Jezioro jakieś z naszymi rodzicami.
3: Na koncerty jeździliśmy też wspólnie, tam jakieś te Manamy, Porter Bendy i tak dalej, na Rock Areny. A to przede wszystkim też mamy do siebie instrukcje obsługi, czasami wiemy kiedy od siebie odpocząć, ale też potrafimy się dogadać, potrafimy iść na ustępstwo, nie? To jest na kompromis. Nikt się nie obraża. Tak,
0: znaczy, bądźmy szczerzy, że przez te 30 parę lat no, doszło do jakichś tam takich sprzeczek, można powiedzieć, bo to nie żadnej bijatyki, bo znamy zespoły, które się po prostu trzaskają po gębach, nie? I to znane, bardzo znane zespoły, kurde. Nie, i tam no, i biją między sobą. Ale nie, no, ale to był tak jakiś przypadek, no tam...
3: Nie, że komu nosa nie złamał. No. Jeden ząb, tam to...
0: Ale nie, ale to było tak, że zaraz już po godzinie czy coś, no to już byli komplet, ale to, wiesz, jak się troszeczkę za dużo lampek wina wypije, no to potem czasami się robi tam jakieś tam problemy, nie? Ale przez te 30 par lat to może mieć na palcach jednej ręki, byśmy zobaczyli, mogli wymienić, no. Żeby, że na przykład Jacek się... Ale zawsze, za każdym razem zawsze był Roman, który jest najspokojniejszy. Brał udział w tej takiej bitce, można powiedzieć. Nie no, bo my to jeszcze jesteśmy bardziej tacy otwarci na rozrywkę. A Roman taki spokojniutki, on jest taki...
4: Bo ja nie bywałem w tych obokach rozweselających. No. Za bardzo mnie to nie brało. No i... I tak to się działo.
0: Raz pan ktoś zyskiwał się tam, jakieś tam popchnął, coś się popchnęli potem raz ze mną i raz z Jackiem. I zawsze on. No bo tu wiesz, że mamy
3: to coś, Vegas zostaje.
0: Mamy coraz więcej lat, to też nam się też nie zawsze mam ochotę na jakieś tam balowanie. Któż też nie siły nie te.
2: Jeszcze właściwie to na koniec. Na koncertach, na spotkaniach ta publiczność to są wasi rówieśnicy? Czy właśnie jest bardzo dużo ludzi w wieku waszych dzieci albo nawet jeszcze
4: młodszych? Nie, to zmieszane.
3: Całe
4: rodziny, tak. Nawet starsze panie przodem, z wnuczkami, z wnusiami jakimiś,
0: no
4: tak.
0: Znaczy, no, przecież myślałem, że te starsze panie są w waszym wieku,
4: może tak być, może tak być, ale...
0: No nie no, bo one mówią, że to było, pamiętają, a znaczy, no, a nie,
4: ale bardzo jest...
0: Ale parę razy było takie starsze panie, tak. Że raczej koło 70 nawet.
4: I są...
0: To wyglądało i nie, no, siedziały z przodu, bo one na taki koncert przyjdą akustyczny, natomiast na koncert elektryczny pewnie nie chciałyby przychodzić, bo jest za głośno. Tam jest, że wszyscy stoją, tańczą, a na takie gramy no, głównie w domach kultury, czy w jakichś takich salach teatralnych i one sobie usiądzie, potem nawet jak już zaczynamy fajnie, już tam wszystko wibruje, to one wstają i się bawią nawet. Wstają i tam jakiś wężyk robią, jakieś śmiesznie to wygląda, ale...

0: Tak,
1: ale
0: tak,
1: nie naprawdę.
0: Widownia od lat 5
1: tak.
0: I nas to cieszy, bo przynajmniej ci, którzy będą kiedyś dyrektorami banków, za 20 lat będą nas utrzymywać na emeryturze. Ci nasi fani.
2: SK Ostrów Kalisz News.
3: Basia Źródlewska-Olejnik. Już ten weekend Ostrów zamieni się w Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa za sprawą platformy Cerberus H9. Przez 48 godzin w 5 lokalizacjach, m.in. w 3MK Arenie i na Stadionie Miejskim w Ostrowie, szkolić się będą delegacje z 15 krajów NATO, weterani US Army oraz elitarne jednostki psów służbowych. Będzie też masa atrakcji dla mieszkańców.
4: Cerberus H9 to międzynarodowa platforma szkoleniowo-operacyjna, poświęcona bezpieczeństwu, pracy zespołów K9 i współpracy środowisk służbowych, ratowniczych oraz cywilnych. Organizatorem platformy tej szkoleniowej jest Fundacja Pacta K9. To projekt absolutnie wyjątkowy, bo nie mówimy o żadnym seminarium czy pokazach. Mówimy o 48 godzinach intensywnych działań realizowanych równolegle w 5 lokalizacjach na terenie powiatu ostrowskiego. Pierwsza edycja odbyła się w 2025 roku w Gdyni. Zgromadziliśmy wtedy ponad 150 uczestników, 80 psów, służby z Polski i 7 krajów Europy. To wydarzenie też odbiło się głośnym echem. Relacjonowały je TVN, TVP1, Polskie Radio, Radio Gdańsk, Czeska Telewizja Publiczna. Teraz w 2020 roku podnosimy poprzeczkę, stawiamy na Ostrów. Dlatego w mojej ocenie Ostrów ma potencjał, którego wiele osób wcześniej po prostu nie dostrzegało w kategorii bezpieczeństwa publicznego. Po sukcesie w Gdyni generalnie stanęliśmy przed decyzją, gdzie dalej. Mogliśmy jako organizatorzy wybrać Warszawę, Trójmiasto, Wrocław. Wybraliśmy Ostrów, bo to miasto daje realne możliwości stworzenia scenariuszy głównie działań K9 i bezpieczeństwa na poziomie dostępnym dotychczas, głównie podczas specjalistycznych wydarzeń zagranicznych. To wydarzenie ma dla mnie również bardzo osobisty wymiar. Fundacja Pacta jest zarejestrowana na terenie naszej gminy, a ja sam przez wiele lat pełniłem służbę jako funkcjonariusz ostrowskiej policji. Chciałem właśnie w ten sposób pokazać mieszkańcom Ostrowa oraz mieszkańcom naszego powiatu, żeby zobaczyli z bliska, jak ogromną wartość dla bezpieczeństwa ludzi mają odpowiednio wyszkolone psy i profesjonalnie przygotowane zespoły K9. To nie będzie widowisko, zastrzegam na pewno. Będą to realne umiejętności, które każdego dnia pomagają odnajdywać ludzi, wykrywać zagrożenia i ratować życie. I myślę też, że piękne jest to, że wydarzenie o międzynarodowym poziomie odbywa się właśnie tutaj, w miejscu, które dla mnie jest domem.
5: Wspomina Pan o 48 godzinach ćwiczeń, działań. Gdzie dokładnie będzie się to wszystko działo, jeżeli chodzi o konkretne lokalizacje? No i oczywiście też kwestia terminu.
4: Cerberus K9 odbędzie się 13 i 14 czerwca bieżącego roku w Ostrowie Wielkopolskim. Sercem wydarzenia będzie 3MK Arena. Tam znajdzie się główna strefa. Konferencja bezpieczeństwa, strefa edukacyjna oraz otwarta strefa pierwszej pomocy, prowadzona przez ratowników medycznych naszego ostrowskiego WOPR-u. Działania operacyjne i moduły szkoleniowe będą realizowane równolegle w 5 lokalizacjach, które wybraliśmy jako organizatorzy. Będzie to 3MK Arena, Szkoła Mundurowa w Przygodzicach, Ośrodek Piaski Szczygliczka, Stadion Miejski oraz Infrastruktura Orlenu w Gorzycach. To 5 zupełnie różnych środowisk operacyjnych w odległości kilkunastu minut od siebie. Warto podkreślić, że wydarzenie jest objęte w tym przypadku patronatami honorowymi instytucji państwowych oraz patronatami medialnymi czołowych mediów w Polsce oraz lokalnych, w tym Polski Zbrojnej, Wojskowego Instytutu Wydawniczego, no a teraz dołączyło do nas również Radio SK, z czego ogromnie się cieszymy.
5: Wspomina Pan, że jest to impreza, nie wiem, czy mogę tak to też nazwać, event, który ma charakter międzynarodowy, więc do Ostrowa tego 13 i 14 czerwca przyjadą służby, instruktorzy z różnych zakątków, nie tylko Polski, ale i świata. Kto z takich być może ważniejszych, może nie tyle wartych wymienienia, ale kto do Ostrowa przyjedzie, czego my możemy się spodziewać, co my będziemy mogli zobaczyć? Jakby Pan w skrócie mógł opowiedzieć, co dokładnie przez te 2 dni będzie się działo?
4: Przez 2 dni w Ostrowie Ostrów stanie się Międzynarodowym Centrum Środowiska K9 i Bezpieczeństwa. Będą u nas przedstawiciele służb, instruktorzy, operatorzy, przewodnicy z 15 delegacji z krajów NATO, Unii Europejskiej.

0: Polską stronę będzie reprezentowało Wojsko Polskie, Policja, Straż Kolei, Ochrony Kolei, Służba Ochrony Państwa, Straż Miejska oraz emerytowani operatorzy jednostek wojskowych, komandosów oddziałów specjalnego Żandarmerii Wojskowej. Będziemy realizować 8 modułów równolegle, detekcję, SAR, tropienie, medycynę pola walki. Zakładamy również działania z dronami rozpoznawczymi, scenariusze zagrożeń terrorystycznych. Dodatkowo konferencja bezpieczeństwa z prelegentami i przedstawicielami środowisk NATO. Rywalizacja Hardest Kid, jest to taki konkurs, który będzie odbywał się na terenie Stadionu Miejskiego. I najważniejsze, to nie jest wydarzenie do oglądania z trybun. Uczestnik wchodzi w działania, pracuje obok ludzi, którzy na co dzień realizują zadania w służbach i jednostkach specjalistycznych.
1: Zmierzam do tego, że wspomina Pan o uczestnikach. Czy mówiąc o uczestnikach, ma Pan na myśli osoby, które na Cerberusa się zapisały, czy także o mieszkańcach, którzy po prostu będą mogli w niektórych elementach wziąć udział? Jeżeli będziemy my jako mieszkańcy mogli wziąć udział w niektórych elementach, to gdzie my możemy po prostu wejść i co możemy w tych dniach my jako ludzie z zewnątrz zobaczyć?
0: Oczywiście, że tak. Impreza, która będzie się odbywała w tych dwóch dniach pod nazwą Cerberus, będzie otwarta dla lokalnej społeczności oraz gości, którzy będą chcieli to zobaczyć z zewnątrz. I tak jak wspomniałem wcześniej, całym sercem będzie Trzemka Arena. Będzie można tam odwiedzić konferencję bezpieczeństwa, strefę edukacyjną i obserwować wybrane działania zespołów. Ogromnie ważnym punktem jest otwarta strefa pierwszej pomocy. Tak jak wspomniałem wcześniej, będzie prowadzona przez ratowników medycznych Ostrowskiego WOPR-u. Dostępna będzie ona przez oba dni, bez zapisów, bez biletów dla każdego. Bo wiecie, możemy zaprosić najlepszych instruktorów świata, ale jeśli ktoś leży w centrum miasta z zatrzymaniem krążenia, to ratunek nie przyjdzie od US Army. Ratunek przyjdzie od człowieka, który stał obok i wie, co zrobić. Dlatego postawiliśmy tutaj bardzo mocno na udzielanie, pokazanie, jak należy w profesjonalny sposób udzielić pierwszej pomocy. To jest tak naprawdę dla nas misja. Żeby Ostrów po tym weekendzie miał setki ludzi, którzy realnie potrafią ratować życie. Cerberus ma zainspirować, ale jednocześnie dać ludziom konkretne kompetencje.
1: Wróćmy na chwilę do samych uczestników, osób, które na Cerberusa się zapisały. Nieodzownym oczywiście elementem tego eventu są też psy. I wspomina Pan o kilku modułach, w ramach których będą one szkolone i są to rzeczy, że tak powiem, hasłowe. Jakby mógł Pan trochę dokładniej powiedzieć, co na przykład takie psy będą robiły? Jak my na przykład będziemy, co my będziemy mogli też pod tym kątem zobaczyć?
0: Tak jak wspomniałem wcześniej, cały Cerberus, cała platforma została podzielona, oprócz tego centrum, które będzie się odbywało w arenie, zostało podzielone na 5 modułów symulacyjnych dla psów. Psy będą realizowały zadania takie, jakie wykonują w prawdziwych działaniach operacyjnych. Bo pamiętajmy, że Cerberus jest to platforma szkoleniowa, która łączy środowisko cywilne i cywilne i służbowe. I tak pierwszą, taką najmocniejszą grupą będzie obrona. Pracujemy wtedy nad kontrolą, nad reakcją na zagrożenie, nad ochroną przewodnika, działaniem pod presją. W detekcji, czyli rozpoznawaniu źródła zapachowego, wskazywania źródła zapachowego, psy będą wyszukiwać określone zapachy w obiektach, pojazdach, przestrzeniach infrastrukturalnych. Jeśli chodzi o tropienie, zespoły będą prowadziły działania poszukiwawcze i będą pracować na śladzie człowieka, głównie w obrębie ośrodka Piaski Szczygliczka, gdzie tak naprawdę w tym elemencie bardzo istotną rolę będzie odgrywał nasz ostrowski WOP. Z uwagi na fakt, że fundacja nasza Pakta K9 ma podpisane porozumienie i jest to nasz partner statutowy. Będą też scenariusze w obiektach zamkniętych, działaniach w terenie miejskim. Na pewno jednym z takich elementów będzie detekcja, gdzie ludzie niestety, ale na teren infrastruktury Orlenu, gdzieś tam nawet z boku nie będą mogli dojść. Chciałbym tutaj jako prezes też fundacji mocno zaznaczyć i powiedzieć, że cały Cerberus to nie jest pokaz. Będą to realne scenariusze szkoleniowe oparte na doświadczeniach ludzi, którzy pracowali w działaniach operacyjnych i bojowych. Na dzień dzisiejszy jesteśmy za tym, żeby pokazać każdemu człowiekowi, który stoi tak naprawdę z boku, przy wykorzystaniu psów, ich umiejętności, przy doświadczeniu ludzi, którzy na co dzień przy tym pracują, w tym sektorze, naprawdę niejednokrotnie można uratować ludzkie życie.
1: Czyli tak trochę konkludując, uczestnicy, cywile i służby będą się szkolić, a my będziemy mogli jako osoby w cudzysłowie z zewnątrz trochę podpatrzeć, jak to szkolenie wygląda, tak? Dobrze rozumiem?
0: Dokładnie tak, tak to wygląda, taki jest też tego zamysł, stąd nie zamknęliśmy tego tej platformy tylko, traktując to jako szkolenie dla osób, które się zarejestrowały, zapisały do tego szkolenia, tylko podjęliśmy decyzję, że tworzymy to

0: szkolenie jako szkolenie otwarte, żeby każdy, kto chciał realnie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, mógł przyjść w rejon areny i zobaczyć od ranka soboty, jak to wszystko będzie ewoluowało przez dwa dni.
1: Wspomina Pan też o kilku lokalizacjach na terenie miasta. Czy w związku z Cerberusem możemy spodziewać się na przykład jakichś utrudnień w ruchu chociażby?
0: Powiem szczerze, że nie zakładam jako główny tutaj organizator, z uwagi na fakt, że nie jest to pierwsze wydarzenie, które jest realizowane przez nas. Mamy to tak odpowiednio zabezpieczone i koordynowane, aby uniknąć oczywiście utrudnień z uwagi na przeprowadzanie tego typu scenariuszy. Niemniej muszę wspomnieć, że może być gdzieś sytuacja, że państwo, ludzie, przechodnie, gdzie będą widzieć natężenie ruchu, przyczepy z samochodami przemieszczającymi się w odpowiedni sektor, ale na pewno będzie to tylko chwilowe i bardzo w tym momencie chciałbym też prosić o wyrozumiałość przez te dwa dni. Ostrów się stanie naprawdę wyjątkowym miejscem na mapie Europy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. My już wiemy, że po pierwszej edycji oczy świata są skierowane i będą w tych dniach na pewno na to, co będzie się działo w naszym Ostrowie.
1: Jednym z punktów programu jest inscenizacja zamachu terrorystycznego. Czy mógłby Pan powiedzieć kilka słów więcej na ten temat? Jak, gdzie to będzie wyglądać?
0: Oczywiście. Generalnie będzie to przeprowadzone w centrum, w rejonie centrum całego Cerberusa, w samym sercu wydarzenia, czyli w rejonie 3M Areny. Na pewno będą tam strefy wydzielone, gdzie nie będzie można wejść, ale będzie na pewno można gdzieś z boku stanąć i podpatrzeć. Jak to realnie będzie wyglądało? Będzie to podzielone na 2-3 sekwencje. Te sekwencje, które będzie można zobaczyć oczywiście na zewnątrz. Wszyscy Państwo, którzy przyjdą w tym czasie, oczywiście będą mogli to zobaczyć. Natomiast część epizodu będzie realizowana już w samym środku budynku.
1: Nie jest to pierwsza edycja, pierwsza Wybrzeże, druga Ostrów. Jak nie mam plany są dalsze i ta druga ostrowska nie będzie ostatnią, prawda?
0: Od początku budujemy Cerberusa jako projekt długofalowy. Z uwagi na nasze doświadczenie, naszą ambicją jest stworzenie jednej z najważniejszych platform bezpieczeństwa i szkolenia zespołów K9 w Europie Środkowej. Chcemy rozwijać kolejne moduły, zapraszać następne delegacje, zwiększać poziom realizmu, scenariuszy i jeszcze mocniej angażować mieszkańców w edukację. Zainteresowanie, proszę mi wierzyć, jest ogromne. Już teraz dostajemy zgłoszenia z kolejnych krajów, które chcą wysłać swoje zespoły. Limity miejsc pozostają twarde. Pracujemy w realnych, bezpiecznych grupach, dlatego liczy się również kolejność zgłoszeń. Na dzień dzisiejszy lista jest jeszcze otwarta. Można skorzystać ze szkoleń. Należy wówczas, żeby zapoznać się z programem, kto kogo co interesuje. Zapraszam na stronę Fundacji Pacta K9, cerberus.k9.org i tam będzie można zapoznać się z całym planem. Jest tam wszystko bardzo, bardzo rzetelnie i skrupulatnie rozpisane.
1: Myślę, że dość istotne jest, żeby to jeszcze raz wybrzmiało. Zapisać, zarejestrować się, jak rozumiem, mogą nie tylko osoby związane stricte ze środowiskiem służb mundurowych.
0: Dokładnie tak. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest to połączenie platformy sektora służbowego i cywilnego. Jako organizator mogę zagwarantować

0: minuty. Kto przyjdzie, kto zobaczy, jak to wygląda, na pewno wyjdzie z Cerberusa z zupełnie innym spojrzeniem na bezpieczeństwo, odpowiedzialność i współpracę przede wszystkim człowieka z psem. A wszystkich zainteresowanych udziałem, tak jak wcześniej wspomniałem, zapraszam na oficjalną stronę wydarzenia cerberusk9.org. Tam znajdziecie cały program, rejestrację i bieżące informacje. Do zobaczenia 13-14 czerwca w Ostrowie.
1: Jaki jest limit miejsc?
0: Limit miejsc 250.
1: No to jeszcze na sam koniec takie 2-3 słowa od organizatora. Dlaczego warto w tych dniach w Ostrowie być? I dlaczego warto wziąć udział w Cerberusie? Przyjść, zobaczyć.
0: 13-14 czerwiec. Dlaczego warto? Powiem szczerze, w mojej ocenie pierwsze manewry tego typu w tej części Polski, na taką skalę, z tak szerokim potencjałem, jeśli chodzi o sektor bezpieczeństwa. Przyjazd 15 delegacji, 7 krajów, instruktorzy międzynarodowi, naprawdę warto, poziom światowy. Warto zobaczyć, jak pracują zagraniczni specjaliści, jak dzielą się wiedzą. Warto posłuchać również też i ludzi, prelegentów, którzy będą na miejscu, którzy tak naprawdę mają potężny bagaż doświadczenia, jeśli chodzi o cały sektor bezpieczeństwa obrony cywilnej.
2: Powiedział nam organizator Mariusz Lis, z którym rozmawiała nasza reporterka Jagoda Mośba. Radio SK jest medialnym partnerem tego wydarzenia i już teraz Was na nie zapraszamy. Co ważne, w tych lokalizacjach, takich jak 3MK Arena i na Stadionie Miejskim, będzie można te szkolenia oglądać i wstęp będzie darmowy. A więcej informacji oczywiście cały czas na antenie i na stronie sk.pl. Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Jarocka naprzeciwko mnie, cześć.
3: Cześć, bardzo mi miło.
2: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
3: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty,

0: bolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir-vivre, i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż trochę...
1: Nóż agresywny już,
0: tak,
1: bardzo.
0: Zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku, a potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
1: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir już chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mnie nie zawsze interesuje.
0: Słuchaj, nie przypytuj mnie w ogóle z savoir-vivre'u, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
1: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir-vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir-vivre.
0: Ja nic nie mam do savoir-vivre'u. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie, i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir-vivre'u są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir-vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu być sobą.
1: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
0: To prawda. Właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej, no i świetnie się w tym odnajduję.
1: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w Gorsecie.
0: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest

0: I raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba. Sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
1: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rumbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rumbance, ale też tam jest treść. To jest bardzo istotne.
0: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
1: Bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę Savoir Vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają, jako mnie, Julię Rocką?
0: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie. Ale no, faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu, jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
1: Ty trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
0: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie, no, pełne fałszu. I gdzieś
1: A tam... czyli o takiej dulszczyźnie mówisz?
0: Oj, tak, tak, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
1: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
0: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną i ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
1: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
0: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ no, to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach Expo w Nadarzynie i że tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że właśnie firma z Gliwic zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic.

0: widz, a samże Randall ważył 70 kilo, był warty naprawdę parędziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego, że Randola, to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
1: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
0: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowe osoby do pomocy.
1: Ale wtedy jest materiał na media społecznościowe.
0: Dokładnie.
1: Jak się robi wielki widelec albo sukienkę z widelców. Wszystko można tak, po prostu pokazać.
0: Tak, tak. Właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców to trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
1: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
0: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
1: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
0: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę, no, bardzo rozwijające, już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
1: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
0: No niestety
1: tego
0: nie.
1: Backgroundu.
0: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
1: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem. Że jeżeli idziesz na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
1: No, ale przepraszam, grasz w teledyskach.
0: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
1: A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę po pierwsze trudno byłoby to połączyć, a po drugie ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
0: jak
1: no,
0: najbardziej
1: kalendarza
0: jest.
1: Nie starczy.
0: Jak najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
1: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
0: Kiedy płyta?
1: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy
0: tak,
1: w twoim przypadku.
0: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
1: parę widelców.
0: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000 to ty mi musisz powiedzieć.
1: 2027.
0: O, właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
1: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach Sebuarwi.
0: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
1: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
0: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
1: Pełna.
0: Tak, pełna.
1: Zdaniem pełna.
0: I taki będzie właśnie ten album.
1: W
0: sam raz.
1: Taki album, który nazwałabyś koncept albumem?
0: Wiesz co, to nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się.
1: Nie czyli trochę bez planu, ale tak. Jednak powstało.
0: Tak, dokładnie.
1: Pełne dziecko, jakkolwiek to źle brzmi.
0: Dokładnie.
1: Życzymy wszystkim pełnych dzieci, żeby takie im się rodziły, jak albumy. Na jedzą. Chodziło mi o takie spójne i stuprocentowe, że tak powiem, dzieło. I to się chyba wydarzyło. Ale nie, to się wydarzy właściwie.
0: To się wydarzy. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy. A ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem i ostatecznie myślę, że ta współpraca przebiegła naprawdę wspaniale.
1: A efekty tej współpracy do usłyszenia na nowych singlach Julii Rockiej, między innymi na singlu Savoir Vivre i kolejnych, które się ukażą, a będą zwiastowały trzecią płytę tej artystki. Więcej takich wyjadów na sk.pl w zakładce podcasty. SK Music News. Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.

przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne

0: zróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne role. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jakby znała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie, i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był

ubranek kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski

0: naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Franceskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętali.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé, bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo

0: Serhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies of Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
1: SK Music News. Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
2: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
2: Mój pierwszy hit.
3: Mój pierwszy hit. Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
2: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
3: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
2: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
3: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
2: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
3: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
2: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
3: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
4: Znacie Every Night?
1: Mój pierwszy raz.
0: News. Ja ten festiwal w swojej głowie nazwałam polską Coachellą i to jest duży, uważam, komplement i mam nadzieję, że oczekiwania zostaną spełnione. Mowa o Warsaw Music Festival, którego pierwsza edycja rusza. Ze mną Aneta Łyczkowska z TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję Warsaw Music Festivalu właśnie w Warszawie. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
0: Mówię o tej Coachelli, dlatego że ten festiwal też jest podzielony na części. Może nie mamy powtórzonych weekendów, ale mamy trzy zdecydowanie różne części dla wielbicieli różnych gatunków muzycznych.
5: Tak, to zdecydowanie jest nowa formuła festiwalu. Dużo festiwali się przebranżowiło, przearanżowało, żeby tworzyć właśnie taki rodzaj festiwalu. My tak zaczynamy, czyli w ramach jednego festiwalu łączymy międzynarodowe marki, stąd też właśnie rozstrzelony festiwal na 3 dni, czyli 13, 17 i 20 czerwca.
0: I tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie, bo jest coś dla fanów wielkich hitów, czyli The Black Eyed Peas, jest coś dla fanów trance'u, czyli Armin van Buuren, no i jest też coś dla fanów muzyki klubowej.
5: Tak, zdecydowanie tak. Ten festiwal jest dla bardzo szerokiej grupy ludzi, ale to, o czym jeszcze warto wspomnieć, to budujemy od 2 dni, budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne. Scena jest przebudowywana pomiędzy każdym dniem. Ten ekran na pewno będzie na Upper Grandzie pierwszego dnia, czyli 13 czerwca.
0: No, line-up jest imponujący, bo ściągnąć tak różnych artystów z różnych gatunków muzycznych, ale rzeczywiście top of the top, to nie była łatwa sztuka i zakładam, że to były nie miesiące, tylko lata przygotowań.
5: Trwało to bardzo długo, natomiast tutaj taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Buurena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Buurenem ściągnęliśmy

0: Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
1: I to jest coś, co zobaczyć warto. Mówię dlatego, że częściowo widziałam State of Trance w Rotterdamie jako taką zapowiedź tego, co wydarzy się właśnie podczas Warsaw Music Festivalu. No i Armin van Buuren ma niesamowitą energię.
0: To prawda.
1: I myślę, że ją tutaj przyniesie.
0: Zdecydowanie jest to jeden z większych występów Armina van Buurena w Polsce, który tutaj w naszym kraju jest absolutnym królem transu. Jest niekwestionowaną gwiazdą. I to, co jest najciekawsze i chyba najfajniejsze dla każdego artysty, łączy pokolenia.
1: I myślę, że to też będzie widać pod sceną. I jak tak sobie myślę o Warsaw Music Festivalu, to też będzie widać przez te 3 dni. Że to jest trochę taka impreza, która może odpowiadać na oczekiwania różnych grup muzycznych, ale też różnych grup wiekowych.
0: Dokładnie tak. 17 czerwca... czyli podczas koncertu Black Eyed Peas. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien Mighties. I to jest dzień, który jest all ages, czyli tam jest w każdej grupie wiekowej.
1: Bo wszyscy znamy na przykład Black Eyed Peas i hity z początku lat 2000.
0: Tak, to hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. Zresztą myślę, że bez powodu Black Eyed Peas odebrało właśnie tydzień temu American Music Awards za Throwback Song, więc no jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego.
1: No i mamy jeszcze trzecią odsłonę Warsaw Music Festivalu.
0: Mamy Upper Grand Poland. I tutaj zdecydowanie jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia, mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
1: I tyle ich przyjedzie do Polski.
0: Tak.
1: Czyli to już na dzień dobry przy pierwszej edycji stał się de facto festiwal trochę międzynarodowy.
0: Trochę tak. Myślę, że to jest zasługa line-upu i różnorodności tego line-upu i tego, że tak naprawdę dla ludzi przyjeżdżających za granicą zapraszamy ich do Warszawy na tydzień i mają przestrzeń też na to, żeby zobaczyć i pozwiedzać trochę stolicę Polski.
1: No i do tego to wszystko odbywa się w przestrzeni trochę już sprawdzonej, no bo na Legii odbywały się różnego rodzaju imprezy, ale jeszcze nigdy nie aż w takim systemie tygodniowego festiwalu, podczas którego mamy 3 różne dni imprezowe.
0: Chyba nie było takiego setupu festiwalowego do tej pory na Legii, natomiast my już w zeszłym roku na Legii robiliśmy Upper Grand, który był niekwestionowanym sukcesem.
1: I dlatego teraz jest powtórzony podczas Warsaw Music Festival.
0: I dlatego powtarzamy teraz Upper Grand Poland jako część Warsaw Music Festival.
1: I to jest, uważam, też lokalizacyjnie coś, co będzie sprzyjało temu, o czym powiedziałaś. Przyjeżdżamy do Warszawy, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, czy poza nią, idziemy na koncerty, a w międzyczasie mamy dobrą przestrzeń do tego, żeby odkryć Warszawę w samym właściwie środku, a właściwie tuż na początku lata.
0: Pogoda dopisuje, jak widać słoneczko pięknie świeci i oby została taka do 20 czerwca. Sama lokalizacja stadionu, czyli Stadion Miejski Legii Warszawa, jest też dobrą lokalizacją, jeśli chodzi o organizację festiwalu, ponieważ jest świetnie skomunikowane, jest praktycznie w centrum. Nawet jeśli ktoś nie chce skorzystać z transportu pod tytułem samochód, może dojechać metrem do centrum i resztę drogi przebyć hulajnogą lub spacerkiem.
1: No dobra, to jeszcze w takim razie trochę technicznych danych, o której najlepiej być, w co się zaopatrzyć wchodząc na Warsaw Music Festival, na co się przygotować i jak mocno zbierać energię, żeby wytrwać.
0: O której najlepiej być? Od początku. Dlatego, że zaczynamy grać na głównej scenie już 30 minut po otwarciu bram. Pojawia się pierwszy artysta. Przygotować się na super zabawę. Na pewno tego nie zabraknie. Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
1: No myślę, że będzie sporo osób, które będzie stało 7 godzin pod sceną, ale będą też tacy, którzy będą chcieli poczuć się w środku miasta jak na festiwalu i to też jest pewna nowość, żeby aż w tak centrum, rozumianym przez centrum miasta, mieć po

0: prostu wielki festiwal, który nas trochę przeniesie w te letnie rejony, do których się festiwalowo przyzwyczailiśmy.
1: Tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze na festiwal się wyjeżdża i to jest wyprawa. A my, jako TMI, tworzymy Warsaw Music Festival w sercu miasta Warszawa i tak naprawdę tworzymy klimat festiwalowy, czyli koncerty koncertami, ale też klimat festiwalowy.
0: Na kogo ty najbardziej czekasz? Na czyj koncert, na który dzień, na jaki moment tego festiwalu?
1: Na Black Eyed Peas i na Johna Samita.
0: No tak, myślę, że wiele osób, które nas słuchają i które wybierają się na Warsaw Music Festivalu, też mają to na swojej checkliście zapisane, żeby się tam pojawić. A czego jako twórcy tego festiwalu życzylibyście sobie od waszych gości, czyli od słuchaczy, którzy przyjdą na tę imprezę?
1: Żeby się świetnie bawili i żeby ten festiwal był dla nich niezapomnianym czasem, który będą wspominać do przyszłego roku, czyli do drugiej edycji.
0: I o to też chciałam zapytać, czy jest opcja, czy w waszych głowach są plany na to, żeby Warsaw Music Festival stał się cyklicznym wydarzeniem na mapie Warszawy?
1: To nie są plany. Prace nad drugą edycją już trwają.
0: Czyli tak naprawdę zaczynamy mieć nowy punkt na festiwalowej mapie Polski.
1: Tak. Mamy, nie zaczynamy, mamy nowy festiwal na mapie Polski, tak, Warsaw Music Festival, który odbywa się na Stadionie Warszawskiej Legii.
0: I to zdanie twierdzące bardzo nam się podoba, bo lubimy, jak nowe festiwale dołączają do tej mapy i mamy więcej czasu na to, żeby właśnie poświętować w Towarzystwie Muzyki. Tak naprawdę prawie otwieracie ten sezon festiwalowy.
1: Ciężko wyczuć, co jest dobrym momentem na rozpoczęcie czy zakończenie sezonu festiwalowego. Dla nas, z perspektywy organizatorów i promotorów, ten termin był optymalny, ponieważ czerwiec jest zawsze przepięknym miesiącem w Polsce. W Warszawie jest ciepło, są najdłuższe

sezonu festiwalowego. Dla nas z perspektywy organizatorów i promotorów ten termin był optymalny, ponieważ czerwiec jest zawsze przepięknym miesiącem w Polsce. W Warszawie jest ciepło, są najdłuższe

0: Wakacje, a jeszcze nie do końca są te wakacje.
1: To najtrudniejsze pytanie zostawiam na koniec. Zamówiliście pogodę?
0: Tak.
1: Trzymam za słowo, aby to się sprawdziło. Choć patrząc na prognozy, chyba naprawdę zamówiliście pogodę.
0: Zamówiliśmy pogodę. Przywiozłam.
1: To w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby pogoda wiedziała, że jest zamówiona i żeby w takiej formie dotrwała do końca Warsaw Music Festivalu. 3 festiwalowe dni, na które też Was jako Radio SK zabieramy, bo będą szczęśliwcy, którzy będą mogli spotkać się z The Black Eyed Peas.
0: Tak, to prawda.
1: I trzymamy kciuki za to, żebyście sobie zrobili z nimi fajne zdjęcia, a potem nam te zdjęcia pokazali. Aneta Łyczkowska, TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję i nie ostatnią, jak powiedziała, Warsaw Music Festivalu, była z nami, to widzimy się tam pod sceną.
0: Widzimy się pod sceną.
1: Warsaw Music Festival się zaczyna. Teraz w magazynie muzycznym czas na mój pierwszy raz. W roli głównej tym razem Zalia. Rozmawiał z nią Michał Hanczak.
2: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Mój pierwszy raz na scenie, okej. W podstawówce brałam udział w Mam Talent podstawówkowym i to był mój pierwszy raz taki rzeczywiście, jak śpiewam na scenie. I śpiewałam wtedy Maszynkę do ćwierkania Czesława Mozilla.
3: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
4: O, to jest dobre pytanie. Może sobie przypomnieć, jaki mój pierwszy koncert? Ja lubiłam jako dziecko chodzić, ale wydaje mi się, że w ogóle jakiś taki Lady Punk chyba? Z mamą byłam? To miałam jakieś, wiesz, tam, no nie wiem, za 12, 13, 12 lat chyba, no.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: To model. Pierwszy ever i to było tak, że ja, słuchaj, byłam na obozie i była piosenka, do której ktoś tańczył duet i były takie beznadziejne głośniki. Ja nie wiedziałam, co tam jest śpiewane, w ogóle nie wiedziałam, co tam śpiewa ta osoba i szukałam, wiesz, jakieś, ja myślałam, że tam I'm Not Alone, on śpiewa, tam jest Another Love. Ale wiesz, no ja miałam, nie wiem, z 13 lat, 12-13 lat i pamiętam, że ja szukam tej piosenki rok i ona poleciała w radiu i ktoś powiedział nagle To Model Another Love. I ja, okej. Okay. I po roku znalazłam tę piosenkę. To była najbardziej wyczekana piosenka, żeby znaleźć.
3: Mój pierwszy instrument.
4: Skrzypce. Gram na skrzypcach 2 lata, prawie. Do szkoły muzycznej się dostałam na skrzypce, chciałam być skrzypaczką, ale tam ze względów zdrowotnych musiałam zmienić na fortepian.
3: Mój pierwszy raz, gdy napisałam piosenkę.
4: Taki pierwszy ever, miałam 7 lat.

0: Więc ja zawsze do każdego musicalu musiałam napisać piosenkę. I pierwszy wiersz raz to właśnie napisałam jakąś piosenkę, która mam wrażenie po czasie, że była jakimś plagiatem. Jeszcze nie doszłam do tego jakim, ale była o jakimś tam ciasteczkach i była o jakimś takim kuchennym musicalu, coś takiego jak Waitress.
1: Mój pierwszy raz jako Zalia.
0: Mój pierwszy raz jako Zalia. Zalia powstała w 2020 roku. Pierwszy raz jako Zalia byłam na wyjeździe, gdzie publikowałam piosenkę In My Heart Again, którą źle w ogóle wstawiłam do internetu, bo myślałam, że tam wystarczy dzień wcześniej sobie to załadować i to się wstawi. I pamiętam, że zrobiłam całą premierę, która nie wyszła. I wiesz, wszyscy czekają, a ja, no już zaraz, dzisiaj o 20. Słuchaj, ten numer wszedł po 3 dniach czy 4. I to był mój pierwszy raz jako Zalia i pamiętam, że pierwszy raz w życiu jako Zalia, że stała się, w ogóle powstało Zalia. Jechałam w aucie i szukałam właśnie pseudonimu, bo ja wiedziałam, że ja chcę też wydawać kiedyś po angielsku, może coś, więc to nie może być Julia Zarzecka. I tak szukałam i wiesz, były te brytyjskie wokalistki Ella May, Cleo Sol, Georgia Smith, więc ja tak szukałam, może jakaś zbitka, jakieś coś tam. I mój ówczesny chłopak był ze swoim przyjacielem w kawiarni, no i ja z nimi rozmawiałam, jadąc w aucie, im czytam te wszystkie, które tam znalazłam pseudonimy i w końcu mówię, no dobra, no to może jakieś połączenie mojego imienia i nazwiska. I mówię, Julza, Lia, Liaza, Zalia. I nagle, o, Zalia. Oni, ej, super. No i nagle się okazało, że Zalia. Nie.

0: Mój pierwszy album.
1: Mój pierwszy album, mój, Kocham i tęsknię, a pierwszy album, który w życiu dostałam, taki fizyczny, to był Jonas Brothers.

0: i zaraz było, o, bo Michał w ogóle ma taką piosenkę i on szuka wokalistki i czy ty byś nie chciała. I pamiętam, że mi się mega spodobał ten numer, jakoś tak to wszystko płynnie wyszło i zaraz to powstało i zaraz była też premiera płyty Michała.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój utwór w radiu.
0: Ojej, pamiętam, to było tak, że ja wróciłam, wszyscy już go słyszeli, bo ja, tylko że ja byłam w Londynie, no więc ja automatycznie nie miałam go jak słyszeć i sobie wróciłam do domu na święta i dostałam COVID-a i leżałam taka chora, tak na maksa chora w łóżku i moja mama zawsze ma włączone radio i sobie ja leżę taka z gorączką, 39 stopni gorączki i nagle słyszę, a teraz przed państwem Zalia bezsensownie. I nagle, wiesz, po prostu zerwałam się z tego łóżka, mówię, Jezu, Jezu, moja piosenka. I to był taki pierwszy raz mój, gdzie rzeczywiście do mnie dotarło, że to leci i że nie tylko ja to słyszę.
2: Mój pierwszy raz.
3: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
2: SK Music News.
3: Cześć Armin, dobrze cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie, wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe.

0: Które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy. Z koleżanką zaśpiewałem taką piosenkę. To chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
2: Miałeś kasetę, plakat?
3: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten Open Air, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem je i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została

odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralph Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralphem od liceum.

0: Twój pierwszy hit?
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponowo przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: twój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa?
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce! To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampy.

0: czapki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
1: Awanturujesz się?
0: Nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
4: News. Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie, a świat często nam to utrudnia.
5: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you because it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
4: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
5: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
4: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu, ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
5: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, które zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy te drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
4: trochę ma mrok.
5: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale ci tylko Baury, to jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć, a nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
4: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
5: tak.
4: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy -10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
5: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, nie wiem, czy fajniej przeżyć życie, będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
4: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
5: właśnie
4: to czasami
5: się, że jest
4: do jednego i jest odwrotnie.
5: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś, a później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co to tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
4: Body, Voice, Mind.
5: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
4: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
5: W ogóle
4: czasem rozkminy, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
5: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
4: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
5: dużo
4: dają.
5: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
4: A to czym jest teraz to twoje centrum?
5: Moje centrum... to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... Cały czas mam takie pytanie, Megi, czy jeszcze zarapujesz? Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? Czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... Tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
4: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Mm. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, okay, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
5: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i

0: też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa,
0: że to
1: bo
0: jest jakimś
1: robię
0: cyklem.
1: Coś nowego.
0: Tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę,
0: tak,
1: kilkanaście lat temu.
0: Tak.
1: I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, coś się dzieje w życiu, bo to nie
1: emocji.
0: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frikiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne.
0: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret,
0: to
1: super, czekałam na
0: właśnie
1: ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama,
0: tak,
1: mediów społecznościowych
0: ja
1: i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę.
0: Tak,
1: zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że jest super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: Jakieś dziecko
0: jest
1: dodajesz,
0: jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak, lubię na przykład sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nie

0: Nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, boże, oni wszyscy super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze jest to.
0: I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd. Więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
2: Muzyka się żyje. Wystartował Warsaw Music Festival. To 3-dniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień. No, wczoraj było coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Co działo się na stadionie Legii Warszawa, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, między innymi Where Is Love czy I Got A Feeling.
1: Hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alieni Mighties.
2: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
1: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie. I na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
2: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK. Będziemy bawić się tam razem z wami. A Dawid Podsiadło numerem jeden wśród polskich słuchaczy Radia SK. Jego hit, zagranicznych też, jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień w sobotę gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe. To Just the Way You Are, czyli zespół Milki sprzed kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remiksie Davida Guetty. Na miejscu trzecim listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sopkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No, jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane.

Diamenty od Riany w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji. Pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać. Wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no, człowiek ledwo co otworzył oczy. Przed chwilą wstałem. Przed chwilą otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo, to jest ten pan. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie? Blanka Derulo. Albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę. 21 minut po 9.

0: Tate McRae, uzdolniona wokalistka, a także bardzo, bardzo zdolna baletnica. Jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremy Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel, Tylko My, taki nosi tytuł. To jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy, Jeremy Sikorski, Tylko My. Gramy to teraz w Radiu SK.

0: September zagrał. No i pogoda też jak w September, 17 stopni praktycznie w całej Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. No i napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. A w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Firma Milwaukee, światowy lider w branży elektronarzędzi wraz z autoryzowanym dystrybutorem Plasmet Kalisz zaprasza na pokazy i testy elektronarzędzi podczas Milwaukee Day w Kaliszu. Już 16 czerwca w godzinach od 8 do 13 w siedzibie firmy Plasmet, Kalisz, ulica Radoszewskiego 19. Na odwiedzających czekają specjalne oferty z cennymi nagrodami. Elektronarzędzia Milwaukee, szczegóły u dystrybutora Plasmet Kalisz. Telefon 62 764 56 74. Plasmet.pl.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: Od 35 lat jesteśmy z Wami, blisko na co dzień. Marks Marszałkowscy to firma z tradycjami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy 15 czerwca do delikatesów mięsnych Marko na wspólne świętowanie. Wyjątkowe promocje i niespodzianki. Przyjdź i bądź częścią naszego jubileuszu. Marks Marszałkowscy, 30

0: Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Od 35 lat jesteśmy z Wami, blisko na co dzień. Marks Marszałkowscy to firma z tradycjami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy 15 czerwca do delikatesów mięsnych Marko na wspólne świętowanie. Wyjątkowe promocje i niespodzianki. Przyjdź i bądź częścią naszego jubileuszu. Marks Marszałkowscy. 30

0: do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Masz sprawne auto, które już nie daje Ci radości? Sprzedaj je! Odwiedź nasz skup aut. Przyjmujemy sprawne roczniki od 2005 i płacimy do 20 tysięcy. Zadzwoń 518 992 881. Kalisz, Ostrów Wielkopolski i okolice. Z dojazdem do klienta. Zadzwoń 518 992 881.
3: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kiedy ostatnio badałeś wzrok? Rok temu? 3 lata temu? A może nie pamiętasz? W czerwcu Świat Optyki w Kaliszu zaprasza na akcję Miesiąc Zdrowego Widzenia. Zadbaj o wzrok, zanim pojawią się problemy z czytaniem, pracą przy komputerze czy prowadzeniem samochodu. Umów wizytę już dziś. Liczba terminów jest ograniczona. Świat Optyki Kalisz. Główny rynek. Badamy wzrok z troską o każdy szczegół.
7: I po reklamie.

0: Jazzy. Na zakończenie 9 w Radiu SK dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. No a tak na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
1: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku. Można także zadzwonić pod numery 62 73 73 255 lub 228.
10: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Centrum Budowlane Budmax. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Projektowanie, zaopatrzenie inwestycji, kompleksowe wykonawstwo, aranżacje wnętrz i ogrodów oraz pomoc w uzyskaniu pozwoleń budowlanych. U nas znajdziesz pełny asortyment materiałów obudowlanych. Centrum Budowlane Budmax. Kalisz, ulica Starożytna 76. Na wylocie z Kalisza w kierunku Godzież i Brzezin. Budmax. Twój partner w każdej inwestycji.
15: No, tego. A może...
11: Także tak.
16: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj.

0: doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
1: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
2: UAM w Kaliszu to studia blisko Ciebie i Twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem. Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Firma Milwaukee, światowy lider w branży elektronarzędzi wraz z autoryzowanym dystrybutorem Plasmet Kalisz zaprasza na pokazy i testy elektronarzędzi podczas Milwaukee Day w Kaliszu. Już 16 czerwca w godzinach od 8 do 13 w siedzibie firmy Plasmet, Kalisz, ulica Radoszewskiego 19. Na odwiedzających czekają specjalne oferty z cennymi nagrodami. Elektronarzędzia Milwaukee, szczegóły u dystrybutora Plasmet Kalisz. Telefon 62 764 56 74. Plasmet.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Paintball Kalisz.
7: Ostrów i Kalisz na czasie.
8: Kasia Źródlewsko-Olejnik, dzień dobry. W kalendarzu niedziela. Jakie plany? Jeśli jeszcze ich nie macie, to ja od rana proponuję kino. Konkretnie kino Helios w Ostrowie, które dziś na przykład o godzinie 15 proponuje Pianistę. To film z 2002 roku, który w 2003 dostał 3 Oscary. Reżyserem jest Roman Polański, a ten film to w ramach cyklu Helios Replay. A komu mało, no to jest też do zobaczenia na przykład film Dzień Objawienia o 14.15.
6: Sponsorem programu jest właściciel Paintball Kalisz, oferujący urodziny dla dzieci, ucznictwo, rzucanie siekierami, laser tag. paintballkalisz.pl.
9: Muzyką się żyje.
10: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
11: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
10: No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK razem z Łatwo Gangiem. Odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
12: Luzik, arbuzik.
13: To jak to poszło? To szybka chyba historia.
12: Poduszaki pomagały. Takie i dodawały otuchy, jak się śpiewało.
14: Ja też się super bawiłem.
15: Się dobrze bawiłam.
12: Tymi nagrywkami, wideo.
13: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
12: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
13: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
12: Tak.
13: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
12: Tak, bardzo.
13: Jesteś za?
12: Tak, że wszyscy słuchali.
10: No i pięknie. I wszyscy słuchali. Jak wyglądała wizyta u Mai, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już 3 ceremonie otwarcia w 3 krajach organizujących piłkarskie mistrzostwa świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Michael Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu hity na czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam. Budzimy się, mamy

0: niedzielę. No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki.
1: Ja się

bym obudził jego żonę, podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami, no to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi, nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli, kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, z

Co dwóch Jakubów to nie jeden. Kuba i Kuba Wesce, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym Messengerze, żeby

0: mieć gruby portfel. Miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To jest, to są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi. 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał, kto już pracuje, kto już jest na pełnych obrotach, a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No to się ska. A ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i 1 zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu. Pozdrawiam.
0: No to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć SK, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma spiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
0: Radio SK. Mądrego to aż miło posłuchać.
3: Autopromocja.
4: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to, co?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
9: Harmonizer.
10: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
14: Złotówka wraca, 5 zł wraca, 10 zł wraca. Szukam produktów z cashbackiem, skanuję kartę bonus przy kasie i bum, kolejne złotówki wpadają na konto bonus. A wiesz, co jest najlepsze? Że mogę nimi zapłacić za kolejne zakupy. Leclerc. Miej bonus zawsze w kieszeni.
15: Kiedy ostatnio badałeś wzrok? Rok temu? 3 lata temu? A może nie pamiętasz? W czerwcu Świat Optyki w Kaliszu zaprasza na akcję Miesiąc Zdrowego Widzenia. Zadbaj o wzrok, zanim pojawią się problemy z czytaniem.

0: pracą przy komputerze czy prowadzeniem samochodu. Umów wizytę już dziś. Liczba terminów jest ograniczona. Świat Optyki Kalisz. Główny rynek. Badamy wzrok z troską o każdy szczegół.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Firma Dajanow Opatówku poszukuje osoby na stanowiska pracownika w branży metalowej. Operator robota spawalniczego, spawacz, pracownik fizyczny i operator CNC. Kontakt praca@dajanow.pl lub telefon 783 897 459.
3: I po reklamie.

zdaniem wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych. A tak to jest wszystko fajnie pozamykane, czas dla rodziny. Pozdrawiam.

0: Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje: Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao, co niektórzy mówią Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz SK Karniaki Cup, szukajcie tego na sk.pl, zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy, 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek?

bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. Bawcie się dobrze.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Od 35 lat jesteśmy z Wami, blisko na co dzień. Marks Marszałkowscy to firma z tradycjami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy 15 czerwca do delikatesów mięsnych Marko na wspólne świętowanie. Wyjątkowe promocje i niespodzianki. Przyjdź i bądź częścią naszego jubileuszu. Marks Marszałkowscy, 35 lat z Wami.
4: Szukasz mieszkania w Kaliszu? A może lokalu pod swoją działalność, który naprawdę się opłaca? Teraz jest najlepszy moment. Na Złotej 71 znajdziesz zarówno komfortowe mieszkania, jak i lokale o zróżnicowanej powierzchni. Dopasujemy je do Twoich potrzeb i planów. Nie tylko kupujesz, inwestujesz. Z nami zarobisz więcej. Złota 71. Sprawdź ofertę już dziś.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Konferencja firmowa? Impreza integracyjna? Tak, pomysł super, tylko gdzie? Hotel Madrid. To miejsce, które zapewnia najwyższą jakość obsługi, komfortowe pokoje i w pełni wyposażoną salę szkoleniowo-konferencyjną z szyfrowanym dostępem do internetu. Hotelmadrid.pl. Zobacz na własne oczy. Znajdziesz nas w Krzemiące 25, Kodziesze Wielkie. Organizujemy również imprezy integracyjne, komunie, chrzciny, urodziny. Zapraszamy do kontaktu. Hotelmadrid.pl. 698-404-416.
8: Firma Milwaukee, światowy lider w branży elektronarzędzi wraz z autoryzowanym dystrybutorem Plasmet Kalisz zaprasza na pokazy i testy elektronarzędzi podczas Milwaukee Day w Kaliszu. Już 16 czerwca w godzinach od 8 do 13 w siedzibie firmy Plasmet, Kalisz, ulica Radoszewskiego 19. Na odwiedzających czekają specjalne oferty z cennymi nagrodami. Elektronarzędzia Milwaukee, szczegóły u dystrybutora Plasmet Kalisz. Telefon 62 764 56 74. Plasmet.pl.
9: Fiat Sztukowski, Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: To będzie ostatnie.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Cztery znane influencerki w jednym numerze do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
4: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
5: Co tam się będzie działo?
4: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
3: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. A na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Baim, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przyjmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hordes, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hordes zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego, artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na Was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie dba Radio SK. Paweł Bogaj, zapraszam na początek. Joe!

11,5 minuty po godzinie 11. Nie, 18 minut, co ja mówię? 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK Hity na czasie. Niedzielny poranek. Proszę wstawać, już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na cztery litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, sezon. No to no.

0: wesoły Bruno Mars, I Just Mind w Radiu SK, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc. Czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w 7 godzin. I to jest na razie jeszcze nieoficjalny, ale nowy rekord Guinnessa. Każdy musiał stracić przynajmniej 2 cm włosów. No już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów

0: testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Miałeś wypadek i auto wymaga naprawy? A może potrzebujesz pomocy w likwidacji szkód? Jeszcze dziś odwiedź JK Cars. W naszej ofercie mamy solidny serwis, który podoła każdej usterce. A dzięki bezgotówkowej likwidacji szkód komunikacyjnych znowu ruszysz w trasę. JK Cars to także wynajem aut osobowych, dostawczych czy premium. Więcej na jkcars.pl. Pleszew, Polna 37. jkcars.pl.
1: No, tego.
2: A może...
3: Także tak.
4: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
5: I tak przy samej wodzie ta nasza randka?
6: Tak, bo nie dość, że jest pięknie, to jeszcze smacznie.
5: I ty odkryj uroki Cafe Podmiejska w Szałę Park tuż przy samej wodzie. Na miejscu smakowite lody, pyszne słodkie przekąski, dania lunchowe, pizza i więcej.
6: Super miejsca na przystanek podczas rowerowego wypadu.
5: Cafe Podmiejska, Szałę, Kaliska 30 i duży parking, jakby ktoś jednak wolał podjechać autkiem.
6: My polecamy.
0: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
7: Firma Milwaukee, światowy lider w branży elektronarzędzi wraz z autoryzowanym dystrybutorem Plasmet Kalisz zaprasza na pokazy i testy elektronarzędzi podczas Milwaukee Day w Kaliszu. Już 16 czerwca w godzinach od 8 do 13 w siedzibie firmy Plasmet, Kalisz, ulica Radoszewskiego 19. Na odwiedzających czekają specjalne oferty z cennymi nagrodami. Elektronarzędzia Milwaukee, szczegóły u dystrybutora Plasmet Kalisz. Telefon 62 764 56 74. Plasmet.pl.
8: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
0: Zapraszamy. Salon Renault Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Renault. To będzie ostatnia reklama.
0: Firma Daja Nowopatówku poszukuje osoby na stanowiska pracownika w branży metalowej. Operator robota spawalniczego, spawacz, pracownik fizyczny i operator CNC. Kontakt praca@dajano.pl lub telefon 783 897 459.
10: I po reklamie.

0: 6 minut zostało nam do godziny 12. To był Martin Garrix z Edem Sheeranem. Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z króli muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich w każdy piątek na SK Live Remix. No fani klubowego grania będą w siódmym niebie. Ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: 8 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
3: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtendy, Instal Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura24.pl.
7: Zuch Chabierski, firma budowlana z 25-letnią tradycją, zaprasza. W naszej ofercie znajdziesz beton towarowy wraz z dowozem oraz pompowaniem. Ponadto prace brukarskie, rozbiórkowe, ziemne, niwelacja terenu systemem 3D oraz transport ciężki. A dla stałych klientów i przy zamówieniach na całą inwestycję atrakcyjne promocje. Jakie? Dowiedz się dzwoniąc 575 820 520. Chabierski.com.pl. Zuch Chabierski. Z nami zyskasz twardy grunt pod nogami.
8: UAM w Kaliszu to studia blisko Ciebie i Twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem. Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.
9: Kiedy ostatnio badałeś wzrok? Rok temu? 3 lata temu? A może nie pamiętasz? W czerwcu Świat Optyki w Kaliszu zaprasza na akcję Miesiąc Zdrowego Widzenia. Zadbaj o wzrok, zanim pojawią się problemy z czytaniem, pracą przy komputerze czy prowadzeniem samochodu. Umów wizytę już dziś. Liczba terminów jest ograniczona. Świat Optyki Kalisz. Główny rynek. Badamy wzrok z troską o każdy szczegół.
10: Firma Milwaukee, światowy lider w branży elektronarzędzi wraz z autoryzowanym dystrybutorem Plasmet Kalisz zaprasza na pokazy i testy elektronarzędzi podczas Milwaukee Day w Kaliszu. Już 16 czerwca w godzinach od 8 do 13 w siedzibie firmy Plasmet, Kalisz, ulica Radoszewskiego 19. Na odwiedzających czekają specjalne oferty z cennymi nagrodami. Elektronarzędzia Milwaukee, szczegóły u dystrybutora Plasmet Kalisz. Telefon 62 764 56 74. Plasmet.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Od 35 lat jesteśmy z Wami, blisko na co dzień. Marks Marszałkowscy to firma z tradycjami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy 15 czerwca do delikatesów mięsnych Marko na wspólne świętowanie. Wyjątkowe promocje i niespodzianki. Przyjdź i bądź częścią naszego jubileuszu. Marks Marszałkowscy, 35 lat z Wami.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel Paintball Kalisz.
15: Ostrów i Kalisz na czasie.
16: Wasze Wrodlewsko-Lejnik, kłaniam się nisko ponownie. Fani Ewy Farny i grupy Pektus już mogą się szykować, bo właśnie te gwiazdy pojawią się na tegorocznych Dniach Ziemi Ostrzeszowskiej. Te dni startują już teraz poniedzieli, ale koncerty zaplanowano na ostatni czerwcowy weekend. A komu mało, to podpowiadam, że świętować będą również Nowe Skalmierzyce. Tam zabawa odbędzie się 26 i 27 czerwca. Wystąpią Raz, Dwa, Trzy oraz Ania Wyszko.
14: Sponsorem programu jest właściciel Paintball Kalisz, oferujący urodziny dla dzieci, ucznictwo, rzucanie siekierami, laser tag. paintballkalisz.pl.
17: Muzyką się żyje.
18: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You. Premiera to

History 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę, no a kawałek Taylor Swift mogliście usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK, to History Radio, które czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA, no a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla was na sk.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja, to w miejscowości Sława w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gips czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes, to jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, no bo będziemy mieli dla was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity. Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę. Zostańcie razem z Radiem SK.

Katy Perry w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Sprawdzam, co się dzieje teraz w sieci. Proszę bardzo, taki tytuł trafiłem. Polacy coraz chętniej stawiają na triatlon. No ja chyba nie jestem Polakiem w takim razie.

0: Shakira w Radiu SK. Mamy, uwaga, tajne nagranie, jak Shakira brzmi bez tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych. Posłuchajcie. Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze. Witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię. Kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my w SC kochamy hity na czasie. Za chwilę Oscar Sims. Warto z nami zostać.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to, co?

0: muzyki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%.

0: Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Szukasz solidnych drzwi, mocnych okien, pięknych podłóg, a do tego fachowej obsługi z dojazdem do klienta na pomiar i wycenę? Hurtownia materiałów budowlanych Dombud.
8: Zapraszamy do nowego salonu w Opatówku, ulica Heleny 20.
7: Najnowsze kolekcje podłóg i drzwi, szeroka gama kolorystyczna zadowoli najbardziej wymagających klientów.
8: I w tym miesiącu promocja. Sprzedaż bez VAT. Salon Dombud Opatówek. Telefon 604-463-202. 604-463-202.
9: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Łap okazję w RTV.

0: tłumaczeniu Mowa Ciała. Taki tytuł ta piosenka. 6 minut już niecałe zostało nam do godziny 13. Łukasz Duńczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć. Moja Jest. Mowa ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze, ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak i dużo jaka, hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad.
1: No, jak ja ci współczuję, jak chcesz możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Dziękuję bardzo. Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowcipny. Warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
4: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
3: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
4: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Ostrowia.
6: Ale beton.
7: No?
6: Nie do poruszenia.
7: Właśnie, taki mocny i taki tani.
6: Bo to beton od XBET.
7: Zapisz numer 728-478-155.
6: Możesz powtórzyć? Nie usłyszałem.
7: XBET. Sprawdzony producent betonu w okolicy. Telefon 728-478-155. Aha, więcej informacji na betonxbet.pl.
8: Szukasz mieszkania w Kaliszu? A może lokalu pod swoją działalność, który naprawdę się opłaca? Teraz jest najlepszy moment. Na Złotej 71 znajdziesz zarówno komfortowe mieszkania, jak i lokale o zróżnicowanej powierzchni. Dopasujemy je do Twoich potrzeb i planów. Nie tylko kupujesz, inwestujesz. Z nami zarobisz więcej. Złota 71. Sprawdź ofertę już dziś.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Konferencja firmowa? Impreza integracyjna? Tak, pomysł super, tylko gdzie? Hotel Madrid. To miejsce, które zapewnia najwyższą jakość obsługi, komfortowe pokoje i w pełni wyposażoną salę szkoleniowo-konferencyjną z szyfrowanym dostępem do internetu. Hotelmadrid.pl. Zobacz na własne oczy. Znajdziesz nas w Krzemiące 25, Godziesze Wielkie. Organizujemy również imprezy integracyjne, komunie, chrzciny, urodziny. Zapraszamy do kontaktu. Hotelmadrid.pl. 698 404 416.
15: Gdy latem trzeba zatroszczyć

0: Zagwarantowanym dostępem do internetu. Hotelmadrid.pl. Zobacz na własne oczy. Znajdziesz nas w Krzemionce 25, Godziesze Wielkie. Organizujemy również imprezy integracyjne, komunie, chrzciny, urodziny. Zapraszamy do kontaktu. Hotelmadrid.pl 698 404 416.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć

0: stacjonarnych i online. Hebe.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Centrum Budowlane Budmax. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Projektowanie, zaopatrzenie inwestycji, kompleksowe wykonawstwo, aranżacja wnętrz i ogrodów oraz pomoc w uzyskaniu pozwoleń budowlanych. U nas znajdziesz pełny asortyment materiałów budowlanych. Centrum Budowlane Budmax. Kalisz, ulica Starożytna 76, na wylocie z Kalisza w kierunku Godzież i Brzezin. Budmax. Twój partner w każdej inwestycji.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem. No i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
6: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
5: Oczywiście, że tak, że trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK i zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwo Gangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Matif uczyło, zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwo Gangiem jest stresujące.
7: Luzik.
8: Arbuzik.
7: Luzik, arbuzik. To jak to? Jak to poszło? To szybka chyba historia.
8: Poluszaki pomagały. A-a. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
9: Ja też się super bawiłem.
10: Ja się dobrze bawiłam.
8: Nie, tymi nagrywkami, wideo.
7: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
8: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
7: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
8: Tak.
7: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
8: Tak, bardzo.
7: Jesteś za?
8: Tak, żeby wszyscy słuchali.
5: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma ze sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów mocnych elektronicznych brzmień. Zagrał m.in. Steve Angelo, Benny Benassi czy Artbat. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia. Na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
11: To hity, przy których my starsi się bawili, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
5: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Burena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawiny po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energii hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewym, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników, można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Stanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

0: Didi Dirty Money w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Bo możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie? A ja dobrze zagram.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
10: Zapraszamy. Salon Renault Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Renault.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
12: Jedziemy?
13: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Firma Milwaukee, światowy lider w branży elektronarzędzi wraz z autoryzowanym dystrybutorem Plasmet Kalisz. Zaprasza na pokazy i testy elektronarzędzi podczas Milwaukee Day w Kaliszu. Już 16 czerwca w godzinach od 8 do 13 w siedzibie firmy Plasmet. Kalisz, ulica Radoszewskiego 19. Na odwiedzających czekają specjalne oferty z cennymi nagrodami. Elektronarzędzia Milwaukee. Szczegóły u dystrybutora Plasmet Kalisz. Telefon 62 764 56 74. Plasmet.pl.
16: I tak przy samej wodzie ta nasza randka?
17: Tak, bo nie dość, że jest pięknie, to jeszcze smacznie.
16: I ty odkryj uroki Cafe Podmiejska w Szałę Park tuż przy samej wodzie. Na miejscu smakowite lody, pyszne słodkie przekąski, dania lunchowe, pizza i więcej.
17: Super miejsca na przystanek podczas rowerowego wypadu.
16: Cafe Podmiejska, Szałę, Kaliska 30 i duży parking, jakby ktoś jednak wolał podjechać autkiem.
17: My polecamy.
18: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku. Można także zadzwonić pod numery 62 73 73 255 lub 228.
19: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10%.

0: 100% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie. Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: SK. SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Paulina nagrała głosówkę na Messengerze Eski, bo my szukamy recepty na niedzielne szczęście. Dajecie znać, co wam humor poprawia.
1: Wiesz, co mi dzisiaj poprawiło humor?
0: No.
1: Że miałam już ostatni zjazd na studiach. Praca przeszła antyplagiat. Mam 0%. I tylko teraz czekam na obronę.
0: Coraz lepszy ten chat GPT. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr, rok szkolny to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki. Z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa. Zaraz gramy dalej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Firma Diana w Opatówku poszukuje osoby na stanowiska pracownika w branży metalowej. Operator robota spawalniczego, spawacz, pracownik fizyczny i operator CNC. Kontakt praca@diano.pl lub telefon 783 897 459.
3: Centrum Budowlane Budmax. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Projektowanie, zaopatrzenie inwestycji, kompleksowe wykonawstwo, aranżacje wnętrz i ogrodów oraz pomoc w uzyskaniu pozwoleń budowlanych. U nas znajdziesz pełny asortyment materiałów budowlanych. Centrum Budowlane Budmax. Kalisz, ulica Starożytna 76, na wylocie z Kalisza w kierunku Godzież i Brzezin. Budmax. Twój partner w każdej inwestycji.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: UAM w Kaliszu to studia blisko Ciebie i Twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem. Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.
8: Złotówka wraca? 5 złotych wraca? 10 złotych wraca? Szukam produktów z cashbackiem, skanuję kartę bonus przy kasie i bum, kolejne złotówki wpadają na konto bonus. A wiesz, co jest najlepsze? Że mogę nimi zapłacić za kolejne zakupy. Leclerc. Mi bonus zawsze w kieszeni.
9: Masz sprawne auto, które już nie daje Ci radości? Sprzedaj je! Odwiedź nasz skup aut. Przyjmujemy sprawne roczniki od 2005 i płacimy do 20 tysięcy. Zadzwoń 518 992 881. Kalisz, Ostrów Wielkopolski i okolice. Z dojazdem do klienta. Zadzwoń 518 992 881.
10: Firma Milwaukee, światowy lider w branży elektronarzędzi wraz z autoryzowanym dystrybutorem Plasmet Kalisz. Zaprasza na pokazy i testy elektronarzędzi podczas Milwaukee Day w Kaliszu. Już 16 czerwca w godzinach od 8 do 13 w siedzibie firmy Plasmet. Kalisz, ulica Radoszewskiego 19. Na odwiedzających czekają specjalne oferty z cennymi nagrodami. Elektronarzędzia Milwaukee. Szczegóły u dystrybutora Plasmet Kalisz. Telefon 62 764 56 74. Plasmet.pl.
11: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
12: Zapraszamy. Salon Renault Kalisz, ulica Łódzka 71.
13: Renault. To będzie ostatnia reklama.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel Paintball Kalisz.
17: Ostrów i Kalisz na czasie.
18: Maciej Żudlewsko-Lejnik, brak pomysłu na niedzielne popołudnie i wieczór? Jeśli tak, to ja chętnie podpowiem. Kino, konkretnie kino Helios w Ostrowie, które dziś jeszcze ma do zaproponowania. Na przykład o 17.30 albo 20.45 najnowszy amerykański film w reżyserii Stevena Spielberga Dzień Objawienia. A o 21.15 do zobaczenia straszny film. Mamy bilety do Heliosa. Piszcie na konkurs.ostrowmałpa.sk.pl. Napiszcie, dlaczego Wam bilety na
16: sponsorem programu jest właśnie.

0: Paintball Kalisz, oferujący urodziny dla dzieci, ucznictwo, rzucanie siekierami, laser tag. paintballkalisz.pl.
1: Na zegarach 14 zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą

Oku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. Trzy osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą

0: Rihanna w Radiu SK. Gramy hit na czasie i dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor, Oliwia.
1: Hej SK, właśnie wracamy z nadmorza, zjedliśmy pyszną rybkę, a teraz pada deszcz.
0: To idealna pogoda na powrót, bo wtedy nie jest szkoda wracać do domu. Wszystkich w trasie SK zaopatruje w hity.

0: Kolejka, ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix, a już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy, dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas i ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Firma Milwaukee, światowy lider w branży elektronarzędzi wraz z autoryzowanym dystrybutorem Plasmet Kalisz zaprasza na pokazy i testy elektronarzędzi podczas Milwaukee Day w Kaliszu. Już 16 czerwca w godzinach od 8 do 13 w siedzibie firmy

0: Plasmet. Kalisz, ulica Radoszewskiego 19. Na odwiedzających czekają specjalne oferty z cennymi nagrodami. Elektronarzędzia Milwaukee. Szczegóły u dystrybutora Plasmet Kalisz. Telefon 62 764 56 74. Plasmet.pl.
1: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
2: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
1: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Od 35 lat jesteśmy z wami, blisko na co dzień. Marks Marszałkowscy to firma z tradycjami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy 15 czerwca do delikatesów mięsnych Marko na wspólne świętowanie. Wyjątkowe promocje i niespodzianki. Przyjdź i bądź częścią naszego jubileuszu. Marks Marszałkowscy, 35 lat z wami.
4: No, tego.
5: A może...
6: Także tak...
1: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
8: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Wow, taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu, słuchajcie. W końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe, upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień, mniej więcej o tej porze, będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszam.

Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszam.

0: Tego salonu w Opatówku, ulica Heleny 20.
1: Najnowsze kolekcje podłóg i drzwi, szeroka gama kolorystyczna zadowoli najbardziej wymagających klientów.
0: I w tym miesiącu promocja. Sprzedaż bez VAT. Salon Donbud Opatówek. Telefon 604-463-202. 604-463-202.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Konferencja firmowa? Impreza integracyjna? Tak, pomysł super, tylko gdzie? Hotel Madrid. To miejsce, które zapewnia najwyższą jakość obsługi, komfortowe pokoje i w pełni wyposażoną salę szkoleniowo-konferencyjną z szyfrowanym dostępem do internetu. Hotelmadrid.pl. Zobacz na własne oczy. Znajdziesz nas w Krzemiące 25, Godziesze Wielkie. Organizujemy również imprezy integracyjne, komunie, chrzciny, urodziny. Zapraszamy do kontaktu. Hotelmadrid.pl. 698 404 416.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: UAM w Kaliszu to studia blisko Ciebie i Twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem. Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.
9: Szukasz mieszkania w Kaliszu? A może lokalu pod swoją działalność, który naprawdę się opłaca? Teraz jest najlepszy moment. Na Złotej 71 znajdziesz zarówno komfortowe mieszkania, jak i lokale o zróżnicowanej powierzchni. Dopasujemy je do Twoich potrzeb i planów. Nie tylko kupujesz, inwestujesz. Z nami zarobisz więcej. Złota 71. Sprawdź ofertę już dziś.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.
20: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
21: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
20: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
22: Leksi, jak emocje po meczu?
23: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
22: Jak to jest grać z taką ekipą?
24: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
20: Mówili Leksi i Frisa, w drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDOS, Mateusz Damiecki czy Tomasz Fornal.
25: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego. Spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem.
26: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
25: Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relaks, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle, znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna, no bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda? A jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

0: Mendes i Camila Cabello. A teraz na antenie Radia SK pojawi się czyste, dziecięce szczęście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak. Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia SK. Warto posłuchać, bo cały dochód z tego kawałka trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. Robimy to. Łatwogang i Majko. Wszystkie marzenia ponownie na antenie Radia SK.

0: hit zawsze na czasie. Rihanna i Calvin Harris na antenie Radia SK. To jest dobry numer, ale przyznajcie, nie jest aż tak dobry jak ten, który leciał wcześniej. To powtórzmy jeszcze raz refren.
1: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
0: Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz dziecka szczęśliwego, kiedy spełniło się jej marzenie, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo Mati Fuczyła razem z Łatwo Gangiem odwiedzili Maję w szpitalu. I Maja na przykład pochwaliła się kolekcją swoich pluszaków. Jest naprawdę bogata? Zobaczcie to na eskowym Instagramie. I polecam też obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, który przed chwilą słyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto Fundacji Wspierającej Dzieci Walczące z Rakiem.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kto zwalcza ból?
9: Fundary!
8: Kto?
9: Fundary!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: Wszystko brzmi lepiej. W harmonii.

0: Dwa głosy współgrają
1: ze sobą.
0: Przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
1: Harmonizer.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.

Jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami, no i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak, Jeremy Sochan, jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. No to rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować koszykówki?

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej, jak ona chodzi z rąk do rąk.
10: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu,
9: wspaniale się to ogląda.
10: A jak smakuje?
9: Prażynki Przysnacki, zawsze przy meczu.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Centrum budowlane Budmax. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Projektowanie, zaopatrzenie inwestycji.

0: Kompleksowe wykonawstwo, aranżacje wnętrz i ogrodów oraz pomoc w uzyskaniu pozwoleń budowlanych. U nas znajdziesz pełny asortyment materiałów budowlanych. Centrum Budowlane Budmax, Kalisz, ulica Starożytna 76, na wylocie z Kalisza w kierunku Godzież i Brzezin. Budmax, twój partner w każdej inwestycji.
1: Zuch Chabierski, firma budowlana z 25-letnią tradycją, zaprasza. W naszej ofercie znajdziesz beton towarowy wraz z dowozem oraz pompowaniem. Ponadto prace brukarskie, rozbiórkowe, ziemne, niwelacja terenu systemem 3D oraz transport ciężki. A dla stałych klientów i przy zamówieniach na całą inwestycję atrakcyjne promocje. Jakie? Dowiedz się dzwoniąc 575 820 520 chabierski.com.pl. Zuch Chabierski. Z nami zyskasz twardy grunt pod nogami.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel Paintball Kalisz.
11: Ostrów i Kalisz na czasie.
12: Basia Źródlewsko-Lejnik i dziś jeszcze ode mnie zaproszenie na przyszły weekend 20 i 21 czerwca do Odolanowa, bo właśnie wtedy odbędzie się dwudniowy festyn Gród Bartosza, Noc Dwóch Tradycji. Oj, będzie się działo, będą Słowianie, rycerze, będzie muzyka na żywo, bitwy, warsztaty i mnóstwo pysznego jedzenia. Wszystko dziać się będzie w Odolanowie, w Parku Natury, a medialnym partnerem tego festynu jest wasze ulubione radio, Radio SK.
10: Sponsorem programu jest właściciel Paintball Kalisz, oferujący urodziny dla dzieci, ucznictwo, rzucanie siekierami, laser tag. paintballkalisz.pl.
13: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób. 3 zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
14: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
13: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
15: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
13: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
16: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który opanował media społecznościowe. Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu, dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura. A dzisiaj wieczorem na mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, w starcie prawdziwych gigantów Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii, mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa, liczba ludności 156 tysięcy, mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć, należy im się i tego się trzymajmy, a poza tym po co nam mundial, piłkarskie emocje mamy w domu, mamy w Radiu SK, SK Karniaki Cup, możecie rywalizować ze Sławkiem Peszko do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, ale zanim finał to musicie odgadywać co Sławek Peszko powiedział.
1: Ja swoje już się nabiegałem, teraz jedyne co mogę robić to podawać piłki albo...
0: A no właśnie, co zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, macie jakiś pomysł, wpadajcie na SK.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. No i już od jutra słuchajcie uważnie Radia SK.
2: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowy.

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bebe Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bebe Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bebe Rexha i One Day już teraz w SC.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się, do spacerów za chwilę będzie m.in. Swedish House Mafia. A wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: Kawiarni rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Od 35 lat jesteśmy z Wami, blisko na co dzień. Marks Marszałkowscy to firma z tradycjami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy 15 czerwca do Delikatesów Mięsnych Marko na wspólne świętowanie. Wyjątkowe promocje i niespodzianki. Przyjdź i bądź częścią naszego jubileuszu. Marks Marszałkowscy, 35 lat z Wami.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
12: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
13: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł.

0: e-commerce, zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricommerce. Nasze ceny rządzą.
1: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
2: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. To będzie ostatnia reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.
5: Escal.

rodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a wydajecie znać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze Eski: hej SK, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Radio SK. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,5%.

0: 0,23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Konferencja firmowa? Impreza integracyjna? Tak. Pomysł super. Tylko gdzie? Hotel Madrid. To miejsce, które zapewnia najwyższą jakość obsługi, komfortowe pokoje i w pełni wyposażoną salę szkoleniowo-konferencyjną z szyfrowanym dostępem do internetu. Hotelmadrid.pl. Zobacz na własne oczy. Znajdziesz nas w Krzemiące 25, Godziesze Wielkie. Organizujemy również imprezy integracyjne, komunie, chrzciny, urodziny. Zapraszamy do kontaktu. Hotelmadrid.pl. 698 404 416.
3: Złotówka wraca? 5 złotych wraca? 10 zł wraca? Szukam produktów z cashbackiem, skanuję kartę bonus przy kasie i bum, kolejne złotówki wpadają na konto bonus. A wiesz, co jest najlepsze? Że mogę nimi zapłacić za kolejne zakupy. Leclerc. Miej bonus zawsze w kieszeni.
4: Masz sprawne auto, które już nie daje Ci radości? Sprzedaj je! Odwiedź nasz skup aut. Przyjmujemy sprawne roczniki od 2005 i płacimy do 20 tysięcy. Zadzwoń 518 992 881. Kalisz o

sprzedaj je! Odwiedź nasz skup aut. Przyjmujemy sprawne roczniki od 2005 i płacimy do 20 tysięcy. Zadzwoń 518 992 881. Kalisz o

0: 1.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbos walczy właśnie z Alexem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
5: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
4: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W Poznaniu ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi.
6: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-728. Mogłoż skorzystać z mojej krwi.
4: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
7: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci Eska. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I komuś po weekendzie jeszcze brakowało energii. To właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to. Jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany. Także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałam 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: To w takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Radio SK. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radiu SK. Justin Bieber i

0: mamy bardzo dobry mood. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i dla niektórych to jest finał bardzo udanego weekendu. Paulina?
1: Hej SK, dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać

0: którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: No, tego.
2: A może...
3: Także tak.
4: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
10: Kiedy ostatnio badałeś wzrok? Rok temu? 3 lata temu? A może nie pamiętasz? W czerwcu Świat Optyki w Kaliszu zaprasza na akcję Miesiąc Zdrowego Widzenia. Zadbaj o wzrok, zanim pojawią się problemy z czytaniem, pracą przy komputerze czy prowadzeniem samochodu. Umów wizytę już dziś. Liczba terminów jest ograniczona. Świat Optyki Kalisz. Główny rynek. Badamy wzrok z troską o każdy szczegół.
11: Firma Milwaukee, światowy lider w branży elektronarzędzi wraz z autoryzowanym dystrybutorem Plasmet Kalisz zaprasza na pokazy i testy elektronarzędzi podczas Milwaukee Day w Kaliszu. Już 16 czerwca w godzinach od 8 do 13 w siedzibie firmy Plasmet, Kalisz, ulica Radoszewskiego 19. Na odwiedzających czekają specjalne oferty z cennymi nagrodami. Elektronarzędzia Milwaukee, szczegóły u dystrybutora Plasmet Kalisz. Telefon 62 764 56 74. Plasmet.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

To może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexha i David Guetta. A wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radiu SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
9: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Ale sztosy!
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: UAM w Kaliszu to studia blisko ciebie i twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem. Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.
16: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
17: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
18: Tankuj taniej

0: nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: I tak przy samej wodzie ta nasza randka?
2: Tak, bo nie dość, że jest pięknie, to jeszcze smacznie.
1: I ty odkryj uroki Cafe Podmiejska w Szałę Park tuż przy samej wodzie. Na miejscu smakowite lody, pyszne słodkie przekąski, dania lunchowe, pizza i więcej.
2: Super miejsca na przystanek podczas rowerowego wypadu.
1: Cafe Podmiejska, Szałę, Kaliska 30 i duży parking, jakby ktoś jednak wolał podjechać autkiem.
2: My polecamy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Paintball Kalisz.
7: Ostrów i Kalisz na czasie.
8: Maciej Źródlewski-Olejnik, a teraz mam dla Was dwie poniedziałkowe propozycje filmowe. Pierwsza z nich to Kino Konesera w Kinie Helios w Kaliszu albo w Ostrowie jutro o 18, jak zawsze. I tym razem to romans pod tytułem Drugie Życie, czyli nigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa. To o godzinie 18 jutro, a o 19 również jutro, ale w Centrum Kultury w Ostrowie w ramach cyklu Komeda na Wolności, thriller polityczny Tajny Agent.
6: Sponsorem programu jest właściciel Paintball Kalisz, oferujący urodziny dla dzieci, ucznictwo, rzucanie siekierami, laser tag. paintballkalisz.pl.
9: Zbliża się 18, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka, polski tenisista, wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbosch nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
10: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
9: Informował reporter SK Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam

0: będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
1: Informował reporterski Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundary!
3: Kto?
4: Fundary!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
8: Na kanapie komplet, miski wypełnione po brzegi, prażynki przysnackie o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Czekamy na pierwszy gwizdek.
8: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
10: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy Express Los!
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Jedziemy!
15: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: O nie! Gdzie moja kasa?
0: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
18: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
21: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: I po reklamie.

0: Uwaga!
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: UAM w Kaliszu to studia blisko Ciebie i Twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą.

0: Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.
1: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.

0: dusząca powieka
1: i ten nocny zuczy łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Szukasz mieszkania w Kaliszu? A może lokalu pod swoją działalność, który naprawdę się opłaca? Teraz jest najlepszy moment. Na Złotej 71 znajdziesz zarówno komfortowe mieszkania, jak i lokale o zróżnicowanej powierzchni. Dopasujemy je do Twoich potrzeb i planów. Nie tylko kupujesz, inwestujesz. Z nami zarobisz więcej. Złota 71. Sprawdź ofertę już dziś.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
12: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: I tak przy samej wodzie ta nasza randka?
2: Tak, bo nie dość, że jest pięknie, to jeszcze smacznie.
1: I ty odkryj uroki kafe podmiejska w Szałę Park tuż przy samej wodzie. Na miejscu smakowite lody, pyszne słodkie przekąski, dania lunchowe, pizza i więcej.
2: Super miejsca na przystanek podczas rowerowego wypadu.
1: Kafe podmiejska, Szałę, Kaliska 30 i duży parking, jakby ktoś jednak wolał podjechać autkiem.
2: My polecamy!
3: UAM w Kaliszu to studia blisko Ciebie i Twoich pasji. Świetny klimat i mocny dyplom z unikatowymi uprawnieniami. Zostań anglistą, polonistą, pedagogiem, bibliotekarzem. Kreuj sztukę, promuj kulturę, sprzedawaj informacje. Zapisy na wpa.amu.edu.pl. wpa.amu.edu.pl.
4: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
5: Zapraszamy! Salon Renault Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Renault.
7: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
8: A co mamy do wyboru?
7: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
8: A gdzie ty jesteś, skarbie?
7: Jestem w Planet Tours Galeria Ostrowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
9: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
10: Fiat Sztukowski. Fiat

0: 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Szukasz solidnych drzwi, mocnych okien, pięknych podłóg, a do tego fachowej obsługi z dojazdem do klienta na pomiar i wycenę? Hurtownia Materiałów Budowlanych Dombud.
4: Zapraszamy do nowego salonu w Opatówku, ulica Heleny 20.
3: Najnowsze kolekcje podłóg i drzwi, szeroka gama kolorystyczna zadowoli najbardziej wymagających klientów.
4: I w tym miesiącu promocja. Sprzedaż bez VAT. Salon Dombud Opatówek. Telefon 604-463-202. 604-463-202.
5: Masz sprawne auto, które już nie daje Ci radości? Sprzedaj je! Odwiedź nasz skup aut. Przyjmujemy sprawne roczniki od 2005 i płacimy do 20 tysięcy. Zadzwoń 518 992 881. Kalisz, Ostrów Wielkopolski i okolice. Z dojazdem do klienta. Zadzwoń 518 992 881.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Centrum Budowlane Budmax. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Projektowanie, zaopatrzenie inwestycji, kompleksowe wykonawstwo, aranżacja wnętrz i ogrodów oraz pomoc w uzyskaniu pozwoleń budowlanych. U nas znajdziesz pełny asortyment materiałów budowlanych. Centrum Budowlane Budmax. Kalisz, ulica Starożytna 76, na wylocie z Kalisza w kierunku Godzież i Brzezin. Budmax. Twój partner w każdej inwestycji.
8: I po reklamie.

0: Eska, Ostrówka.
1: Reklama.
2: Złotówka wraca? 5 złotych wraca? 10 złotych wraca? Szukam produktów z cashbackiem, skanuję kartę bonus przy kasie i bum, kolejne złotówki wpadają na konto bonus. A wiesz, co jest najlepsze? Że mogę nimi zapłacić za kolejne zakupy. Eleclair. Miej bonus zawsze w kieszeni.
3: Centrum Budowlane Budmax. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Projektowanie, zaopatrzenie inwestycji, kompleksowe wykonawstwo, aranżacja wnętrz i ogrodów oraz pomoc w uzyskaniu pozwoleń budowlanych. U nas znajdziesz pełny asortyment materiałów budowlanych. Centrum Budowlane Budmax. Kalisz, ulica Starożytna 76, na wylocie z Kalisza w kierunku Godzież i Brzezin. Budmax. Twój partner w każdej inwestycji.
4: Od 35 lat jesteśmy z Wami, blisko na co dzień. Marks Marszałkowscy to firma z tradycjami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy 15 czerwca do Delikatesów Mięsnych Marko na wspólne świętowanie. Wyjątkowe promocje i niespodzianki. Przyjdź i bądź częścią naszego jubileuszu. Marks Marszałkowscy, 35 lat z Wami.
5: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
6: Zapraszamy! Salon Renault Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Renault. Kiedy ostatnio badałeś wzrok? Rok temu? 3 lata temu? A może nie pamiętasz? W czerwcu Świat Optyki w Kaliszu zaprasza na akcję Miesiąc Zdrowego Widzenia. Zadbaj o wzrok, zanim pojawią się problemy z czytaniem, pracą przy komputerze czy prowadzeniem samochodu. Umów wizytę już dziś. Liczba terminów jest ograniczona. Świat Optyki Kalisz. Główny rynek. Badamy wzrok z troską o każdy szczegół.
8: Ale beton.
9: No?
8: Nie do poruszenia.
9: Właśnie, taki mocny i taki tani.
8: Bo to beton od XBET.
9: Zapisz numer 728-478-155.
8: Możesz powtórzyć? Nie usłyszałem.
9: XBET. Sprawdzony producent betonu w okolicy. Telefon 728-478-155. Aha, więcej informacji na betonxbet.pl.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis.

0: na ticketenergylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
1: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
2: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
3: A co mamy do wyboru?
2: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
3: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
2: Jestem w Planet Tours Galeria Ostrowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz mieszkania w Kaliszu? A może lokalu pod swoją działalność, który naprawdę się opłaca? Teraz jest najlepszy moment. Na Złotej 71 znajdziesz zarówno komfortowe mieszkania, jak i lokale o zróżnicowanej powierzchni. Dopasujemy je do Twoich potrzeb i planów. Nie tylko kupujesz, inwestujesz. Z nami zarobisz więcej. Złota 71. Sprawdź ofertę już dziś.
7: I po reklamie.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kota.

0: News.
1: Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
2: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma, ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moim przyjaciółkami na przykład, i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you because it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
2: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
2: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: trochę ma mrok.
2: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale ci tylko Bauryt jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
2: tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
2: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
2: właśnie
1: to czasami
2: się, że
1: jest
2: odwrotnie,
1: do jednego i jest odwrotnie.
2: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
1: Body, Voice, Mind.
2: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
2: W ogóle
1: czasem
2: centrum.
1: Rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
2: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... No, że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
2: dużo
1: dają.
2: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
2: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... Cały czas mam takie pytania, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz

0: łączę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa,
0: że to
1: bo
0: jakimś
1: robię
0: cyklem.
1: Coś nowego.
0: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę,
0: tak,
1: kilkanaście lat temu.
0: Tak.
1: I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje w życiu, bo to nie
1: emocji.
0: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frykiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzi z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne,
0: zachwalam. To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera to jest takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama,
0: tak,
1: mediów społecznościowych i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję tam, napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę.
0: Tak,
1: zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba, coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no

0: że wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: No jakieś dziecko dodajesz,
0: jest jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki... No, że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak. Lubię na przykład sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji, dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, oni wszyscy są super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze jest to.
0: I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
1: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
2: SK Music News.
1: Cześć Armin, dobrze cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miło i nawet trochę mnie zawstydza, nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć, ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata, a ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja, i kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jest.

0: Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby State of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol, czy brał różnego rodzaju używki, albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy z koleżanką. Zaśpiewałem taką piosenkę, to chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
2: Miałeś kasetę, plakat?
3: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten Open Air, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało.

0: Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i na, żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: To było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponowo przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla Podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a, nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak, i tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc m.in. Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem. Kiedyś

0: mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Nie!

0: Kto którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz, natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
1: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
0: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
1: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
0: Nie, już potem? Nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Ja ten festiwal w swojej głowie nazwałam polską Coachellą i to jest duży, uważam, komplement i mam nadzieję, że oczekiwania zostaną spełnione. Mowa o Warsaw Music Festival, którego pierwsza edycja rusza. Ze mną Aneta Łyczkowska z TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję Warsaw Music Festivalu właśnie w Warszawie. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Mówię o tej Coachelli, dlatego że ten festiwal też jest podzielony na części. Może nie mamy powtórzonych weekendów, ale mamy trzy zdecydowanie różne części dla wielbicieli różnych gatunków muzycznych.
4: Tak, to zdecydowanie jest nowa formuła festiwalu. Dużo festiwali się przebranżowiło, przearanżowało, żeby tworzyć właśnie taki rodzaj festiwalu. My tak zaczynamy, czyli w ramach jednego festiwalu łączymy międzynarodowe marki, stąd też właśnie rozstrzelony festiwal na 3 dni, czyli 13, 17 i 20 czerwca.
3: I tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie, bo jest coś dla fanów wielkich hitów, czyli The Black Eyed Peas, jest coś dla fanów trance'u, czyli Armin van Buuren, no i jest też coś dla fanów muzyki klubowej.
4: Tak, zdecydowanie tak. Ten festiwal jest dla bardzo szerokiej grupy ludzi, ale to, o czym jeszcze warto wspomnieć, to budujemy od 2 dni, budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne. Scena jest przebudowywana pomiędzy każdym dniem. Ten ekran na pewno będzie na Upper Grandzie pierwszego dnia, czyli 13 czerwca.
3: No, line-up jest imponujący, bo ściągnąć tak różnych artystów z różnych gatunków muzycznych, ale rzeczywiście top of the top, to nie była łatwa sztuka i zakładam, że to były nie miesiące, tylko lata przygotowań.
4: Trwało to bardzo długo, natomiast tutaj taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Buurena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face-to-face z Arminem van Buurenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
3: I to jest coś, co zobaczyć warto. Mówię dlatego, że częściowo widziałam State of Trance w Rotterdamie jako taką zapowiedź tego, co wydarzy się właśnie podczas Warsaw Music Festivalu. No i Armin van Buuren ma niesamowitą energię.
4: To prawda.
3: I myślę, że ją tutaj przyniesie.
4: Zdecydowanie jest to jeden z większych występów Armina van Buurena w Polsce, który tutaj w naszym kraju jest absolutnym królem transu. Jest niekwestionowaną gwiazdą. I to, co jest najciekawsze i chyba najfajniejsze dla każdego artysty, łączy pokolenia.
3: I myślę, że to też będzie widać pod sceną. I jak tak sobie myślę o Warsaw Music Festivalu, to też będzie widać przez te 3 dni. Że to jest trochę taka impreza, która może odpowiadać na oczekiwania różnych grup muzycznych, ale też różnych grup wiekowych.
4: Dokładnie tak. 17 czerwca, czyli podczas koncertu Black Eyed Peas, mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties. I to jest dzień, który jest all ages, czyli tam jest w każdej grupie wiekowej.
3: Bo wszyscy znamy na przykład Black Eyed Peas i hity z początku lat 2000.
4: Tak, to hity, przy których my starsi się bawiliśmy, byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. Zresztą myślę, że bez powodu Black Eyed Peas odebrało właśnie tydzień temu American Music Awards za Throwback Song, więc no jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego.
3: No i mamy jeszcze trzecią odsłonę Warsaw Music Festivalu.
4: Mamy Upper Grand Poland. I tutaj zdecydowanie jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia, mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
3: I tyle ich przyjedzie do Polski.
4: Tak.
3: Czyli to już na dzień dobry przy pierwszej edycji stał się de facto festiwal trochę międzynarodowy.
4: Trochę tak. Myślę, że to jest zasługa line-upu i różnorodności tego line-upu i tego, że tak naprawdę dla ludzi przyjeżdżających za granicą zapraszamy ich do Warszawy na tydzień i mają przestrzeń też na to, żeby zobaczyć i pozwiedzać trochę stolice Polski.
3: No i do tego to wszystko odbywa się w przestrzeni trochę już sprawdzonej, no bo na Legii odbywały się różnego rodzaju imprezy, ale jeszcze nigdy nie aż w takim systemie tygodniowego festiwalu, podczas którego mamy trzy różne dni imprezowe.
4: Chyba nie było takiego setupu festiwalowego do tej pory na Legii, natomiast my już w zeszłym roku na Legii robiliśmy Upper Grand, który był niekwestionowanym sukcesem.
3: I dlatego teraz jest powtórzony podczas Warsaw Music Festival.
4: I dlatego powtarzamy teraz Upper Grand Poland jako część Warsaw Music Festival.
3: I to jest, uważam, też lokalizacyjnie coś, co będzie sprzyjało temu, o czym powiedziałaś. Przyjeżdżamy do Warszawy, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, czy poza nią, idziemy na koncerty, a w międzyczasie mamy dobrą przestrzeń do tego, żeby odkryć Warszawę w samym, właściwie środku, a właściwie tuż na początku lata.
4: Pogoda dopisuje, jak widać słoneczko pięknie świeci i oby została taka do 20 czerwca. Sama lokalizacja stadionu, czyli Stadion Miejski Legii Warszawa, jest też dobrą lokalizacją, jeśli chodzi o organizację festiwalu, ponieważ jest świetnie skomunikowany, jest praktycznie w centrum. Nawet jeśli ktoś nie chce skorzystać z transportu pod tytułem samochód, może dojechać metrem do centrum i resztę drogi przebyć hulajnogą lub spacerkiem.
3: No dobra, to jeszcze w takim razie trochę technicznych danych. O której najlepiej być? W co się zaopatrzyć, wchodząc na Warsaw Music Festival? Na co się przygotować? I jak mocno zbierać energię, żeby wytrwać?
4: O której najlepiej być? Od początku. Dlatego, że zaczynamy grać na głównej scenie już 30 minut po otwarciu bram. Pojawia się pierwszy artysta. Przygotować się na super zabawę. Na pewno tego nie zabraknie. Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok Legii, obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
3: Myślę, że będzie sporo osób, które będzie stało 7 godzin pod sceną, ale będą też tacy, którzy będą chcieli poczuć się w środku miasta jak na festiwalu i to też jest pewna nowość, żeby aż w tak centrum, rozumianym przez centrum miasta, mieć po prostu wielki festiwal, który nas trochę przeniesie w te letnie rejony, do których się festiwalowo przyzwyczailiśmy.
4: Tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze na festiwal się wyjeżdża i to jest wyprawa. A my, jako TMI, tworzymy Warsaw Music Festival w sercu miasta Warszawa i tak naprawdę tworzymy klimat festiwalowy, czyli koncerty koncertami, ale też klimat festiwalowy.
3: Na kogo ty najbardziej czekasz? Na czyj koncert, na który dzień, na jaki moment tego festiwalu?
4: Na Black Eyed Peas i na Johna Samita.
3: No tak, myślę, że wiele osób, które nas słuchają i które wybierają się na Warsaw Music Festivalu, też mają to na swojej checkliście zapisane, żeby się tam pojawić. A czego jako twórcy tego festiwalu życzylibyście sobie od waszych gości, czyli od słuchaczy, którzy przyjdą na tę imprezę?
4: Żeby się świetnie bawili i żeby ten festiwal był dla nich niezapomnianym czasem, który będą wspominać do przyszłego roku, czyli do drugiej edycji.
3: I o to też chciałam zapytać, czy jest opcja, czy w waszych głowach są plany na to, żeby Warsaw Music Festival stał się cyklicznym wydarzeniem na mapie Warszawy?
4: To nie są plany. Prace nad drugą edycją już trwają.
3: Czyli tak naprawdę zaczynamy mieć nowy punkt na festiwalowej mapie Polski.
4: Tak. Mamy, nie zaczynamy, mamy nowy festiwal na mapie Polski, tak, Warsaw Music Festival, który odbywa się na Stadionie Warszawskiej Legii.
3: I to zdanie twierdzące bardzo nam się podoba, bo lubimy, jak nowe festiwale dołączają do tej mapy i mamy więcej czasu na to, żeby właśnie poświętować w Towarzystwie Muzyki. Tak naprawdę prawie otwieracie ten sezon festiwalowy.
4: Ciężko wyczuć, co jest dobrym momentem na rozpoczęcie czy zakończenie sezonu festiwalowego. Dla nas z perspektywy organizatorów i promotorów ten termin był optymalny, ponieważ czerwiec jest zawsze przepięknym miesiącem w Polsce. W Warszawie jest ciepło, są najdłuższe dni i krótkie noce, bo przecież 20 mamy najdłuższy dzień i najkrótszą noc. Mamy noc kupały 20 podczas State of Trance i myślę, że to jest optymalna data na festiwal. To jest taka optymalna data, dlatego że ludzie już czują trochę wakacje, a jeszcze nie do końca są te wakacje.
3: To najtrudniejsze pytanie zostawiam na koniec. Zamówiliście pogodę?
4: Tak.
3: Trzymam za słowo, aby to się sprawdziło, choć patrząc na prognozy, chyba naprawdę zamówiliście pogodę.
4: Zamówiliśmy pogodę, przywiozłam.
3: To w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby pogoda wiedziała, że jest zamówiona i żeby w takiej formie dotrwała do końca Warsaw Music Festivalu. 3 festiwalowe dni, na które też was jako Radio SK zabieramy, bo będą szczęśliwcy, którzy będą mogli spotkać się z The Black Eyed Peas.
4: Tak, to prawda.
3: I trzymamy kciuki za to, żebyście

0: Okej, w podstawówce brałam udział w Mam Talent podstawówkowym i to był mój pierwszy raz taki rzeczywiście, jak śpiewam na scenie. I śpiewałam wtedy Maszynkę do ćwierkania Czesława Mozilla.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: O, to jest dobre pytanie. Może sobie przypomnieć, jaki mój pierwszy koncert? Ja lubiłam jako dziecko chodzić, ale wydaje mi się, że w ogóle jakiś taki Lady Punk chyba? Z mamą byłam? To miałam jakieś, wiesz, tam, no nie wiem, za 12, 13, 12 lat chyba. No.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
0: To model. Pierwszy ever i to było tak, że ja, słuchaj, byłam na obozie i była piosenka, do której ktoś tańczył duet i były takie beznadziejne głośniki. Ja nie wiedziałam, co tam jest śpiewane. W ogóle nie wiedziałam, co tam śpiewa ta osoba. I szukałam, wiesz, jakieś... Ja myślałam, że tam I'm not alone, on śpiewa, tam jest Another Love. Ale wiesz, no ja miałam, nie wiem, z 13 lat, 12-13 lat i pamiętam, że ja szukałam tej piosenki rock i ona wyleciała w radiu i ktoś powiedział nagle... To model Another Love. Ja, okej. I po roku znalazłam tę piosenkę. To była najbardziej wyczekana piosenka, żeby znaleźć.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Skrzypce. Gram na skrzypcach 2 lata, prawie. Do szkoły muzycznej się dostałam na skrzypce. Chciałam być skrzypaczką, ale tam ze względów zdrowotnych musiałam zmienić na fortepian.
1: Mój pierwszy raz, gdy napisałam piosenkę.
0: Taki pierwszy ever miałam z 7 lat. Ja bardzo lubiłam się bawić lalkami i bardzo lubiłam bawić lalkami w musicale, więc ja zawsze do każdego musicalu musiałam napisać piosenkę. I pierwszy wiersz raz to właśnie napisałam jakąś piosenkę, którą mam wrażenie po czasie, że była jakimś plagiatem. Jeszcze nie doszłam do tego jakim, ale była o jakimś tam ciasteczkach i była o jakimś takim kuchennym musicalu, coś takiego jak Waitress.
1: Mój pierwszy raz jako Zalia.
0: Mój pierwszy raz jako Zalia. Zalia powstała w 2020 roku. Pierwszy raz jako Zalia byłam na wyjeździe, gdzie publikowałam piosenkę In My Heart Again, którą źle w ogóle wstawiłam do internetu, bo myślałam, że tam wystarczy dzień wcześniej sobie to załadować i to się wstawi. I pamiętam, że zrobiłam całą premierę, która nie wyszła. I wiesz, wszyscy czekają, a ja, no już zaraz, dzisiaj o 20. Słuchaj, ten numer wszedł po 3 dniach czy 4. I to był mój pierwszy raz jako Zalia i pamiętam, że pierwszy raz w życiu jako Zalia, że stała się, w ogóle powstało Zalia. Jechałam w aucie i szukałam właśnie pseudonimu, bo ja wiedziałam, że ja chcę też wydawać kiedyś po angielsku może coś, więc to nie może być Julia Zarzecka.

Tam znalazłam pseudonimy i w końcu mówię, no dobra, no to może jakieś połączenie mojego imienia i nazwiska. I mówię, Julza, Lia, Lia, Zalia. I nagle, o, Zalia. Oni, ej, super. No i nagle się okazało, że Zalia.

0: Mój pierwszy album.
1: Mój pierwszy album, mój, Kocham i tęsknię, a pierwszy album, który w życiu dostałam, taki fizyczny, to był Jonas Brothers.
0: Mój pierwszy raz z Michałem Szczygłem.
1: My się poznaliśmy z Michałem w studio u Francisa, w ogóle świetnego producenta, super człowieka przede wszystkim. I poznaliśmy się tam przypadkowo. Ja akurat jakoś przyjeżdżałam, Michał tam był. My wtedy tam z Francisem robiliśmy, tam próbowaliśmy robić jakieś rzeczy, też się bardzo zakolegowaliśmy od razu. I pamiętam, że jakoś tak my się poznaliśmy i zaraz było, bo Michał w ogóle ma taką piosenkę i on szuka wokalistki i czy ty byś nie chciała. I pamiętam, że mi się mega spodobał ten numer, jakoś tak to wszystko płynnie wyszło i zaraz to powstało i zaraz była też premiera płyty Michała.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój utwór w radiu.
1: Ojej, pamiętam, to było tak, że ja wróciłam, wszyscy już go słyszeli, bo ja, tylko że ja byłam w Londynie, więc ja automatycznie nie miałam go jak słyszeć i sobie wróciłam do domu na święta i dostałam COVID-a i leżałam taka chora, tak na maksa chora w łóżku i moja mama zawsze ma włączone radio i sobie ja leżę taka z gorączką, 39 stopni gorączki i nagle słyszę, a teraz przed państwem Zalia bezsensownie i nagle wiesz, po prostu zerwałam się z tego łóżka, mówię, Jezu, moja piosenka i to był taki pierwszy raz mój, gdzie rzeczywiście do mnie dotarło, że to leci i że nie tylko ja to słyszę.
2: Mój pierwszy raz. Eska Music News.
3: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły. A może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do

0: Ania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej. To znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a dlatego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był

Franek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę. Chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał. Po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze, na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie

0: Między innymi Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijące swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Franceskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Sokół i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. Tak jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale

0: Mam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
0: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kochałam Michaela Jacksona bardzo, ale

0: Wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
1: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
0: Szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta mandaryna. Do dziś.
1: Mój pierwszy hit.
0: Mój pierwszy hit. Mój

0: za winą moją.
1: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
0: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
2: Znacie Every Night?
3: Mój pierwszy raz.
4: News. Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Jarocka naprzeciwko mnie, cześć.
5: Cześć, bardzo mi miło.
4: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
5: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam... pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż...
4: Trochę nóż agresywny już
5: tak,
4: bardzo.
5: Tak, zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku, a potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
4: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir już chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mnie nie zawsze interesuje.
5: Słuchaj, nie przepytuj mnie w ogóle z savoir vivre, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
4: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.
5: Ja nic nie mam do savoir vivre. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu to być sobą.
4: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
5: To prawda, właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej, no i świetnie się w tym odnajduję.
4: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w Gorsecie.
5: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
4: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść.
5: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
4: A bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę savoir vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają jako mnie, Julię Rocką?
5: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja

0: Taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie. Ale no faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu, jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
1: Trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
0: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie pełne fałszu.
1: Czyli o takiej dulszczyźnie mówisz.
0: Oj, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
1: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć takiego people pleasera?
0: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną. I ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy, i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
1: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
0: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach Expo w Nadarzynie i że tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że właśnie firma z Gliwic zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
1: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
0: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowe osoby do pomocy.
1: Ale wtedy jest materiał na media społecznościowe.
0: Dokładnie.
1: Jak się robi wielki widelec albo sukienkę z widelców, wszystko można tak, po prostu pokazać.
0: Tak, tak, właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie

0: robię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
1: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
0: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
1: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
0: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
1: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
0: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle...

0: i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no, ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę, no, bardzo rozwijające. Już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
1: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
0: No niestety
1: tego
0: nie.
1: Backgroundu.
0: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
1: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem. Że jeżeli idziesz na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
1: No, ale przepraszam, grasz w teledyskach.
0: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
1: No. A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę po pierwsze trudno byłoby to połączyć, a po drugie ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
0: jak
1: no, trochę kalendarza nie starczy.
0: Jak najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
1: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
0: Kiedy płyta?
1: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy w twoim przypadku.
0: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
1: parę widelców.
0: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000 to ty mi musisz powiedzieć.
1: 2027.
0: O, właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
1: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach z Warmi.
0: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
1: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
0: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
1: Pełna.
0: Tak, pełna.
1: Moim zdaniem pełna.
0: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
1: Taki album, który nazwałabyś koncept albumem?
0: Wiesz co, to nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się.
1: Nie czyli trochę to... bez planu, ale tak. Jednak powstało.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: Pełne dziecko, jakkolwiek to źle brzmi.
0: Dokładnie.
1: Życzymy wszystkim pełnych dzieci. Żeby takie im się rodziły. Na jak albumy.
0: Na jedzą.
1: Chodziło mi o takie spójne i stuprocentowe, że tak powiem, dzieło. I to się chyba wydarzyło. Ale nie, to się wydarzy właściwie.
0: To się wydarzy. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy, a ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem i ostatecznie myślę, że ta współpraca przebiegła naprawdę wspaniale.
1: A efekty tej współpracy do usłyszenia na nowych singlach Julii Rockiej, między innymi na singlu Savoir Vivre i kolejnych, które się ukażą, a będą zwiastowały trzecią płytę tej artystki. Więcej takich wywiadów na sk.pl w zakładce podcasty.
2: SK Ostrów Kalisz News.
1: Basia Źródlewsko-Lejnik. Już ten weekend Ostrów zamieni się w Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa za sprawą platformy Cerberus H9 przez 48 godzin w 5 lokalizacjach, m.in. w 3MK Arenie i na Stadionie Miejskim.

0: W Ostrowie szkolić się będą delegacje z 15 krajów NATO, weterani US Army oraz elitarne jednostki psów służbowych. Będzie też masa atrakcji dla mieszkańców.
1: Cerberus K9 to międzynarodowa platforma szkoleniowo-operacyjna poświęcona bezpieczeństwu, pracy zespołów K9 i współpracy środowisk służbowych, ratowniczych oraz cywilnych. Organizatorem platformy tej szkoleniowej jest Fundacja Pacta K9. To projekt absolutnie wyjątkowy, bo nie mówimy o żadnym seminarium czy pokazach. Mówimy o 48 godzinach intensywnych działań realizowanych równolegle w 5 lokalizacjach na terenie powiatu ostrowskiego. Pierwsza edycja odbyła się w 2025 roku w Gdyni. Zgromadziliśmy wtedy ponad 150 uczestników, 80 psów, służby z Polski i 7 krajów Europy. To wydarzenie też odbiło się głośnym echem. Relacjonowały je TVN, TVP1, Polskie Radio, Radio Gdańsk, Czeska Telewizja Publiczna. Teraz w 2020 roku podnosimy poprzeczkę, stawiamy na Ostrów. Dlatego w mojej ocenie Ostrów ma potencjał, którego wiele osób wcześniej po prostu nie dostrzegało w kategorii bezpieczeństwa publicznego. Po sukcesie w Gdyni generalnie stanęliśmy przed decyzją, gdzie dalej. Mogliśmy jako organizatorzy wybrać Warszawę, Trójmiasto, Wrocław. Wybraliśmy Ostrów, bo to miasto daje realne możliwości stworzenia scenariuszy głównie działań K9 i bezpieczeństwa na poziomie dostępnym dotychczas, głównie podczas specjalistycznych wydarzeń zagranicznych. To wydarzenie ma dla mnie również bardzo osobisty wymiar. Fundacja Pacta jest zarejestrowana na terenie naszej gminy, a ja sam przez wiele lat pełniłem służbę jako funkcjonariusz ostrowskiej policji. Chciałem właśnie w ten sposób pokazać mieszkańcom Ostrowa oraz mieszkańcom naszego powiatu, żeby zobaczyli z bliska, jak ogromną wartość dla bezpieczeństwa ludzi mają odpowiednio wyszkolone psy i profesjonalnie przygotowane zespoły K9. To nie będzie widowisko, zastrzegam na pewno. Będą to realne umiejętności, które każdego dnia pomagają odnajdywać ludzi, wykrywać zagrożenia i ratować życie. I myślę też, że piękne jest to, że wydarzenie o międzynarodowym poziomie odbywa się właśnie tutaj, w miejscu, które dla mnie jest domem.
2: Wspomina Pan o 48 godzinach ćwiczeń, działań. Gdzie dokładnie będzie się to wszystko działo, jeżeli chodzi o konkretne lokalizacje? No i oczywiście też kwestia terminu.
1: Cerberus K9 odbędzie się 13 i 14 czerwca bieżącego roku w Ostrowie Wielkopolskim. Sercem wydarzenia będzie 3MK Arena. Tam znajdzie się główna strefa. Konferencja bezpieczeństwa, strefa edukacyjna oraz otwarta strefa pierwszej pomocy, prowadzona przez ratowników medycznych naszego ostrowskiego WOPR-u. Działania operacyjne i moduły szkoleniowe będą realizowane równolegle w 5 lokalizacjach, które wybraliśmy jako organizatorzy. Będzie to 3MK Arena, Szkoła Mundurowa w Przygodzicach, Ośrodek Piaski Szczygliczka, Stadion Miejski oraz Infrastruktura Orlenu w Gorzycach. To 5 zupełnie różnych środowisk operacyjnych w odległości kilkunastu minut od siebie. Warto podkreślić, że wydarzenie jest objęte w tym przypadku patronatami honorowymi instytucji państwowych oraz patronatami medialnymi czołowych mediów w Polsce oraz lokalnych, w tym Polski Zbrojnej, Wojskowego Instytutu Wydawniczego, no a teraz dołączyło do nas również Radio SK, z czego ogromnie się cieszymy.
2: Wspomina Pan, że jest to impreza, nie wiem, czy mogę tak to też nazwać, event, który ma charakter międzynarodowy, więc do Ostrowa tego 13 i 14 czerwca przyjadą służby instruktorzy z różnych zakątków, nie tylko Polski, ale i świata. Kto z takich być może ważniejszych, może nie tyle wartych wymienienia, ale kto do Ostrowa przyjedzie, czego my możemy się spodziewać, co my będziemy mogli zobaczyć? Jakby Pan w skrócie mógł opowiedzieć, co dokładnie przez te 2 dni będzie się działo?
1: Przez 2 dni w Ostrowie Ostrów stanie się Międzynarodowym Centrum Środowiska K9 i Bezpieczeństwa. Będą u nas przedstawiciele służb, instruktorzy, operatorzy, przewodnicy z 15 delegacji z krajów NATO, Unii Europejskiej. Polską stronę będzie reprezentowało Wojsko Polskie, Policja, Straż Kolei, Ochrony Kolei, Służba Ochrony Państwa, Straż Miejska oraz emerytowani operatorzy jednostek wojskowych komandosów oddziałów specjalnego żandarmerii wojskowej. Będziemy realizować 8 modułów równolegle. Detekcję, SAR, tropienie, medycynę pola walki. Zakładamy również działania z dronami rozpoznawczymi, scenariusze zagrożeń terrorystycznych. Dodatkowo konferencja bezpieczeństwa z prelegentami i przedstawicielami środowisk NATO.

0: organizacja Hardest Kid. Jest to taki konkurs, który będzie odbywał się na terenie Stadionu Miejskiego. I najważniejsze, to nie jest wydarzenie do oglądania z trybun. Uczestnik wchodzi w działania, pracuje obok ludzi, którzy na co dzień realizują zadania w służbach i jednostkach specjalistycznych.
1: Zmierzam do tego, że wspomina Pan o uczestnikach. Czy mówiąc o uczestnikach, ma Pan na myśli osoby, które na Cerberusa się zapisały, czy także o mieszkańcach, którzy po prostu będą mogli w niektórych elementach wziąć udział? Jeżeli będziemy my jako mieszkańcy mogli wziąć udział w niektórych elementach, to gdzie my możemy po prostu wejść i co możemy w tych dniach my jako ludzie z zewnątrz zobaczyć?
0: Oczywiście, że tak. Impreza, która będzie się odbywała w tych dwóch dniach pod nazwą Cerberus, będzie otwarta dla lokalnej społeczności oraz gości, którzy będą chcieli to zobaczyć z zewnątrz. I tak jak wspomniałem wcześniej, całym sercem będzie Trzemka Arena. Będzie można tam odwiedzić konferencję bezpieczeństwa, strefę edukacyjną i obserwować wybrane działania zespołów. Ogromnie ważnym punktem jest otwarta strefa pierwszej pomocy. Tak jak wspomniałem wcześniej, będzie prowadzona przez ratowników medycznych Ostrowskiego WOPR-u. Dostępna będzie ona przez oba dni, bez zapisów, bez biletów dla każdego. Bo wiecie, możemy zaprosić najlepszych instruktorów świata, ale jeśli ktoś leży w centrum miasta z zatrzymaniem krążenia, to ratunek nie przyjdzie od US Army. Ratunek przyjdzie od człowieka, który stał obok i wie, co zrobić. Dlatego postawiliśmy tutaj bardzo mocno na udzielanie, pokazanie, jak należy w profesjonalny sposób udzielić pierwszej pomocy. To jest tak naprawdę dla nas misja. Żeby Ostrów po tym weekendzie miał setki ludzi, którzy realnie potrafią ratować życie. Cerberus ma zainspirować, ale jednocześnie dać ludziom konkretne kompetencje.
1: Wróćmy na chwilę do samych uczestników, osób, które na Cerberusa się zapisały. Nieodzownym oczywiście elementem tego eventu są też psy. I wspomina Pan o kilku modułach, w ramach których będą one szkolone i są to rzeczy, że tak powiem, hasłowe. Jakby mógł Pan trochę dokładniej powiedzieć, co na przykład takie psy będą robiły? Jak my na przykład będziemy, co my będziemy mogli też pod tym kątem zobaczyć?
0: Tak jak wspomniałem wcześniej, cały Cerberus, cała platforma została podzielona, oprócz tego centrum, które będzie się odbywało w arenie, zostało podzielone na 5 modułów symulacyjnych dla psów. Psy będą realizowały zadania takie, jakie wykonują w prawdziwych działaniach operacyjnych. Bo pamiętajmy, że Cerberus jest to platforma szkoleniowa, która łączy środowisko cywilne i cywilne i służbowe. I tak pierwszą, taką najmocniejszą grupą będzie obrona. Pracujemy wtedy nad kontrolą, nad reakcją na zagrożenie, nad ochroną przewodnika, działaniem pod presją. Detekcji, czyli rozpoznawaniu źródła zapachowego, wskazywania źródła zapachowego. Psy będą wyszukiwać określone zapachy w obiektach, pojazdach, przestrzeniach infrastrukturalnych. Jeśli chodzi o tropienie, zespoły będą prowadziły działania poszukiwawcze i będą pracować na śladzie człowieka, głównie w obrębie ośrodka Piaski Szczygliczka, gdzie tak naprawdę w tym elemencie bardzo istotną rolę będzie odgrywał nasz ostrowski WOP. Z uwagi na fakt, że fundacja nasza Pakt AK9 ma podpisane porozumienie i jest to nasz partner statutowy. Będą też scenariusze w obiektach zamkniętych, działaniach w terenie miejskim. Na pewno jednym z takich elementów będzie detekcja, gdzie ludzie niestety, ale na teren infrastruktury Orlenu, gdzieś tam nawet z boku nie będą mogli dojść. Chciałbym tutaj jako prezes też fundacji mocno zaznaczyć i powiedzieć, że cały Cerberus to nie jest pokaz. Będą to realne scenariusze szkoleniowe oparte na doświadczeniach ludzi, którzy pracowali w działaniach operacyjnych i bojowych. Na dzień dzisiejszy jesteśmy za tym, żeby pokazać każdemu człowiekowi, który stoi tak naprawdę z boku, przy wykorzystaniu psów, ich umiejętności, przy doświadczeniu ludzi, którzy na co dzień przy tym pracują, w tym sektorze, naprawdę niejednokrotnie można uratować ludzkie życie.
1: Czyli tak trochę konkludując, uczestnicy, cywile i służby będą się szkolić, a my będziemy mogli jako osoby w cudzysłowie z zewnątrz trochę podpatrzeć, jak to szkolenie wygląda, tak? Dobrze rozumiem?
0: Dokładnie tak, tak to wygląda, taki jest też tego zamysł, stąd nie zamknęliśmy tego tej platformy tylko, traktując to jako szkolenie dla osób, które się zarejestrowały, zapisały do tego szkolenia, tylko podjęliśmy decyzję, że tworzymy to szkolenie jako szkolenie otwarte, żeby każdy, kto chciał realnie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, mógł przyjść w rejon areny i zobaczyć od ranka soboty, jak to wszystko będzie ewoluowało przez dwa dni.
1: Wspomina Pan też o kilku lokalizacjach na terenie miasta. Czy w związku z Cerberusem możemy spodziewać się na przykład jakichś utrudnień w ruchu chociażby?
0: Powiem szczerze, że nie zakładam jako główny tutaj organizator, z uwagi na fakt, że nie jest to pierwsze wydarzenie, które jest realizowane

0: z nas. Mamy to tak odpowiednio zabezpieczone i koordynowane, aby uniknąć oczywiście utrudnień z uwagi na przeprowadzanie tego typu scenariuszy. Niemniej muszę wspomnieć, że może być gdzieś sytuacja, że Państwo, ludzie, przechodnie, gdzie będą widzieć natężenie ruchu, przyczepy z samochodami przemieszczającymi się w odpowiedni sektor, ale na pewno będzie to tylko chwilowe i bardzo w tym momencie chciałbym też prosić o wyrozumiałość przez te dwa dni. Ostrów się stanie naprawdę wyjątkowym miejscem na mapie Europy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. My już wiemy, że po pierwszej edycji oczy świata są skierowane i będą w tych dniach na pewno na to, co będzie się działo w naszym Ostrowie.
1: Jednym z punktów programu jest inscenizacja zamachu terrorystycznego. Czy mógłby Pan powiedzieć kilka słów więcej na ten temat? Jak, gdzie to będzie wyglądać?
0: Oczywiście. Generalnie będzie to przeprowadzone w centrum, w rejonie centrum całego Cerberusa, w samym sercu wydarzenia, czyli w rejonie 3MK Areny. Na pewno będą tam strefy wydzielone, gdzie nie będzie można wejść, ale będzie na pewno można gdzieś z boku stanąć i podpatrzeć. Jak to realnie będzie wyglądało? Będzie to podzielone na 2-3 sekwencje. Te sekwencje, które będzie można zobaczyć oczywiście na zewnątrz. Wszyscy Państwo, którzy przyjdą w tym czasie, oczywiście będą mogli to zobaczyć. Natomiast część epizodu będzie realizowana już w samym środku budynku.
1: Nie jest to pierwsza edycja, pierwsza Wybrzeże, druga Ostrów. Jak nie mam plany są dalsze i ta druga ostrowska nie będzie ostatnią, prawda?
0: Od początku budujemy Cerberusa jako projekt długofalowy. Z uwagi na nasze doświadczenie, naszą ambicją jest stworzenie jednej z najważniejszych platform bezpieczeństwa i szkolenia zespołów K9 w Europie Środkowej. Chcemy rozwijać kolejne moduły, zapraszać następne delegacje, zwiększać poziom realizmu, scenariuszy i jeszcze mocniej angażować mieszkańców w edukację. Zainteresowanie, proszę mi wierzyć, jest ogromne. Już teraz dostajemy zgłoszenia z kolejnych krajów, które chcą wysłać swoje zespoły. Limity miejsc pozostają twarde. Pracujemy w realnych, bezpiecznych grupach, dlatego liczy się również kolejność zgłoszeń. Na dzień dzisiejszy lista jest jeszcze otwarta. Można skorzystać ze szkoleń. Należy wówczas, żeby zapoznać się z programem, kto kogo co interesuje. Zapraszam na stronę Fundacji Pacta K9, cerberus.k9.org i tam będzie można zapoznać się z całym planem. Jest tam wszystko bardzo, bardzo rzetelnie i skrupulatnie rozpisane.
1: Myślę, że dość istotne jest, żeby to jeszcze raz wybrzmiało. Zapisać, zarejestrować się, jak rozumiem, mogą nie tylko osoby związane stricte ze środowiskiem służb mundurowych.
0: Dokładnie tak. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest to połączenie platformy sektora służbowego i cywilnego. Jako organizator mogę zagwarantować Państwu jedno, że każdy, kto przyjdzie, kto zobaczy, jak to wygląda, na pewno wyjdzie z Cerberusa z zupełnie innym spojrzeniem na bezpieczeństwo, odpowiedzialność i współpracę przede wszystkim człowieka z psem. A wszystkich zainteresowanych udziałem, tak jak wcześniej wspomniałem, zapraszam na oficjalną stronę wydarzenia cerberusk9.org. Tam znajdziecie cały program, rejestrację i bieżące informacje. Do zobaczenia 13-14 czerwca w Ostrowie.
1: Jaki jest limit miejsc?
0: Limit miejsc 250.
1: No to jeszcze na sam koniec takie 2-3 słowa od organizatora. Dlaczego warto w tych dniach w Ostrowie być? I dlaczego warto wziąć udział w Cerberusie? Przyjść, zobaczyć.
0: 13-14 czerwiec. Dlaczego warto? Powiem szczerze, w mojej ocenie pierwsze manewry tego typu w tej części Polski, na taką skalę, z tak szerokim potencjałem, jeśli chodzi o sektor bezpieczeństwa. Przyjazd 15 delegacji, 7 krajów, instruktorzy międzynarodowi, naprawdę warto, poziom światowy. Warto zobaczyć, jak pracują zagraniczni specjaliści, jak dzielą się wiedzą. Warto posłuchać również też i ludzi, prelegentów, którzy będą na miejscu, którzy tak naprawdę mają potężny bagaż doświadczenia, jeśli chodzi o cały sektor bezpieczeństwa obrony cywilnej.
2: Powiedział nam organizator Mariusz Lis, z którym rozmawiała nasza reporterka Jagoda Moś, pan Radio SK z medialnym partnerem tego wydarzenia. I już teraz Was na nie zapraszamy. Co ważne, w tych lokalizacjach, takich jak 3MK Arena i na Stadionie Miejskim, będzie można te szkolenia oglądać i wstęp będzie darmowy.

0: 20 delegacji, 7 krajów, instruktorzy międzynarodowi, naprawdę warto, poziom światowy. Warto zobaczyć, jak pracują zagraniczni specjaliści, jak dzielą się wiedzą. Warto posłuchać również też i ludzi, prelegentów, którzy będą na miejscu, którzy tak naprawdę mają potężny bagaż doświadczenia, jeśli chodzi o cały sektor bezpieczeństwa obrony cywilnej.
1: Powiedział nam organizator Mariusz Lis, z którym rozmawiała nasza reporterka Jagoda Moś, pan Radio SK z medialnym partnerem tego wydarzenia. I już teraz Was na nie zapraszamy. Co ważne, w tych lokalizacjach, takich jak 3MK Arena i na Stadionie Miejskim, będzie można te szkolenia oglądać i wstęp będzie darmowy.

0: Kalisz News.
1: Jagoda Mosman, zapraszam na codzienny magazyn reporterów Eski Ostrów Kalisz. Dziś zabieram Was do Mikstatu, a konkretnie na wzgórze cmentarne, gdzie stoi drewniany kościół Świętego Rocha. To właśnie tam co roku odbywa się wyjątkowy obrzęd błogosławieństwa zwierząt. Skąd się wziął i co wyróżnia ten kościół? Posłuchajcie rozmowę z regionalistą i burmistrzem Mikstatu Henrykiem Zielińskim.
2: 18 wiek, a tak naprawdę znów niespodzianka. Ten kościół, który dzisiaj widzimy, postawiono w 1786 roku, ale jako kościół odbudowany w miejscu poprzedniego, który stał lat kilkadziesiąt. Obraz Świętego Rocha to jest 1707 rok, a zatem początek XVIII wieku. Mówimy o ziemi królewskiej. Przywilej króla Augusta II dla Mikstatu wydany mówi o tym, żeby dziesięciny przekazywać proboszczowi na Świętego Wojciecha i na Świętego Rocha. To jest 1713 rok, czyli gdzieś tam te początki XVIII wieku pokazują, że ten kult już był. Kościół pierwotnie wzniesiony jako wotywny, czyli dziękczynny, miejsce dziękczynienia za uratowanie miasta od zarazy. Wówczas to była cholera. Choroba, której tak na dobrą sprawę nie umiano zdiagnozować. Skąd ona się bierze? Sądzono według ówczesnej wiedzy, że z powietrza. Czyli żeby tej choroby pozbyć się, trzeba było oczyścić powietrze. No ale jak oczyścić powietrze? Problem nie występujący tylko w Mikstacie. Problem, który występował w miastach Europy, gdzie mamy wąską, ściśniętą zabudowę. I na przełomie XVI i XVII wieku już powstawały w europejskich miastach tak zwane towarzystwa powietrzne.

pozbyć się, trzeba było oczyścić powietrze. No ale jak oczyścić powietrze? Problem nie występujący tylko w Niksacie. Problem, który występował w miastach Europy, gdzie mamy wąską, ściśniętą zabudowę. I na przełomie XVI i XVII wieku już powstawały w europejskich miastach tak zwane towarzystwa powietrzne.

małżeństw i księgi chrztów. Niestety nie mamy ksiąg dotyczących zgonów. One sięgają dopiero od 1740 roku, więc te najstarsze księgi ponoć urzędnicy pruscy zabrali je, bo tam były również zapisy dotyczące śmierci, odnotowane zgony czarownic, bo i takie rzeczy w Miksacie miały miejsce, czyli sądy nad czarownicami, tam miejscowi księża starali się to zwalczać. Pruscy urzędnicy zabrali te księgi i dlatego nie możemy również dojść do dokumentów dotyczących epidemii, kiedy te epidemie dokładnie były. Ale według mnie to jest koniec XVII wieku, początek XVIII, gdzie Kościół Świętego Rocha powstaje. I to była kaplica. Kaplica poświęcona świętemu Rochowi, bo zresztą legenda mówi, że jeden z mieszkańców Miksatu, mając chorą żonę, wiózł ją do lekarza do Ostrzeszowa. I na wzgórzu pojawił mu się właśnie, przy wyjeździe z Miksatu, na tym wzgórzu pojawiła mu się postać świętego Rocha, która do niego przemówiła: módlcie się za moją przyczyną, na pewno będziecie uzdrowieni. On wrócił, rzeczywiście ta żona wyzdrowiała, no i na pamiątkę tego wzniesiono tą kaplicę świętego Rocha. Ona po jakimś czasie już była zrujnowana, tak jak zresztą w księgach odnotowują, że ludzie zapomnieli o tym, żeby dbać o tą kaplicę, no bo już zdrowie wróciło, jeszcze nie myśleli o tym, że kiedyś COVID przyjdzie i zapomnieli o tym kościele, ale przyszedł ksiądz Łapczyński na proboszcza, który ten kościół odbudował. Po nim przychodzi ksiądz Marszałkowski, niesamowita też postać, bo on dokonuje rzeczy bardzo ważnej, przeniesienia cmentarza. Cmentarze kiedyś w miastach, one były przy kościele. Tak było w Ostrowie, tak było również w Miksacie, że wokół kościoła farnego był cmentarz. Tylko że one miały ograniczenia obszarowe. Po jakimś czasie już warunki higieniczne nie pozwalały na pochów. I tak mieliśmy również w Miksacie, ale w Miksacie była już ta kaplica świętego Rocha. I co ciekawe, ten cmentarz świętorochowy, on już funkcjonował, tylko rzadko tam dochodziło do pochówków w 1750 roku. To jest jeden z najstarszych cmentarzy w Polsce. Żadna tam Rosa w Wilnie, Łyczaków czy inne Powązki. 1750 rok odnotowany jako cmentarz u świętego Rocha w dokumentach. Ale żeby wszystkich ludzi, żeby już to było powszechne, te pochówki, no trzeba było jakoś tych ludzi przekonać. No jak do tych ludzi dotrzeć, jeżeli oni mają tam dziadka pochowanego przy kościele farnym, ciotkę, wuja, mamę? Ksiądz Marszałkowski, no dziwne zrządzenie losu, to był rodowity Miksacza, który trafia do Miksatu na proboszcza. On tych ludzi zna, on potrafi do nich dotrzeć. On do tego kościoła świętego Rocha dobudowuje, do tej kaplicy, dobudowuje wieżę. Może nic takiego. Dobudowuje wieżę, tam zresztą funduje dzwony. Uwaga, zachowane do dzisiaj oryginalne dzwony. I on tym ludziom pokazuje, słuchajcie, to też jest kościół. No bo oni wychodzili z założenia, ale tam mamy się chować, za miastem, tu jest ziemia poświęcona, a tam... No kto się chował za miastem? Panie lekkich obyczajów, złodzieje. I nagle oni mają przejść w inne miejsce. On im musiał pokazać, że to jest kościół. Jak oni zobaczyli, że to jest budowla, widać, że to jest kościół, okej. Zaczęli akceptować. No. I zrobił jeszcze jedną rzecz. Jego poprzednik, proboszczy w Miksacie chowano pod podłogą w kościele przed ołtarzem. I jego poprzednik tak był pochowany jeszcze w kościele. Nie? Natomiast on już kazał się pochować też w kościele świętego Rocha. I od tego momentu proboszczowie miksacy są chowani właśnie na cmentarzu świętego Rocha. W kościele jest pochowanych trzech proboszczów miksackich. Właśnie pierwszy to był ten ksiądz Łukasz Marszałkowski. I następnie już też tam są chowani. I w sposób taki łagodny przekonał mieszkańców Miksatu i oni od tego momentu już tylko tam pochówki na cmentarzu świętego Rocha. Dzisiaj, gdy tam wchodzimy do kościoła świętego Rocha, no to tam mamy, tak wspomniałem, ten obraz z 1707 roku, unikalny. Świetny obraz. Natomiast mamy też zestaw wielu płaskorzeźb, które były przeniesione z kościoła ze starej fary. Bo gdy starą farę przebudowywano w Miksacie, to nabożeństwa przeniesiono do świętego Rocha. No w Miksacie było to szczęście, że mieliśmy kościół świętego Rocha, gdy wyburzano starą farę. Tego na przykład nie było w Ostrowie i dlatego w Ostrowie fara została wybudowana obok starej drewnianej fary, dlatego ulica Kościelna nie wychodzi w Ostrowie do fary, a w Miksacie ulica Kościelna z rynku wychodzi do fary, bo można było przenieść nabożeństwa do kościoła świętego Rocha. Gdyby w Ostrowie był kościół świętego Rocha, to prawdopodobnie

0: Kara by stała przy ulicy Kościelnej i nie byłoby tego problemu, że stoi przy ulicy, powiedzmy, Wiosny Ludów, na wprost Wiosny Ludów. Te elementy, które przeniesiono z Fary w Mikstacie przy budowie nowej Fary, one tam pozostały i dlatego oprócz tych płaskorzeźb, które są na ścianach, również jest chrzcielnica. Piękna XVIII-wieczna chrzcielnica, co jest niezgodne z prawem kościelnym, ponieważ prawo chrzcielnicy, zgodnie z prawem kanonicznym, to jest tylko kościół parafialny. A Święty Roch nie jest kościołem parafialnym. Słyszałem, że tam były chrzty udzielane. Nie chcę ich kwestionować, żeby tych ludzi gonić z powrotem do chrztu w kościele parafialnym, ale z tego co wiem, to zgodnie z prawem kanonicznym prawo chrzcielnicy przysługuje tylko kościołowi parafialnemu, a nie kościołowi filialnemu, takiemu jak kościół Świętego Rocha. Natomiast jest to taka pozostałość po starej Farze w Mikstacie. No i unikalna rzecz, bo ten obrzęd Świętego Rocha odpustu błogosławieństwa zwierząt, to trzeba powiedzieć, że ten kult cały czas jest żywy. Mamy szkołę Świętego Rocha. Dzieciaki przychodzą co miesiąc, 16 każdego miesiąca odbywają się zajęcia w szkole Świętego Rocha. Pani dr Małgorzata Strzelec znakomicie to prowadzi, pomysł księdza kustosza Ordziniaka. Dzieciaki przychodzą. Ten kult jest żywy. To nie jest tylko odpust odbywający się 16 sierpnia. To żyje przez cały rok. I sam odpust, błogosławieństwo zwierząt, jako pierwsze w Wielkopolsce wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ten kult żyje.
1: SK Ostrów Kalisz.
2: 90 lat temu narodziło się krwiodawstwo w Polsce. Kluczową rolę w jego rozwoju odegrał polski Czerwony Krzyż. O historii krwiodawstwa w Polsce mówi nam Janusz Sibiński, prezes Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK.
3: To w tym roku obchodzimy 90-lecie krwiodawstwa. Jak to wszystko zaczęło?
4: Tak, to do czasy zdawało się zamierzchłe, bo to jest 20-lecie międzywojenne, 1935 rok w Warszawie przy Szpitalu Głównym Polskiego Czerwonego.

0: odkryciu grup krwi, czyli 1901, później czynnik RH, zasady dziedziczenia, więc te takie naukowe osiągnięcia dały podstawy do tego, by można było skutecznie podjąć wysiłek z jednej strony organizacji krwiodawstwa, czyli pozyskania tego leku, jakim jest krew, a z drugiej strony, żeby skutecznie można było ratować ludzkie życie. Tak, czyli tak jak powiedziałem, Warszawa, Szpital Główny Polskiego Czerwonego Krzyża przy Smolnej 6, pierwsza placówka pobierania krwi, krwiodawstwo, które opierało się wówczas przede wszystkim na krwiodawstwie płatnym, takie jakby sytuacje, które były naturalne, to że rodzina chorego czy na sobie gdzieś tam próbujące pozyskać krew, szukały dawców albo wśród studentów, albo gdzieś tam innych osób, które właśnie za odpłatnością oddawały krew. Polski Czerwony Krzyż od początku, oprócz tego, żeby zaczął rozwijać jakby krwiodawstwo, także promować samoleczenie krwią. Stąd już rok później kolejna placówka w Łodzi i sukcesywnie te placówki aż do rozpoczęcia II wojny światowej się rozwijały. Natomiast później wiadomo, okres wojenny spowolnił te procesy. Po II wojnie światowej kolejne placówki były tworzone przez Polski Czerwony Krzyż. Tak było do przełomu lat 40. i 50., kiedy wszystkie ówczesne stacje krwiodawstwa zostały przejęte przez państwo zgodnie z ówczesnymi tendencjami, tak to się zadziało. Natomiast w 1958 roku Polski Czerwony Krzyż został jakby ustawowo zobowiązany do promowania już idei honorowego krwiodawstwa, do pozyskiwania dawców i promowania idei honorowego krwiodawstwa. To takie w ogóle wielkie uproszczenie, natomiast ten czas to także całe procesy budowania świadomości społecznej, tak jak powiedziałem, akcje takie edukacyjne, akcje w przestrzeni, oczywiście zdarzały się też akcje pozyskiwania dawców honorowych, czyli takiej akcji chociażby oddawania krwi dla potrzeb wojska. Wiemy, że II wojna światowa to już w ogóle szczególny okres, kiedy ta ofiarność też była związana z tą sytuacją wojenną. Inne metody, inny świat po prostu.
1: A jak kiedyś wyglądały metody pobierania krwi?
0: To zupełnie, to musimy też mentalnie cofnąć się do możliwości, jakie wówczas były. Po pierwsze, w wielu sytuacjach była ta bezpośrednia transfuzja, czyli pomiędzy dawcą a biorcą, ale to też było takie zbieranie krwi do szklanych pojemników, krótki okres przechowywania i to, co najważniejsze, to nie było tych możliwości frakcjonowania krwi, czyli praktycznie krew była wykorzystywana tak jak została pobrana. Dzisiaj ta sytuacja jest zupełnie inna. My dzisiaj wiemy, że jedna donacja, czyli jedna porcja pobranej krwi może być wykorzystana bardzo różnie dla różnych chorych. Może uratować życie trzem osobom, bo my oddzielnie możemy potraktować krwinki czerwone, oddzielnie płytki, oddzielnie osocze. W zależności od tego, jaka jest potrzeba zastosowania leczniczego poszczególnych składników krwi, jest taka możliwość. Oczywiście kwestie samego bezpieczeństwa dawców, badań, to dzisiaj mamy już tak rozwinięte, że można powiedzieć, że proces jest w pełni pod kontrolą, w pełni bezpieczny. Wtedy było to raczkowanie.
1: A jeżeli chodzi tutaj o Kalisz, jak wyglądało o rozwój krwiodawstwa?
0: Znaczy w Kaliszu stacja krwiodawstwa powstała już po II wojnie światowej. Doktor Pniewski ją tworzył. Zresztą ta taka tablica pamiątkowa znajduje się w środku obecnie budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiodawczyństwa. A więc to już mieliśmy późniejszy okres. Te pierwsze, które były, to był właśnie Warszawa, Łódź, po II wojnie światowej Poznań, więc raczej te duże ośrodki takie aglomeracyjne.
2: W Polskim Czerwonym Krzyżu działa blisko 800 klubów honorowych dawców krwi PZK.
3: SK Ostrów Kalisz News.
2: Jagoda Mospan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrów Kalisz. Coraz więcej osób korzysta z terapii z udziałem zwierząt. Kto powinien wybrać hipoterapię? Na czym polega dogoterapia? A dla kogo najlepsza będzie alpakoterapia? Dziś o zwierzęcych terapiach rozmawiamy z Magdaleną Cieśla z Ośrodka Rehabilitacji i Rekreacji na Wzgórzu w Parzynowie w powiecie ostrzeszowskim.
4: Zaczęło się od hipoterapii, dogoterapii, czyli na początku konia miałam gdzieś na hotelu i tam sobie zaczynałam tę hipoterapię prowadzić małymi kroczkami. Dogoterapia to była głównie, jeździłam do szkół, do szkoły specjalnej, do domu dziecka, do różnych

0: Już tam taki dzienny pobyt mają i tam też właśnie jeździmy z psem. Z alpakami byliśmy. Właśnie zaczęło się to, że ja powiem, tam dwie pasje, czyli pracę z osobami niepełnosprawnymi i zwierzęta, bo zwierzęta są moją miłością od dziecka, więc taki pomysł mi wpadł właśnie te lata temu. No i hipoterapia jest to terapia na koniach, ale też z udziałem koni, przy udziale koni, czyli nie jest koniecznością wsiadania na konia, bo tak jak na przykład osoby starsze, no to nie wsiadamy na konia, to wtedy już robimy terapię taką bardziej kontaktową. Dogoterapia, no to jest to terapia z psami, w udziale psów, gdzie też właśnie od razu powiem, o co tam chodzi, bo dużo osób ma takie wyobrażenie, że to ten pies jest tak cały czas, na przykład przez te dzieci taki przytulany, oblegany, ale to nie o to chodzi, bo tak naprawdę no, pies by psychicznie nie wytrzymał, nie? Czyli ten pies jest, on jest takim, staje się tym przyjacielem takim bardzo, bardzo dla tych dzieci i on jest motywatorem, czyli na przykład jak zajęcia zaczynamy, zawsze jest taka takie uczą dzieci takiego poczucia obowiązku, czyli one dbają o tego psa. Zawsze jest krótkie czesanie, nakarmienie, napojenie, w dużej formie karmimy, czyli na przykład no, proste ćwiczenia liczymy, to jest smaczki takie do miseczek, kolorowych, wielkości misek, orientacja przestrzenna, czyli na przykład miseczka jest na krześle, pod krzesłem, za przed i dzieci robiąc to dla psa, szykując jedzenie, nie myślą o tym, że one teraz ćwiczą, że muszą się czegoś uczyć, tylko to jest dla nich taka zabawa, one robią coś dla tego psa, a przy tej okazji nawet nieświadomie się uczą takich dla nich ważnych rzeczy.
1: To jakie psy na przykład są najlepsze w tego terapii?
0: Ogólnie nie ma tak, że ta rasa i tylko ta, bo może być zwykły kundelek. Ważne są predyspozycje. Wiadomo, są rasy, które są nie predysponowane, czyli te z tych takich ostrzejszych, tak, typu tam Rottweiler, Doberman. Chociaż nie jest powiedziane, że trafi się jakaś taka perełka, ale no to musi mieć jakieś predyspozycje, bo wiadomo, że czasem są dzieci z autyzmem, z różnym stopniem autyzmu i zdarzyło się naprawdę się, no, mimo takiego mojej takiej uważności bardzo, bardzo, bo dbam o te moje zwierzaki, żeby się nic nie stało. No to czasem były sytuacje, że jechałam do nowego miejsca, nowe dzieci, pytałam o to, czy któreś nie jest agresywna, zdarzyło się czasem z braku informacji, albo może też opiekunowie nie wiedzieli i ten pies został albo odepchnięty tak nagle, albo uszczypnięty, więc kilka takich sytuacji było. No w takich sytuacjach pies musi być naprawdę taki, że nie zareaguje, nie odgryzie się, nie? Tylko, no było właśnie ten mój taki projekt, który już świętej pamięci pierwszy z tym zaczynał. No, po prostu zapiszczą, czy odchodzi, nie? I no, to takie są sytuacje, że muszą się w tej dyspozycji, wiadomo, że jest to tylko zwierzę i mimo tego, że ja szkolę je zawsze od małego, kupię z dobrych hodowli, z takich naprawdę sprawdzonych, bo no, to też większa szansa, większe prawdopodobieństwo, że to jednak jest od początku socjalizowany pies, czyli nie taki przypadkowy, który nie wiadomo co przeszedł. Oczywiście, że może się trafić taki pies nawet ze schroniska, który będzie aniołem i będzie super, no, ale to jest taka już bardziej lotera. Nie? Jak wiadomo, że z hodowli też może się trafić, który nie będzie miał tej cierpliwości, no ale jednak

który będzie, może być strachliwy, nie? Może się właśnie bać, tak nie wiem, wszystkich przykład. Obecnie mamy dwa labradory, jednego Golden Retrievera, chociaż Golden jest już staruszkiem i już ma tak od 2 lat około emeryturkę, czyli on już nie jeździ. Ewentualnie jak mamy właśnie gości w ośrodku, czyli na przykład z domu pomocy społecznej mieszkańcy przyjeżdżają, no to wtedy sobie właśnie z tymi starszymi osobami ten nasz staruszek super się sprawdza. Czyli ten Golden, dwa labradorki i jeden taki mieszaniec. I właśnie ten mieszaniec też fajnie się nadaje, chociaż jego to też muszę tak właśnie obserwować i świadomy, czyli to trzeba jednak właśnie umieć obserwować te psy, bo on tak nada się do indywidualnych zajęć, czy tam powiedzmy 2, max 3 osoby, ale do takiej większej grupy nie, bo to już jest dla niego zbyt duży stres, nie? Czyli ten marszalek nasz to tak sobie jedynie do wybranych, a te labradory właśnie dlatego tak najbardziej predysponowane są labradory, bo one są bardzo odporne psychicznie. One mogą dużo potrzebować. Zawsze szkolenie, odbywałam szkolenie. Ja wcześniej jeździłam do Wrocławia do takiej mojej koleżanki, która jest behawiorystą i super trenerem. Już później kolejne to już sama sobie szkoliłam, bo już tą wiedzę, jak przygotować do dogoterapii, to już robiłam sama. Jak jakiś miałam problem, to oczywiście zawsze do się mogę zwrócić. Są egzaminy na psa dogoterapeutycznego, które ogólnie nie jest to wymóg taki prawny, że musi ten pies mieć, ale można sobie dla własnego sprawdzenia robić co roku, można rzadziej. I właśnie jest taki egzamin, czy tam w ileś jest zadań, chyba 12 było, i ten pies właśnie, jeśli przejdzie te wszystkie zadania,

0: terapeucki dostaje taki certyfikat psa terapeutycznego. Wygląda się w tych zadaniach, jest między innymi, że ktoś z komisji tu ściśnie łapkę, tu pociągnie za ucho, no i patrzą, czy jest jakaś reakcja, czy nie, nie? Taka właśnie agresywna. Przy dzieciach z różnymi niepełnosprawnościami nie da się takiego sobie scenariusza, że się trzymam od deski do deski. Wiadomo, mam sobie zawsze jakiś plan, ale czasami trzeba zmodyfikować dane ćwiczenie, czyli jak widzę, że to jest za trudne, to idę troszeczkę ułatwiam to i cały czas na bieżąco staram się obserwować, nie? Właśnie też jakie potrzeby, które dziecko potrzebuje więcej takiego, bardziej takiego wyciszania, relacji, czyli ta obecność tego psa i takie właśnie, no jest to głaskanie, oczywiście jest przytulanie, ale nie cały czas, żeby też ten pies psychicznie miał ten komfort. A niektóre dzieci takie właśnie bardziej sprawne, no to już więcej tak usprawniamy i ruchowo.
1: Lepiej indywidualnie czy grupowo? Czy można w ogóle to sklasyfikować?
0: Chociaż trudne, znaczy właśnie to jest trudne. Zależy. Przy niektórych dzieciach jest lepiej być jeden na jeden, ale przy niektórych jest fajnie zrobić grupę, można wtedy fajnie takich zadań, takich grupowych, jakieś troszkę rywalizacji wprowadzić, no i takich ala zawody, jakieś takie rzeczy. Czyli w sumie czasem tak.
1: To troszeczkę o logoterapii już porozmawialiśmy. Kolejność form terapii, która myślę, że jest w ogóle takim fenomenem trochę, jest alpakoterapia. Mm-hmm. Proszę mi powiedzieć, czym jest alpakoterapia? Jak te alpaki znalazły się u Pani w ośrodku? I też, czy to są na przykład głównie zajęcia, warsztaty, nie wiem, czy tak też można to nazwać, skierowane do dzieci, do dorosłych? Jak to wygląda?
0: Alpaki, no właśnie to było kolejne takie moje marzenie po tym, jak zrobiłam kursy hipoterapii i zakupiłam tego pierwszego konika, później logoterapię. Więc tak właśnie, kurczę, te alpaczki też się takie robiły powoli, coraz popularniejsze, więc wyczytałam trochę o tym i kupiłam dwóch chłopców. Właśnie, no bo było też takie, a czemu nie weźmiesz sobie samiczki, żeby mieć małe? Tylko to też jest tak, jak jest samica w ciąży, to już zajęcia, to już jest stres. I tak stwierdziłam, że albo jedno, albo drugie, albo hodowla, albo terapia. No głównie wcześniej mieliśmy tak, że to były głównie spacery. Głównie spacery, karmienie, taki po prostu kontakt, bo alpak da się jakiś sztuczek nauczyć, ale nie wytresuje się aż tak jak psa. No, on nie będzie, alpaka nie będzie taka wierna i taka za człowiekiem, bo to jest jednak bardziej takie dzikie zwierzę. Ale wiadomo, że da się je oswoić, ale sami mamy Deosia, który daje całuski. Nie widziałam. Ja ten brązowy, to może tu się taką marcheweczkę może zaraz tam skidaje. Także da się je tak fajnie socjalizować, ale zawsze no nie będzie to takie zwierzę, które będzie chodzić jak pies za nami i aż tak przywiązane, nie? Ale też to jest właśnie głównie taki, że to jest takim fenomenem alpak, to chyba takim głównym, to że jak się spojrzy w tej pyszczki takie słodkie, to się po prostu się człowiekowi zaraz poprawia humor. I to jest takie główne, to co moim zdaniem te alpaki mają. Plus to, że one ta ich wewnętrz jest alergiczna, czyli jej na przykład jest pomału uczulenie na sierść psa czy konia, to może skorzystać z alpakoterapii, bo to nie uczula ta wewnętrz. No to i miękkość tej wewny w ogóle, to właśnie podczas tego głaskania, to zatapianie w tej wewnie, jak się tak głaszczenie ta rączka zatapia, to jest też już samo to przyjemne. No właśnie można kilku sztuczek, można coś w tym stylu. I tak samo można robić zadania na zasadzie dogoterapii, czyli są alpaki, przywitamy się, nakarmimy, pogłaszczamy, bo będziemy razem i znowu robimy coś dla nich, ucząc się przy tym. No i

0: środku, nie jeździliśmy z alpakami, jakoś tak nie było czasu w sumie ich tak do tego przyzwyczajać i bo też tych zajęć dosyć dużo mamy, więc dopiero tak w sumie w tym poprzednim roku zaczęliśmy, bo pojechaliśmy do PCPR-u, tam była akurat mniejsza grupka i fajnie się, naprawdę super się alpaki sprawdziły. No i później właśnie z Domu Pomocy Społecznej, że jesteśmy zaproszeni na Dzień Babci i Dziadka. Tam była duża grupa, ale no chłopaki się naprawdę super się spisali, później chodziliśmy też po pokojach do osób leżących. Także radość tych osób no, była niesamowita. To jest sama obecność tych zwierząt. W ogóle właśnie to jest fenomen zwierząt. Czemu, dlaczego one właśnie tyle dają, co ja tak to bardzo wierzę, bo podstawa przede wszystkim zwierzę nie ocenia. My na przykład na psychoterapii trzeba dziecko bez nogi czy bez rączki. Jak my widzimy takie dziecko, to on świetny, nie? Zaraz sobie coś tam myślimy. No i ono to czuje. Bo, no to człowiek czuje, jak coś tam sobie coś... Często da się to wyczuć. Dla zwierząt nie ma znaczenia, czy ktoś jest taki, a ten jest taki. Każdy jest równy, nie? I to jest też takie bardzo ważne, że dzieci czują się równe, a nie gorsze. Nie
1: A czy można powiedzieć o jakichś takich uniwersalnych korzyściach płynących ze wszelkiego rodzaju zwierzęcych terapii? Bo tak jak rozmawiamy, pracuje Pani nie tylko w cudzysłowie na koniach, na psach, na alpakach. Są to właśnie różne rodzaje zwierząt. Czy są jakieś takie ogólne korzyści, które można wymienić, które właśnie płyną dla tego beneficjenta?
0: Takie wspólne, natomiast takie wyciszenie. No, zwierzęta wszystkie są tu i teraz. One nie planują

gorszy dzień, od razu się poprawia, od razu naprawdę nastrój się poprawia, to jest niesamowite, a one też wyczuwają, tak wyczuwają po prostu nasz osiołek i moje oczko w głowie, to jest prezeskiego się nazywa, no, tak samo, no, była sytuacja, że poszłam sobie na łąkę, miałam jakiś taki gorszy dzień, usiadłam taka, tak słuchnie, a przyszedł i tak mi tą główkę podciskał, tak się wtulał, no nie mówię go na co dzień, no on jest przylepa, tam zawsze zasługuje, że szuka smaczków i w ogóle, ale tak, no takie właśnie miałam kilka sytuacji i z wojny, i z, no, z psami, to też to jest częściej, bo więcej osób ma w domu, psy też wyczuwają koty, ale ten osiołek czy te konie, to jest niesamowite, jak one potrafią nas wyczuć. Bo konie w ogóle na kilka metrów wyczuwają nasze tętno i konie się nie oszuka. Prawda, jak na przykład siadały na konie, to mówi, a jak ja się boję, to on nie zwróci, nie? Ja mówię, nie zwróci, bo się boi, tylko może nie słuchać, bo on będzie wiedział, że okej, ten język nie jest dla mnie przywódcą, on mi nie zapewni bezpieczeństwa, jak on się boi, to ja to muszę teraz decydować. No jak ja chcę na przykład zakusować, czy to ja, jak jest w końcu taki trochę sprytniejszy i nie chce mu się pracować, to ja będę jechał, jak czuję, że ta osoba ma już być nie jest pewna tego, czego chce, nie? Czyli one wyczuwają te nasze emocje i my super przy nich możemy sobie te emocje tak jakby regulować i naprawdę nas tak, taki dobry był, głównie ten emocjonalny. Koniec.

0: uzyskamy tylko na koniu. I tak samo jak mamy problemy z chodzeniem, to chód konia, ten trójwymiarowy ruch daje do mózgu człowieka, tak jakbyśmy chodzili. I często właśnie wiadomo, nie w przypadkach, gdzie to jest nieodwracalne, że nie ma opcji, żeby zacząć chodzić, ale w takich, gdzie po prostu to jeszcze jest do odwrócenia, czy w jakichś wypadkach, to ten ruch naprawdę idąc przez miednicę do mózgu daje nam to poczucie tego chodu i walczące są efekty.
1: SK Ostrów Kalisz.
2: Co zrobić, gdy jesteś świadkiem pożaru albo wypadku? Jak nie dać się panice i skutecznie pomóc? Kiedy dzwonić pod 112? Co powiedzieć, jak się zachować i czego absolutnie nie robić? Wyjaśnia Noemi Biel ze Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.
3: Jak później się zachować taki świadek podczas pożaru lub jakiegoś innego zagrożenia, które napotkamy na swojej drodze? Najważniejsze to zachowanie spokoju. Panika tu nie będzie naszym najlepszym doradcą. Spokojna ocena sytuacji pozwoli nam zadziałać skutecznie, jak i bezpiecznie. Kolejnym tutaj bardzo ważnym elementem podczas takiego zdarzenia będzie zadzwonić pod numer alarmowy 112, podawając takie podstawowe informacje, co się dzieje, z czym tutaj mamy akurat do czynienia, pożar, wypadek czy jakieś miejscowe zagrożenie, gdzie dokładnie to się stało, czy podawając dokładny adres lub jakiś taki znany punkt orientacyjny, czy są osoby poszkodowane, ile jest tych osób i jaki jest stan tych osób poszkodowanych i swoje dane oraz numer telefonu w razie potrzeby, gdyby operator chciał do nas oddzwonić. Pamiętajmy, że to operator rozłącza się jako pierwszy. Zawsze może mieć jakieś dodatkowe pytania, które będą tutaj kluczowe w sytuacji zagrożenia. Następnie, jeśli jest konieczność, informujemy i zabezpieczamy osoby, które są w okolicy. Jeśli mamy tutaj do czynienia z osobami poszkodowanymi, udzielamy im pierwszej pomocy. Jeśli mamy do czynienia z pożarem, nie wchodzimy w strefę objętą ogniem czy też zadymieniem. Pamiętajmy, dym zabija szybciej niż ogień. Nawet kilka wdechów może okazać się dla nas śmiertelne. Obserwujemy następnie sytuację i udzielamy informacji do przekazania tak jakby służbom, które przyjadą, aby wiedziały, co się działo i co nastąpiło. Pamiętajmy, że tutaj świadek jest bardzo kluczowy, aby przekazać te informacje, ale też gdy już przyjadą strażacy, nie przeszkadzać im, aby mogli sobie spokojnie tutaj działać.
1: SK Ostrów Kalisz News.
2: Jagoda Mośman, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrów Kalisz. Zapobieganie samobójstwom i wsparcie osób w kryzysie psychicznym jest bardzo ważne. O tym, gdzie osoby w kryzysie mogą szukać pomocy, jakie sygnały powinny nas zaniepokoić i jak wspierać ludzi w kryzysie psychicznym, rozmawiamy z psycholog Bibianną Muszyńską-Czerewkiewicz z Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Kaliszu.
4: Gdzie młodzi ludzie, no, nawet nie tylko młodzi ludzie, w kryzysie samobójczym mogą szukać pomocy.
5: Najlepiej jeśli jest taka możliwość, mogą udać się osobiście do psychologa czy do Centrum Interwencji Kryzysowej. Czasem to nawet lepszy wybór niż własny psycholog czy własny psychoterapeuta, dlatego że psychoterapia nie jest tym samym, co pomoc wtedy, kiedy jest taki ostry kryzys, zwłaszcza kryzys samobójczy. To jest jakby zupełnie odwrotna praca, ale bardzo

0: rozmaitego rodzaju telefony zaufania czy telefony przeznaczone dla osób w kryzysie psychicznym, ponieważ mamy gwarancję, że tam po drugiej stronie siedzi osoba, która jest specjalistą, która wie jak rozmawiać, która rozumie, zna tego rodzaju problem. Są konkretne infolinie, jest na przykład telefon interwencyjny dla osób w trudnej sytuacji życiowej i w informacji co do tej linii jest zaznaczone także w kryzysie samobójczym i to jest numer, który działa, zresztą wszystkie te, które podam, to są numery telefonów, które działają całodobowo we wszystkie dni tygodnia, co jest niezwykle istotne, dlatego, że często takie kryzysy pogłębiają się w godzinach wieczornych, nocnych czy w wolne dni, wyraźniej je czuć. I ten numer to jest numer 514-202-619. Inny numer, który łatwo zapamiętać, 512-200-200, to jest całodobowy numer dla dorosłych osób w kryzysie samobójczym. Natomiast są też telefony kryzysowe, telefony zaufania i osobny jest dla dorosłych, osobny jest dla dzieci i młodzieży. 1-116-123 to jest ten dla dorosłych, natomiast wart zapamiętania i bardzo ważny numer telefonu 116-111 to jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.
1: Jakie są sygnały świadczące o tym, że osoba na przykład w naszym otoczeniu może być w takim kryzysie?
0: Z tym jest dość trudno, dlatego że są mity, że na przykład jeśli ktoś mówi o samobójstwie, to że go nie popełni. To nie jest prawda. Może być tak, że ktoś mówi i to jest jego wołanie o pomoc, ale może też być tak, że ktoś nic nie mówi i nie zapowiada swojego samobójstwa w sposób, który może być identyfikowany przez otoczenie, może być jasny dla otoczenia, natomiast wykonuje pewne ruchy, które pokazują, że porządkuje swoje życie i domyka pewne sprawy. Zresztą to może być czas, w którym wyraźnie lepiej funkcjonuje psychicznie. Planuje albo zapowiada opiekę nad zwierzętami, rozdaje jakieś swoje rzeczy, mnóstwo tego rodzaju ruchów, które później umiemy odczytać i umiemy zrozumieć wtedy, kiedy tego kogoś już z nami nie ma, albo kiedy nieudanej próby dokonał. Natomiast wtedy, kiedy się to dzieje, to po prostu nie bardzo rozumiemy. Nie takie jakieś dziwne rozmowy o tym, kto weźmie mojego kota, no dlaczego niby i po co. Ale tak, to mogą być tego rodzaju rzeczy i robienie tego przynosi tak wyraźną ulgę, że może po prostu poprawiać nastrój komuś, kto wcześniej był depresyjny, smutny albo drażliwy.
1: To jak zareagować? Jak pomóc takiej osobie?
0: Nie lekceważyć tego. Jeśli to możliwe, to pomagać w dotarciu do specjalisty, dlatego że dla nas to może być zbyt ciężkie. Nie musimy umieć w tym momencie radzić, ale na pewno nie mówić rzeczy, które mogłyby sugerować lekceważenie tego, czy umniejszanie problemu.
1: Jakich słów najlepiej
0: nie używać? Myślę, że dobrze byłoby nie mówić czegoś w stylu przestań, taki problem, to nie problem. Ty sobie popatrz na ludzi wokół siebie, zobacz w jakiej są sytuacji. Teraz ludzi spotkała powódź, a ty tutaj z jakiegoś swojego życia. O co ci chodzi? Wszystko masz. Jeśli to jest na przykład kryzys samobójczy po nieudanym związku, to po kim ty niby płaczesz? Co ta osoba była warta? Znajdziesz sobie nową pracę, nowe życie, nową, nie wiem, żonę, męża. Albo właśnie przywoływanie jakichś osób chorych, na przykład, które są w pozornie gorszej sytuacji, lub przekierowanie rozmowy na siebie. Czemu tak? Po co? Zobacz, ja kiedyś było mi źle i zacząłem biegać, zacząłem uprawiać sport, nie wiem, zrobiłem coś tam. To nie chodzi o to, że to są złe pomysły, bo one mogą być nawet wyśmienite. Ale mnóstwo zależy od tonu i tego, w jaki sposób to mówimy, ponieważ ważne jest, żeby ktoś czuł się rozumiany. Bardzo często te słowa, które mają być pocieszeniem, właściwie są wypowiadane w sposób albo przy użyciu słów, który oddala i który powoduje, że ten ktoś, kto jest w kryzysie i kto chciałby się podzielić, bo właściwie większość osób, które są w kryzysie samobójczym, bardzo chciałyby się z kimś podzielić i gdzieś w głębi duszy, może to zabrzmi kontrowersyjnie, ale gdzieś w głębi duszy poszukują sposobu albo osoby, której pewność, że można się nie zabijać, będą na tyle przekonujące, żeby rzeczywiście nie musieć tego robić. Natomiast, no niestety, takie lekceważenie czy umniejszanie może te osoby oddalać i zniechęcać do dzielenia się z nami.
1: Czyli po prostu czasami dobrym sposobem też jest wysłuchanie

0: osoby.
1: Wysłuchanie, bycie, zapewnienie, że możemy pomóc w dotarciu do specjalisty. Ja mogę z tobą być, mogę ci zrobić herbatę, mogę z tobą przesiedzieć całą noc, ale nie wiem, jak mogę ci pomóc, żebyś nie popełnił samobójstwa, jak poprowadzić z tobą rozmowę. Nie znam się na tym. Boję się razem z tobą o twoje życie. Jest mi źle razem z tobą. Jeśli jesteśmy empatyczni, to tak jest. Współodczuwamy z drugim człowiekiem, więc kierowanie do specjalisty może być najlepszym, co możemy zrobić.
2: Z Bibianną Muszyńską-Czerewkiewicz rozmawiała Marta Rejewska.
3: SK Ostrów Kalisz.
2: Zabieg, który wykonuje się w szczególnych przypadkach, by ratować ludzkie zdrowie, a nawet życie. Mowa o transfuzji krwi. O tym, czym jest i jak przebiega, rozmawiamy z dr Bożeną Andrys, lekarzem czuwającym nad bezpieczeństwem krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.
4: Transfuzja krwi to jest przetoczenie składnika krwi osobie bezwzględnie tego potrzebującej. Mówię składnika krwi, dlatego że współczesne krwiolecznictwo zakłada podawanie tego składnika krwi, którego czy tego elementu krwi, którego niedobór występuje u osoby potrzebującej. W dzisiejszych czasach nie przetacza się krwi pełnej.
0: A jak w ogóle przebiega cały taki proces?
4: Najpierw podejmuje decyzję lekarz leczący pacjenta, czy pacjent bezwzględnie wymaga przetoczenia składnika krwi, bo chciałam powiedzieć, że w pierwszej kolejności pacjent powinien być leczony lekami, które nie są materiałem biologicznym. Natomiast jeśli nie ma wyjścia, jeśli bezwzględnie pacjent wymaga szybkiego uzupełnienia składników, jest zagrożenie jego życia, wtedy przetacza się składniki krwi. Decyzję o podaniu określonego składnika krwi podejmuje lekarz leczący. W zależności od tego, jaki rodzaj składnika jest wymagany, przed przetoczeniem wykonywana jest próba zgodności serologicznej lub nie jest ona wykonywana. Niemniej jednak przed każdą transfuzją, każdego składnika krwi musi być znana grupa krwi pacjenta. Musi być to potwierdzony wynik badania grupy krwi, czyli pobiera się od pacjenta dwie próbki krwi w różnym czasie przez różne osoby i oznacza dwukrotnie. Jeżeli te wyniki są spójne, wtedy wypisuje się potwierdzony wynik badania grupy krwi. I na podstawie tego potwierdzonego wyniku grupy krwi lekarz zamawia składnik krwi określonej grupy. Dodatkowo przed przetoczeniem koncentratów krwinek czerwonych czy ewentualnie koncentratu granulocytarnego wykonywana jest próba zgodności serologicznej, która gwarantuje pacjentowi większe bezpieczeństwo transfuzji.

czerwonych, czy ewentualnie koncentratu granulocytarnego. Wykonywana jest próba zgodności serologicznej, która gwarantuje pacjentowi większe bezpieczeństwo transfuzji.

0: ponieważ każda transfuzja wiąże się z wystąpieniem, czy może się wiązać z wystąpieniem niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych. One mogą być różne, od łagodnych do ciężkich, nawet zagrażających życiu, więc decyzja o przetoczeniu składników krwi powinna być podjęta rozważnie i no, jest to decyzja odpowiedzialna, bo z jednej strony ratuje życie chorego, a z drugiej strony naraża go na potencjalne ryzyko wystąpienia niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych.
1: I jakie to mogą być reakcje?
0: Jak już wspomniałam, mogą być to łagodne reakcje pod postacią gorączki, najczęściej niehemolitycznej reakcji gorączkowej, czy reakcji alergicznej. W sumie są to łagodne, niepożądane reakcje poprzetoczeniowe. One występują w 80% wszystkich zgłaszanych niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych. I z nimi właściwie nie ma większego problemu, nie ma dla pacjenta zagrożenia. Wskazane są wtedy określone składniki krwi, na przykład ubogoleukocytarne w przypadku wystąpienia niehemolitycznej reakcji gorączkowej. Usunięcie leukocytów zmniejsza ryzyko wystąpienia takiej reakcji, natomiast w przypadku reakcji alergicznej często zalecamy podanie premedykacji czy podanie leków przeciwhistaminowych, ewentualnie steroidów przed kolejną transfuzją na wypadek, gdyby taka reakcja alergiczna miała się powtórzyć. Jeszcze zaznaczę, że reakcje alergiczne częściej występują u dzieci.
1: A ile czasu trwa takie przetoczenie krwi?
0: Podanie jednej jednostki koncentratu krwinek czerwonych może odbywać się maksymalnie do 4 godzin. W zależności od stanu klinicznego pacjenta, czasami ta transfuzja odbywa się przez około te 4 godziny. Zwykle pacjenci mają podawaną jedną jednostkę mniej więcej około godzina, półtorej godziny. Jeśli pacjent jest kardiologiczny, jest podejrzenie, że może dojść do przeciążenia układu krążenia, wtedy ten czas przetaczania musi zostać wydłużony, żeby pacjent w trakcie transfuzji mógł przystosować się do tej dodatkowej objętości krwi podawanej.
1: A w przypadku pacjentów onkologicznych? A
0: w przypadku pacjentów onkologicznych to są tacy pacjenci, którzy dosyć stosunkowo często wymagają przetoczeń składników krwi. Taką szczególną grupą to są pacjenci hematologiczni, nie z nowotworami hematologicznymi, czy przygotowywani do przeszczepu szpiku, czy po przeszczepie szpiku. To jest taka grupa, gdzie zdecydowanie dużo tych składników krwi wymagają. I różnie, w zależności od rozpoznania, czasami jest tak, że pacjenci zgłaszają się raz na 2 tygodnie, żeby otrzymać 2 jednostki koncentratów krwinek czerwonych, czy raz w tygodniu, żeby dostać koncentrat krwinek płytkowych, w zależności od rozpoznania.
1: A w przypadku pacjentów, którzy są po wypadku na przykład samochodowym?
0: W przypadku urazów i różnego rodzaju krwotoków może zdarza się, że to są duże ilości składników krwi przetaczane pacjentowi. Może tak być, że 10, nawet ponad 10 jednostek koncentratów krwinek czerwonych. W przypadku masywnych krwotoków przetacza się praktycznie w zależności od sytuacji pacjenta wszystkie składniki krwi. To jest koncentrat krwinek czerwonych, osocze świeżo mrożone, koncentrat krwinek płytkowych, jeśli te płytki są poniżej 75 tysięcy, krioprecypitat, jeśli spada fibrynogen poniżej 1 grama na litr. Przetacza się te składniki w stosunku 1:1, jeśli chodzi kakacze osocze, do 1, to jest jedna dawka terapeutyczna koncentratów krwinek płytkowych i krioprecypitat 10 jednostek.
1: Jeżeli mamy pacjenta, który na przykład jest w trakcie przeszczepu wątroby, to on ile jednostek potrzebuje?
0: Przy przeszczepach wątroby nawet do 30 jednostek koncentratów krwinek czerwonych trzeba pacjentowi przetoczyć w trakcie zabiegu operacyjnego i w tym okresie okołooperacyjnym.
1: I taka jedna jednostka to jest ile mililitrów?

0: Jedna jednostka to jest 450, znaczy krwi pełnej, to jest 450 ml plus minus 10%, pobierają się od jednego krwiodawcy. Jedna jednostka jest poddawana preparatyce, uzyskuje się w niej około 200 ml koncentratów krwinek czerwonych, około też 200-250 ml osocza i korzuszek leukocytarno-płytkowy, który potem zgodny grupowo jest zlewany od innych również dawców pobranych w tej samej grupie po 5 jednostek i zwykle to jest jedna dawka terapeutyczna.
1: Eska Ostrów Kalisz News.
2: Jagoda Moćpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów Eski Ostrów Kalisz. 35 lat razem na scenie, w życiu jeszcze dłużej. Rokowa kapela Big Cyc, czyli w 3/4 składu Ostrowianie. Jacek Jędrzejak, Roman Lechowicz i Jarek Lis. W 2025 roku ukazała się reedycja ich pierwszej płyty z partyjnym pozdrowieniem. Tym razem na winylu. Rarytas dla kolekcjonerów. Nam opowiadają o tym, jak z ich perspektywy zmienił się przez ten czas rynek muzyczny.
3: To o czym śpiewamy? I dla wielu kapel zespołów to w zasadzie... Ale okej, no są zespoły, które mogą śpiewać o kwiatkach, o miłości i fajnie to wychodzi. Tak jak na przykład Wilki czy te, no znamy się bardzo dobrze, są nasi kumple i bardzo ich lubimy. I to pasuje. Tylko, że nam by to nie pasowało, wiesz, no śpiewać o miłości czy o lataniu po jakichś polach, więc tam...
4: To trochę tak też te...
3: Ale to też to...
4: Powodują,
3: że... Właśnie to spowodowało, że nie wszędzie nas to grać. I to też jakby zaprzestali tego grania, bo za każdym razem jak ktoś tam, nasza menadżerka, czy my tam dajemy numer do radia, do tego tam gdzieś ogólnopolskiego, to nie, no, ale to jest polityczny numer, tego nie ma, my jesteśmy od polityki, tak. To jest za ostry, no punkowy, to my takie nie gramy takiej muzyki.
4: I to jest odpowiedź do pytania, jak się zmienia ten rynek muzyczny, bo kiedyś Trójka, właśnie Rozgłośnia Harcerska czekała na takie numery, bo chciała zmieniać świata. Dzisiaj po prostu chcą, żeby to było...
3: To, co jest modne, ma
4: tak,
3: być słuchane, dokładnie.
4: I tak, żeby to była konfekcja, żeby nikogo nie zdenerwować, żeby jednym uchem wlatywało, drugim wlatywało, żeby to było bezpieczne, żeby nikt nie protestował i tak dalej. I tak się zmienił rynek muzyczny. Wiadomo, że tak jest też na świecie, ale rock and roll jednakże nic się nie interesuje, bo to jest muzyka buntu i wtedy ta muzyka jest prawdziwa, kiedy protestuje coś.
3: No ale mimo tych lat, jakie teraz już mamy, to cały czas się buntujemy mimo wszystko. Ile to jest takie, no przez ostatnie 2-3 płyty są bardzo polityczne, takie bardzo prodemokratyczne, mówiące o wolności słowa.
4: To nas to interesuje.
3: I nas to interesuje, my cały czas uczestniczymy w tym życiu.
4: Ale tym nas prowokują cały czas.
3: Nas prowokują, no zwłaszcza, ale
5: proszą się o was.
3: Tak, ale dużo artystów, no nie mówię, że to olało, no ale jakby zrezygnowało z tego, bo mówi, że... Tu nie zrobić żadnej kariery, nie? Bo tak naprawdę myśmy zostali chyba jako jedyny zespół, może jeszcze Kobra Nocka, która coś tam jeszcze komentuje ten świat polityki i wiesz, no i tak no zostaliśmy, tu gdzie staliśmy cofnięci, ale przez to się też dobrze czujemy.
5: Nie macie też takiej świadomości, znaczy takiego poczucia, że w tej takiej dobie wszechogarniającej poprawności politycznej pod każdym względem, to trochę kupiecie się z koniem w ten sposób?
4: Tak, trochę mamy takie poczucie, ale...
3: Od kilku lat.
4: Ale to troszeczkę nas też napędza, bo wiesz, to nie ma co ukrywać, że skończyła się era wielkich zespołów i tak dalej, zupełnie inaczej robi się muzykę. Właśnie robiąc muzykę bezpieczną, robi się tak, że bierze się jednego artystę, obudowuje się go producentami, którzy piszą teksty temu artyście, robią muzykę temu artyście, właściwie wszystko za niego decydują, już nie ma czegoś takiego, tak wielkie zespoły takie jak YouTube między innymi, czy Smith, czy Zeppelin, czy Parker, to jest wypadkowa, czy jakiś głos 5 facetów, każdy od siebie daje porówno, że chce sobie to, o tym, zresztą o tym. Teraz już tego nie ma, no i łatwiej sterować jedną osobą i teraz zobacz, nawet jak się patrzy na chociażby ten festiwal Eurowizji, jak to wszystko wygląda, nie? No to jest, i to jest papka taka, że właściwie...
3: Ale no to właśnie, dobrze o tym właśnie wspomniałeś, że jest jeden facet, który nawet komponuje i się okazuje, że, znaczy jest kilku takich, który komponuje dla tych wszystkich artystów nawet, którzy tam biorą udział, ja o tym tam na przykład nie wiedziałem, że, nie wiem, czy też wiedziałeś, że pierwsze miejsce zdobył teraz jakiś Austriak, czy...
4: Czytaliśmy.
3: Austriak rok wcześniej też coś tam zdobył i te kompozycje, które zdobyły pierwsze miejsce, skomponował Polak, który gdzieś jest tam, jest tam zapisany
4: do banku.
3: Są jego kompozycje. Chociaż mamy coś z tego festiwalu, nie? Że
5: element polski
3: jest, no bo Justynie się nie udało.
4: A to tak naprawdę trochę jest takie odświeżanie coverów, nie? Bo to nie

0: artysta chce powiedzieć, to po prostu dobrze śpiewa technicznie.
1: No ale wiesz, ale kiedyś też tak było, wspominając czasy, lata 70. naszych rodziców, których słuchali na przykład Frąckowiak, czy tam ktoś tam jeszcze, czy Połomski, on też nie grał swoich numerów, nie śpiewał.
0: Nie, no to był też...
2: Wszyscy komponowali. Głos miał.
1: Ale nie, oczywiście, że tak. Wszyscy artyci wtedy mieli fajne głosy, nie?
0: No, ale to też był taki... Te wszystkie festiwale po polu, co chodzi, to był sklasyfikowany przez gang kompozytorów i autorów tekstów. Pewnie proponowali, no nie wiem, tam było naprawdę, ale myślę, że tak właśnie było, że zaśpiewasz mi utwór, to będzie po prostu,
1: ale
0: nie
1: ale te utwory jeszcze były fajne, bo teraz rzeczywiście te utwory są tak podobne do siebie, że nie można nic odróżnić, nie wiesz, czy to... Znaczy, jak to potem okazuje, że to skomponował, jakaś tam dwójka skomponowała, to wylansowali jakiegoś nowego artystę i taki... No też są też jakieś tam plusy, są też takie małe gwiazdeczki, które naprawdę rzeczywiście sami to robią, tak jak Podsiadło, sami komponują, sami te...
0: Mieli ten dostęp do muzyki, bo kiedyś to było tak, że jakiś menadżer przyszedł, menadżer i ci zaproponował, albo ci zaproponował kontrakt płytowy, albo mu się to nie podobało i zginęło jakieś tam na przestrzeni lat. Na pewno wielu zdolnych artystów przepadło.
1: Bo na całym świecie, nie tylko u nas.
0: Menadżer powiedział, nie, to się nie nadaje, zresztą wiadomo, jak było z Beatlesami, czy ze Stonesami, że nikt ich nie chciał, a potem się okazało, że jednak ludzie tego chcą, bo nikt nie jest wyrocznym. A teraz jednak każdy ma możliwość wycenia do internetu, wyprodukowania samemu, bo też są większe możliwości. U nas to też hamowało, no, brak dostępu do instrumentów, do wzmacniaczy, do perkusji, no. Nie można było nawet kupić, bo nas nie było stać na to, a nawet tego nie było w sklepach, żeby porządną zachodnią perkusję, trzeba było ściągać, gdzieś kombinować. I tak samo ze studiami nagraniowymi. Teraz każdy ma w domu, jeżeli tylko ma
1: pisać. Ale ludzie w zamach komponują, nagrywają i jeszcze wydają z tego płyty. No.
2: Tak. Czy to jest fajny kierunek według was? Właśnie to, że powszechność jest tego do dostępu?
0: To jest fajny kierunek.

0: drugiej strony też nie docieramy, też czekamy na kogoś, kto nam podpowie, że to jest fajne, czy kiedyś tam trójka była taką wyrosła, że kształtowała gusty, że powiedzieli, że tam Kaczkowski, czy ktoś, że to jest dobra, tutaj wszyscy chcieli tam sprawdzać, czy rzeczywiście jest dobra.
1: Teraz to czasy, kiedy całą płytę można było wprowadzić.
2: No, to jest właśnie.
0: A teraz wiesz, jednak no,
2: zalewie... Skasa numery się skracamy. Jeden numer 5 minut, nie, ale musimy mieć 2,5.
0: Nie, to też... O, to trzy góra. Widzisz, to też jest charakterystyczne, że kiedyś czegoś takiego nie było, bo jak się słucham Death Metal, teraz jakiś tam największy przebój to facet z wokalem w pierwszej minucie, 15 sekundzie, a na nas naciskają, żeby zacząłem od refrenu, od razu, żeby bo ludzie nie dosłuchają 15 sekund i je przepadnie, nie? Także też to wszystko się zrobiło takie, wiesz, skrótowe, takie trochę po łebkach, nikt już tam dogłębnie nie, no tak jak internet, nie? Krótkie artykuły, a już tam dogłębnie nikt nie bada, czy fajna płyta, czy jeden numer, dobra, tam następny, to tak trochę się to było pobieżne, no i teraz się tylko jednak tego boję, że wszystko jest jednak, właśnie fajnie, że te winyle się nagrywa i płyty, bo jednak to jest zarejestrowane na czymś stałym, bo to wszystkie serwery, nie wiadomo co będzie, jak kiedyś czas, no to muzyka
1: nic nie zostanie,
0: nic nie zostanie, tak? No taki archeolog wykopie płytę z tamtejnym pozbyciem.
1: Czujecie się gonieni właśnie przez to młode pokolenie?
0: Nie, mało rokowych rzeczy.
3: Nie, oczywiście.
2: Mało... No my się chyba z tego też wyleczyliśmy.
3: Tak, tak.
2: Wiadomo, że no, są, każde pokolenie ma swoich artystów i to obecnie również. Cieszymy się, na przykład ja się teraz cieszyłem, graliśmy w tej Gliwicach. Oczywiście padało, było mało tych ludzi, ale na przykład przyjechały takie młode dziewczyny, ubrane normalnie jak my 30 lat temu, ale miał tam po 15-16 lat. I to jest fajnie, przyszedł do nas z płytą jakąś tam, bo tata słuchał ten i to się im podoba. I to wtedy rzeczywiście, jak w rodzinie ktoś tam słuchał, to te dzieci najczęściej też tego słuchają, nie? I to tak, jak słuchają disco polo, to dzieci słuchają disco polo, to jest jakby normalnie, już nie ma co mieć pretensji do tych dzieciaków, nie? No bo rodzice właśnie kształtują ich gusty i gusty.
0: Ale wtedy tak się też wydarzyło, że na juwenaliach są disco polo, nie? Bo niby to jest dla jaja, tak naprawdę oni tego chcą, bo słuchają.
2: A nie, no potem parę razy graliśmy tam, gdzie ponad jeszcze występuje jakiś tam ten, nie wiem,
3: Bojszy,
2: czy tam ktoś. A my lepiej użycie, tu my ten i ten. Ale wiesz, nie lubimy disco polo, ale nie lubimy się tym bawić. No ale przy nas też się bawić,
3: to nie lepiej. To było niemożliwe.
2: Gdzie? No przed jakby ktoś tam disco polo, tam
0: część przyszedł.
2: Krzyżowali, studenci, a teraz studenci.
0: No nawet w Jarocinie było tak, że tam zespół popowy nie mógł z metalowym zagrać, bo od razu były rozruchy.
2: No.
0: To nie było niewybaczone.
2: A teraz wszystko się tak pomieszało, że tak...
0: Nie, tam nie przeszkadza.
2: Ale takie troszeczkę bezguście też jest, nie? Że to tak ludzie jakby już nie zwracają na to uwagi, że to będzie fajne. Liczy się bardziej, może nie sztuka, ale liczą się takie...

0: Cyf, taką promocję, tak jak, tak jak ten festiwal, Eurowizja. No wiesz, myśmy akurat gdzieś tam też grali, ale jak tam widzieliśmy tam gdzieś w hotelu coś, fragmenty jakieś, no to w zasadzie tam jest cały taki cyf, no to musiałem wszystko latać, trzeba świecić, mrugać, coś, nie wiem, przebierać się.
1: Muzyka jest tłem, a roli gra oprawa.
0: Oprawa,
2: no to ma przykryć te niedoskonałości chyba.
3: Coraz większe dziwelągi jestem na tej scenie, bo to nie wiadomo, że to jest facet, czy kobieta.
0: A dobrze, ale może być.
3: Może być, ale to się...
0: To nie interesuje, czy jest facet, czy kobieta.
2: Ale fajnie, jakby umiał śpiewać.
3: Właśnie. Tak, tak, tak.
0: I to było najważniejsze. A się okazuje, że teraz się nie liczy.
1: To najważniejsze, żeby sprowokować, żeby się tam przebrać za słonia, kurczę, i że dobrze ktoś tam patrzy
0: z słońca. Justyna Staszkowska nie musiała być też przebierać z tym baletem, że ona ma naprawdę bardzo dobry głos.
3: Żona, oczywiście, artystka.
0: Ale no, to jest taki festiwal, że teraz się okazuje, że no trzeba mieć taki wielki show. Jak nie masz tego show, to w ogóle nie istniejesz, ale się okazuje, że ten koleś, bo to gdzieś czytałem, że ten Austriak wcale nie miał jakiegoś wielkiego show właśnie. Że on podobno fajnie śpiewa, ale to tego też nie wiem. No i że to tak jakby wygrało akurat nie show, a sztuka jakaś, no to tak. Ale czy to prawda, czy nie wiem.
2: Skoro mowa o jeszcze kolejnym pokoleniu, wasze dzieci idą w wasze ślady?
0: Moje dzieci właściwie poszły, ale też tak, no poszły. Miały tam swój zespół, ale to właśnie on też był zauważany, grali przed wieloma takimi znanymi kapelami, grali we Francji gdzieś, ale teraz poszli jakby w inne strony. Jeden pisze muzykę do sztuk teatralnych, a drugi zajmuje się zdjęciami, ale też gra, ale jeden i drugi gra. I to bębnarz gra lepiej w sumie ode mnie, no tak jakoś, no, bo taki większy power, nie wiem, no troszeczkę tej techniki nawet więcej, bo my się musieli uczyć sami. No były tam jakieś te domy kultury, gdzie uczył, pamiętam, pan Łępa, który, kurczę, miał 70 lat, a my wtedy mieliśmy 18.
3: Trójkę do niego chodziliśmy, Jacek, Jarek,
0: I tak. No to co on mógł nauczyć w zasadzie nas, nie? A oni już mają dużo więcej. Michał skończył tam szkołę muzyki, jazzu i gitary we Wrocławiu, więc tam...
1: To mają możliwości, bo są te
0: możliwości. No i nasze dzieci też słuchają właśnie muzyki podobnie jak my.
3: Moje dzieci to
0: oczywiście nie są wychowane.
3: Tak, nie są muzykami, ale no, słuchają fajnej muzyki, przekazane przez nas, przez rodziców.
1: Samo, no Kasper trochę śpiewa.
3: To koncerty to jest, oczywiście to jest...
0: No tak, no to tak.
1: U nas Kasper trochę śpiewa, mój głos, tak żeby mnie zabrakło, to już wokalista jest.
0: Ale też się nie... A to się pójdzie, no jak ja na przykład będę chodził o lastę, no to Bobin będzie grał za mnie.
1: No, będzie firma rodzinna.
0: Kuba, to będzie super. No.
2: Jeszcze chciałam zapytać, bo mówiliście o tym, że zostaliście w Ostrowie, ale ta recepta na to, że zostaliście też przyjaciółmi, że nawet można zostać w Ostrowie się na siebie poobrażać i zespół, że się rozpada.
0: Myśmy byli już przyjaciółmi wcześniej, nie? Znaliśmy się już wcześniej, jeździliśmy czasem na wakacje, tam pod Jezioro jakieś z naszymi rodzicami.
1: Na koncerty jeździliśmy też wspólnie, tam jakieś te Manamy, Porter Bendy i tak dalej, na Rock Areny. A to przede wszystkim też mamy do siebie instrukcje obsługi, czasami wiemy, kiedy od siebie odpocząć, ale też potrafimy się dogadać, potrafimy iść na ustępstwa, nie? To jest na kompromis. Nikt się nie obraża tak.
0: Znaczy, bądźmy szczerzy, że przez te 30 parę lat no, doszło do jakichś tam takich sprzeczek, można powiedzieć, bo to nie żadnej wiatyki, bo znamy zespoły, które się po prostu trzaskają po gębach, nie? I to znane, bardzo znane zespoły. Nie,
1: i tam
0: się no, biją między sobą. Ale nie, no, ale to był tak jakiś przypadek. No, tam,
1: nie, to mu nosa nie złamał. No. Jeden ząb, tam to.
0: Ale nie, ale to było tak, że zawsze już po godzinie czy coś, no to już tak. Byli komplet. Ale to, wiesz, jak się troszeczkę za dużo lampek wina wypije, no to potem czasami się robi tam jakieś tam problemy, nie? Ale przez te 30 par lat to może mieć na palcach jednej ręki byśmy zobaczyli, mogli wymienić, no. Że wiesz, że na przykład Jacek się, ale za każdym razem zawsze był Roman, który jest najspokojniejszy. Brał udział w tej takiej pizce, można powiedzieć. Nie no, bo my to jeszcze jesteśmy bardziej tacy otwarci na rozrywkę. A Roman taki spokojniutki, on jest taki...
3: Bo nie bywałem w tych obokach rozweselających, no. Za bardzo mnie to nie brało, no i... I tak to się działo.
0: Raz pan ktoś zyskiwał się tam, jakieś tam popchnął, coś się popchnęli potem raz ze mną i raz z Jackiem. I zawsze on. No bo tu wiesz, że mamy
1: to w Vegas zostaje.
0: Mamy coraz więcej lat, to też nam się też nie zawsze mam ochotę na jakieś tam balowanie. Już też siły nie te.
2: Jeszcze właściwie to na koniec. Na koncertach, na spotkaniach ta publiczność to są wasi rówieśnicy? Czy właśnie jest bardzo dużo ludzi w wieku waszych dzieci albo nawet jeszcze
3: młodszych? Nie, to zmieszane
1: rodziny.
3: Całe rodziny, tak. Nawet starsze panie przychodzą z wnuczkami, z wnusiami jakimiś. No,
0: to... Znaczy, no, przecież myślą, że te starsze panie są w waszym wieku.
3: Może tak być, ale...
0: No nie no, bo one mówią, że to pamiętają, ale znaczy, no, a nie, ale parę razy było takie starsze

0: się zaczęli koło 70 nawet. I to wyglądało i nie, no siedziały z przodu, bo one na taki koncert przyjdą akustyczny, natomiast na koncert elektryczny pewnie nie chciałbym przychodzić, bo jest za głośno. Tam jest, że wszyscy stoją, tańczą, a na takie gramy to głównie w domach kultury, czy w jakichś takich salach teatralnych i one sobie usiądzie, potem nawet jak już zaczynamy, fajnie już tam wszystko wibruje, to one wstają i się bawią nawet. Wstają i tam jakiś wężyk robią, jakieś no, trochę śmiesznie to wygląda, ale, tak, ale nie
1: tak, naprawdę. Tak, tak,
0: tak.
1: I nas to cieszy, bo przynajmniej ci, którzy będą kiedyś dyrektorami banków, za 20 lat nas utrzymywać, jakby na emeryturze, ci nasi fani.
2: SK Ostrów Kalisz.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Gdyby nie te korki w mieście, to nie musisz się bać korków. Jest przecież Eurotaxi. Bezkonkurencyjna, profesjonalna i bezpieczna firma z taksówkami. Ale co jeśli nie ma ale? To zawodowcy. Dzwonisz 738 11 11 i masz taksówkę. Dziecko do szkoły, teściowa na dworzec, kwiaty dla dziewczyny. Eurotaxi. Po prostu zadzwoń.
3: A kiedy nie chcesz czekać na połączenie, pobierz naszą aplikację i korzystaj bez granic. Teraz także zapłacisz kartą lub telefonem.
4: Firma Dajano w Opapie osoby na stanowiska pracownika w branży metalowej. Operator robota spawalniczego, spawacz, pracownik fizyczny i operator CNC. Kontakt praca@dajano.pl lub telefon 783 897 459.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: I po reklamie.

0: promocja.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co? Szykują się na premierę Toy Story 5.
3: Czas na zabawę w Radiu SK.
4: Napisz na sk.pl, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu.
3: Słuchaj SK od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: I po reklamie.

A żadne z nich nie. Na głupie dziwnie, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam się w łzach. Chcesz to ból?

0: SK Ost w Kalisz.
1: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.